0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ach, siuta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

0: Czarny dym nad Gliwicami płonie, nieczynna hala, akcja strażaków trwa. Od tej informacji zaczniemy. Prezydent chce tworzyć nową konstytucję i powołał do tego kontrowersyjną radę. Koniec żartów, egzamin dojrzałości, czas zacząć. O 9:00 startują matury. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Gliwice i duży pożar w rejonie nieczynnej fabryki drutu. Walka z żywiołem może potrwać jeszcze wiele godzin. Wiadomo, że płoną materiały po rozbiórce hal. Ogień zajął także jedną z nich. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Na miejscu w tej chwili pracuje 70 zastępów straży pożarnej, m.in. z Gliwic i Katowic. Są także specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Sprawdzają jakość powietrza. Nie stwierdzono jednak na razie zagrożenia dla mieszkańców. Lokalne władze apelują o zamknięcie okien i monitorowanie sytuacji. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, to będzie dopiero ustalane. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusje na najwyższych szczytach władzy o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał specjalną radę i już jej skład budzi kontrowersje, bo znalazła się tam m.in. Julia Przyłębska, była prezes Trybunału Konstytucyjnego, krytykowana przez obecną koalicję rządową. Na działania prezydenta odpowiada premier, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
1: W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie Karol Nawrocki podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji.
2: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
1: A premier Donald Tusk odpowiada, że obecna konstytucja wystarczająco precyzuje podział obowiązków.
3: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze konstytucji.

0: Sejmu Józef Zych. Kolejny balon przemytniczy na Lubelszczyźnie. Szczątki znaleziono na polu pod Kraśnikiem w gminie Trzednik Duży. Wyjaśniamy jego pochodzenie, mówi nam Anna Kamola z lubelskiej policji.
1: Jak faktycznie wykazały oględziny, były to szczątki balonu, który najprawdopodobniej służył do celów przemytniczych. Znalezione fragmenty tego obiektu zostały sprawdzone pod kątem niebezpiecznych substancji, a następnie zabezpieczone.
0: Sprawą zajmuje się już Straż Graniczna i prokuratura. Przypomnijmy, w czwartek inny balon z papierosami zza wschodniej granicy wylądował między blokami pod Lublinem.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Nadeszło nieuchronne. Dziś pierwszy dzień matur. O 9:00 rozpocznie się pisemny z polskiego na poziomie podstawowym. Na chwilę przed zapytaliśmy tegorocznych maturzystów, jakie lektury najchętniej widzieliby na egzaminie.
3: Mam nadzieję może na 1984.
4: Najlepszą opcją do trafienia na maturę byłaby na przykład lalka.
0: A czego wolą uniknąć młodzi ludzie?
4: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
5: Na pewno nie chcę dziadów.
4: Dziady.
3: Przedwiośnie też jakoś nie jest moją ulubioną lekturą.
0: Wszystko stanie się jasne o 9:00, wtedy otwarte zostaną arkusze z języka polskiego. Dodajmy jeszcze, że pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 22 maja. To na koniec jeszcze sport. Jannik Sinner, najlepszy w Madrycie, lider światowego rankingu, wygrał turniej ATP. W finale gładko 6-1, 6-2 wygrał z Aleksandrem Zverevem. Włochak jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu rangi 1000.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Nadeszło nieuchronne, tak można by powiedzieć, o poniedziałku, tym bardziej po długim weekendzie majowym. No ale cóż, jakoś damy radę. 4 minuty po godzinie 6:00. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
6: Zapraszamy na Poranek z Radiem Plus.

0: No to zestaw obowiązkowy za nami, czyli Abba i Rockset, no ale życzenia też są u nas obowiązkowe. Florian, Michał, Paulin, Monika, Grzegorz, January, Antonina i Gotthard obchodzą dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. Przypominamy, że w kalendarzu 4 dzień maja, a świętują urodziny amerykańska aktorka i piosenkarka pochodzenia włosko-polskiego Pia Zadora, a także wokalistka, członkini zespołu Baim, Beata Kozidrak. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj świętują, a dzień tradycyjnie rozpoczynamy od Ewangelii, od komentarza w Radiu Plus. 12 minut po 6.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
2: Co robi oskarżony w tłusty czwartek? Je pączki z adwokatem. To taki mały sucharek wielkopostny na okres paschalny, ale jak jest adwokat, to jest obrońca, no to jest też oskarżyciel. Naszym oskarżycielem jest szatan. Szatan oskarża nas przed Bogiem i Boga przed nami, a naszym adwokatem, obrońcą jest Duch Święty, jak w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, Paraklet, czyli i pocieszyciel, i obrońca. Więc Duch Święty daje nam nadzieję, wlewa w nasze serce pokój, radość, jest pocieszycielem i broni nas, jest adwokatem przed kłamstwami i zasmucaniem diabła, przed jego oskarżaniem nas, przed kuszeniem nas do oskarżania samych siebie. Duch Święty jest adwokatem.

No i jeszcze zaglądamy do kalendarza. Za nami długi weekend majowy. Nie był tak długi jak czasami, gdy się wydłużało jakieś weekendy, bo sam weekend był tym normalnym weekendem, ale 1 maja święto pracy za nami, 2 dzień flagi, 3 święto konstytucji 3 maja. To wszystko już za nami, ale nie kończymy świętowania, bo patrzę w kalendarz 4 maja, a dzisiaj dzień strażaka, dzień hutnika, dzień kominiarza, dzień garncarza. Wiem, że niektóre zawody już są wygasające, ale składamy życzenia tym, którzy dzisiaj świętują, a do tego jeszcze, no cóż, mówiliśmy o tym w wiadomościach o 6 i przypominać będziemy przez cały dzień. Rozpoczynają się matury, dzisiaj egzamin z języka polskiego. Trzymamy kciuki, a wszystkim wchodzącym w dorosłość właśnie egzaminem maturalnym dedykujemy piosenkę Czerwone Gitary, dozwolone do lat 18.

No tak, oni już są na progu, to co do lat 18 dozwolone, to już nie dla nich, bo to przecież 19-latkowie w dużej części. No i weszli w ten próg dorosłości, jeszcze tylko egzamin trzeba zdać i z głowy, a on trochę zajmie kilkanaście dni, bo później jeszcze jakieś ustne. Czerwone gitary za nami, a przed nami wiadomości w Radiu Plus i prognoza pogody. Mamy poniedziałek, posłuchajmy, jak on wygląda.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strzelanina w południowym Londynie, 4 osoby zostały ranne, jedna z nich walczy o życie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Policja prowadzi również śledztwo w sprawie napadu z użyciem noża, do którego doszło chwilę później na pobliskiej ulicy. Znaleziono tam 33-latka z ranami kłutymi. Mężczyzna w poważnym stanie trafił do szpitala. Służby sprawdzają teraz, czy oba ataki były ze sobą powiązane. Podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem, poinformowała w mediach społecznościowych kancelaria prezydenta. Politycy omówili też aktualną sytuację bezpieczeństwa, rozmawiali m.in. o obecności wojsk USA w Europie. Trzęsienie ziemi w Rakowie. Trenerem drużyny z Częstochowy nie jest już Łukasz Tomczyk. Decyzję podjęto po przegranym z Górnikiem Zabrze finale Pucharu Polski, ale jak tłumaczy klub, nie był to jedyny powód dymisji. Tomczyk prowadził Raków od grudnia.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: No i tak, no jak słyszycie, pewnie Kasia znów sobie przedłużyła weekend. Ona ma długi weekend jeszcze dzisiaj i jutro, a ja muszę za nią roboty robić, bo ona zawsze o tej porze pytała, o czym ja myślę. No to ja pytam, o czym ja myślę. O nowej konstytucji będzie za kilka minut. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Prezydent chce pisać z pomocą ekspertów, rzecz jasna, nową konstytucję. Jak powiedział, będzie to konstytucja nowej generacji. Warto więc przypomnieć, jaka generacja przejmuje rządy nad światem. To generacja Z, nawet się składa Z jak zasadnicza ustawa. Dla nich Bogiem jest telefon, dlatego proponują taki oto ustęp. Przyrodzony i niezbywalny smartfon stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Zetki charakteryzuje multitasking, wielozadaniowość, czyli w jednej chwili mogą być władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, czyli robić coś, sądzić na zupełnie inny temat, do tego ustawiać innych. Dlatego trzeba dla bezpieczeństwa wpisać do nowej ustawy czwór podział władzy między kilka generacji. Oprócz Zetki jest jeszcze X, Y, no i baby boomers jeszcze nie zginęli.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Ach, człowiek marzy o świecie, słuchając Artura Moczarskiego. Jechać by tu do Hiszpanii, czy do Portugalii, a może do Florencji. Na razie przeniesiemy się tam historycznie. Posłuchajmy, co wydarzyło się 4 maja.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 4 maja 1493 roku papież Aleksander VI podzielił ziemię Nowego Świata pomiędzy Hiszpanię i Portugalię. Tego dnia w roku 1887 we Florencji zmarł Juliusz Ordon, oficer i uczestnik Powstania Listopadowego, w czasie którego dowodził obroną Reduty Nawoli, opisaną przez Adama Mickiewicza w utworze Reduta Ordona. 4 maja 304 roku po Chrystusie z kamieniem młyńskim u szyi do rzeki Enns wrzucono Floriana, który w ten sposób zginął za wiarę. Służył gdzieś w dzisiejszej Austrii. Aresztowano go razem z 40 żołnierzami i zmuszano do złożenia ofiary bogom. Jako wyznawca Chrystusa odmówił, więc trafił w ręce kata. Został wychłostany, a w końcu utopiony. A jak stał się bohaterem strażaków i straży pożarnej? Jego relikwie w roku 1184 dzięki staraniom księcia Kazimierza Sprawiedliwego i biskupa Getki sprowadzono do Krakowa, z włoskiej Modeny. Pod wezwaniem świętego stanął kościół na Kleparzu, już za murami grodu. A kiedy w roku 1528 pożar strawił część miasta, ocalała jedynie ta świątynia. To tu przez 2 lata po roku 1949 wikarem i opiekunem młodzieży był Karol Wojtyła, późniejszy święty papież Jan Paweł II.

Spokojnie, spokojnie, jak tylko znajdę odpowiedni obrazek, zaraz wrzucam na nasz profil na Facebooku, szukam maturalnego mema, bo dzisiaj pierwszy dzień matura. Przy okazji, jak jest mem, jak jest nasz Facebook, to i wasze wpisy, czekam na wspomnienia dotyczące egzaminu dojrzałości. Czy wspominacie z nostalgią, tak jak przeboje z notą nostalgii, czy też pamiętacie, jaki to był stres? Napiszcie do nas na Facebooku, a teraz już za dwie minuty będzie godzina siódma. Przypominam, że egzaminy dojrzałości rozpoczynają się o dziewiątej, no więc teraz już chyba śniadanie, wstawanie, kosmetyka, no i później do roboty, w sensie do matury oczywiście. Pierwszy dzień matur dzisiaj przed nami.

0: Radio Plus.
1: Zarzuty dla Sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W piątkowym wypadku zginęły dwie osoby. O uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, ale nie tylko. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Przyda się na pewno kondycja. W majówkę otwarto taras widokowy na wieży Elbląskiej Katedry. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla Sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. Przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Salino przewróciła się łódka z 5 osobami. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin. Niestety życia dwojga z poszkodowanych nie udało się uratować. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika.
2: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
1: Mówiła Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. W momencie wypadku Sternik miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem, jak informuje Kancelaria Głowy Państwa. Do rozmowy telefonicznej obu prezydentów doszło w nocy. Politycy rozmawiali m.in. o sojuszu polsko-amerykańskim, ale nie tylko. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
3: W trakcie rozmowy prezydenci omówili m.in. sprawę obecności amerykańskich wojsk w Europie. Prezydent Nawrocki podziękował także amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie w sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Sam opozycjonista odebrał wczoraj w Warszawie Order Orła Białego. W swoim przemówieniu podkreślał przywiązanie do historii żołnierzy Armii Krajowej, których dzieje opisywał na Białorusi.
4: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
3: Wręczając odznaczenie, prezydent Nawrocki podkreślał wagę

0: Stadionie Legii. Do 7.30, dodajmy, muszą dotrzeć do swoich miejsc. Ze stojącymi w długiej kolejce rozmawiała nasza reporterka.
1: Dla mnie tak nominalnie, jeżeli chodzi o samą maturę, to co ona mi daje, to mi nic nie zmienia w kontekście rekrutacji na studia, bo jestem laureatką Olimpiady Artystycznej, więc już teraz mam na studia max. Więc tak ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś takie, co mi to decyduje, to w sumie nic mi to nie zmienia, ale cieszę się, że jestem.
2: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
3: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
4: kawał drogi.
3: Musiałem o 3 wstać.
4: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
5: Szczerze w ogóle.
4: Będzie 100%.
5: No może nie 100%, ale może się uda zdać.
0: W Warszawie maturę będzie zdawać ponad 5 tysięcy absolwentów szkoły w chmurze. Amerykański sekretarz stanu w Watykanie, papież przyjmie Marco Rubio na czwartkowej audiencji, podała agencja ANSA. Na razie jednak żadna ze stron oficjalnie tego nie potwierdziła. Polityk ma też rozmawiać z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Do audiencji ma dojść w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru Leona XIV, pierwszego w historii papieża ze Stanów Zjednoczonych. Włoskie media zaznaczają, że wizyta będzie próbą poprawy wzajemnych relacji. Papież wiele razy krytykował prezydenta Trumpa, mówiąc o koniecznym pokoju w wojnie z Iranem. Ten z kolei określił Leona XIV m.in. jako fatalnego w polityce zagranicznej.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Sprzeda się wygodne obuwie i kondycja. W majówkę otwarto taras widokowy na wieży Elbląskiej Katedry. Do pokonania 67 metrów wysokości i 365 schodów.
7: Udało się.
8: No, nie spodziewałem się, że tak mnie to zmęczy.
9: Weź tutaj to wyzwanie, naprawdę, że tutaj tak wysoko.
8: No właśnie widać.
10: No widoki naprawdę są ciekawe.
11: Troszkę jestem zaskoczony i jestem zadowolony i szczęśliwy, że możemy tu sobie jako jedni z pierwszych wejść.
0: Wieża dostępna jest przez cały tydzień, a z atrakcji można korzystać do 30 września. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Poniedziałkowy poranek, mam nadzieję, że wypoczęci po długim weekendzie. Takim troszkę dłuższym, trzydniowym. Poniedziałek, 4 maja, 6 minut po godzinie 7. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

11 minut po godzinie 7 zacząłem się zastanawiać, co jest bardziej stresujące, egzamin maturalny czy egzamin na prawo jazdy, bo to zmiany się szykują. No tu i tu są różnice. Egzamin maturalny jest dojrzałości 1, oczywiście można gdzieś tam poprawiać. Niektórzy ten na prawo jazdy zdają i zdają i zdają i to właśnie ma się skończyć. Są takie pomysły, na razie w kręgach ustawodawczych jeszcze nie przeszły przez Sejm i nie zostały podpisane przez prezydenta, zobaczymy jak to będzie, ale pomysł jest taki, żeby już po 3 niezdanych egzaminach wrócić na kurs prawa jazdy. Jak komuś się 3 razy nie udało, to znaczy, że coś się słabo nauczył, więc niech się douczy, a nie będzie próbował do skutku. No zobaczymy, czy to podziała. Są wszak tacy rekordziści, którzy po 50 razy zdają to. Ile tych kursów oni mieliby przejść? Ile tego paliwa by wyjeździli w tych maluchach? No, przepraszam, to już teraz się nie jeździ na maluchach. W każdym razie przepisy na horyzoncie, więc warto dobrze nauczyć się w szkole nauki jazdy. A egzamin dojrzałości warto ze spokojem zdać. Na ulicach wiadomo, spontanicznie się wszystko dzieje, ułamki sekundy na decyzję. Tutaj maturzyści macie na szczęście kilka godzin na to, żeby dobrze się zastanowić i wszystko dobrze napisać. Trzymamy kciuki, rzecz jasna, całe Radio Plus.

Shorty Kamansa w Radio Plus, 23 minuty po godzinie 7. 2 miliony osób, uwaga, 2 miliony osób przyszło na plażę Copacabana, żeby posłuchać Shakiry na żywo. Wokalistka dała darmowy koncert. On był tak szeroko reklamowany, że 2 miliony osób przybyło na jedną plażę. No to długa jest, rozciągnięta taka i szeroka. No ale to jednak rekord. Władze Rio są zachwycone. No i wszystkim się to opłaciło. No jak to możliwe, że koncert za darmo i wszystkim się opłaciło? No tak, no bo skoro 2 miliony ludzi przyszło na plażę, to duża część z nich przyjechała specjalnie na to wydarzenie do miasta. Szacuje się, że 155 milionów dolarów, czyli około 563 milionów złotych zysku przyniósł ten masowy napływ turystów związany z tym koncertem i z imprezami towarzyszącymi. No bo tak, Sylwester był, później już był karnawał i teraz nic się nie dzieje, więc trzeba coś wykreować. Przyjechała Shakira, jej też słono zapłacimy, ale sami zarobimy. Tak wygląda ten biznes. A teraz Baj mi Beata Kozidrak. Przypominamy, że dzisiaj są jej urodziny. Wszystkiego najlepszego. Słuchamy również za darmo. Ta sama chwila już teraz w Radio Plus.

No niech sił doda ten dzień maturzystom, którzy zdają egzamin dojrzałości. Dzień pierwszy, dzisiaj język polski od godziny 9:00, a my przy okazji wspominamy, Tomasz napisał na naszym profilu facebookowym: matura to był czas wytężonej pracy, dobrze, że już poza mną, powodzenia wszystkim maturzystom. To tak, to był czas wytężonej pracy, ja pamiętam, cały rok się uczyłem, to znaczy na cały rok miałem zaplanowane uczenie się, a później mijał miesiąc za miesiącem, ta partia materiału, cały czas ta sama partia była dzielona na coraz mniejszą liczbę miesięcy, potem tygodni, aż zostało kilka dni. Ale zdało się, zdało, jak najbardziej. Życzymy powodzenia wszystkim. Za minutę, w pół do ósmej, za chwilę wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody, także przed nami słoneczny, piękny, kolejny dzień.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Na początek Stany Zjednoczone i co najmniej 10 osób w szpitalu po strzelaninie w pobliżu Oklahoma City. Strzały padły podczas zabawy młodych ludzi nad jeziorem Arcadia. Stan poszkodowanych jest różny, niektórzy zostali przewiezieni do szpitala prywatnymi samochodami. Jezioro Arcadia to popularne w tej części USA miejsce pikników, wypraw wędkarskich i sportów wodnych. Niebezpieczny incydent w cieśninie Ormus. Jeden z tankowców został trafiony przez nieznane pociski. Stało się to po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa eskortowania statków płynących tym właśnie szlakiem. Według telewizji Al Jazeera od początku wojny celem ataków stały się 22 okręty. To na koniec jeszcze Włochy. Od dziś w Rzymie nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum. To w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu wejściówkami. Agencje turystyczne masowo wykupują bilety, dlatego brakuje ich w kasach i w internecie. Dyrekcja Parku Archeologicznego Koloseum wyśle też zawiadomienia o karach dla tych agencji, które wykupują więcej wejściówek niż jest to dozwolone.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Temat serialowy przed nami, no bo to rzeczywiście jak serial, kolejny sezon zaczynamy, poniedziałek, tydzień przed nami, oby pełen sukcesów. No i jak to w filmach z happy endem. Za 26 minut będzie godzina 8, Tomek Waloszczyk, dzień dobry, to Poranek z Radiem Plus, kto rano wstaje.

Uwaga, uwaga, wypełzł był. W Tatrach pojawiły się żmije zygzakowate, jedyny jadowity wąż w Polsce. Nie jest tak bardzo groźny, ale dla osób starszych, dzieci czy alergików ten jad może być niebezpieczny, także uważajcie, bo żmije wypełzły. No i wygrzewają się czasami w miejscach, gdzie ludzie sobie siądą przy szlaku, żeby zjeść kanapkę i napić się herbaty. A propos tej herbaty, będziemy wspaniałe kubki rozdawać w Radiu Plus, no ale na razie wracamy jeszcze w Tatry, no i tam uwaga, te żmije są jeszcze po zimie bardzo ospałe i nie zawsze jest tak, że jak człowiek idzie, to one w porę zdążą uciec, bo generalnie to one unikają człowieka, to nie jest tak, że atakują i czekają, tylko tam się czają gdzieś za tym kamieniem. Gdy czują niebezpieczeństwo, gdy zostaną przez przypadek nadepnięte, no to mogą ukąsić, no i pamiętajmy też, że nie wszystkie ukąszenia są jadowite, ale na te żmije trzeba uważać. Patrzmy pod nogi, apeluje TPN, co kłóci się trochę z chodzeniem po górach, bo jak idę w górę, to lubię sobie patrzeć w górę na te piękne widoki. No ale mama powtarzała zawsze, patrz pod nogi, i w przypadku tych żmij miała rację. Uważajcie na siebie, zwłaszcza jeżeli jesteście w górach, a teraz majówka za nami, być może ktoś jeszcze został po majówce. Wspaniałych widoków życzymy, dbajcie o siebie i uważajcie na szlakach.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Where do you go? Pytanie, gdzie idziecie? Do pracy? Do kuchni może akurat? To dobry kierunek. Większość z nas albo część z nas już tę drogę przebyła, ale niektórzy właśnie idą przygotować sobie śniadanie i czegoś się napić, a ponieważ w tym tygodniu mamy dla was kubki Radia Plus, no to pytanie dzisiaj będzie proste. Czy macie swoje ulubione naczynie, z którego pijecie, kubek, szklanka, różne rzeczy mogą być, czy macie swoją ulubioną rzecz, czy też bierzecie, co tam popadnie pierwsze z brzegu, czyste akurat jest, to się napije z tego. 691-141-141, czekamy na SMS-y. Ci, którzy napiszą, że mają ulubiony swój kubek, no to oj, będzie konkurencja, próbujemy się wbić w wasze łaski kubkiem Radia Plus. Mamy nadzieję, że wam się przyda. Piszcie do nas, czekamy na SMS-y. A teraz jeszcze przed godziną 8 Polanka i Diana.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Minuta pozostała do godziny 8:00. Za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody, ale zanim one, to jeszcze krótkie wspomnienia, albo i dłuższe, maturalne, bo dzisiaj pierwszy dzień egzaminu dojrzałości. Katarzyna napisała: wspomnienia maturalne dopadły mnie ze zdwojoną siłą, tak jak ja w 1989. Och, co to był za rok? Do egzaminu, to cała Polska przystępowała do egzaminu dojrzałości wtedy. To taki mój trend. Tak jak wtedy, do egzaminu przystępuje, pisze Katarzyna, mój bratanek, i tradycyjnie rodzina w większych emocjach niż maturzysta. No tak to jest, tak jak trenerzy piłkarscy mówią, że albo piłkarze, którzy siedzą na ławce, że gorzej to się ogląda z poziomu ławki niż będąc na boisku. Swoje egzaminy wspominam bardzo dobrze, choć stres był ogromny. Do końca człowiek nie wiedział, jaką ocenę otrzyma, bo jej uznaniowość w pewnym sensie była zależna była od sympatii oraz antypatii nauczyciela do ucznia. Czy obecny system oceniania jest lepszy, pyta Katarzyna? Na pewno bezstronny. Łączę się w bólu z egzaminatorami, w szczególności z bratem, który jak wielu będzie te dzisiejsze dzieła wybrane maturzystów sprawdzać i oceniać. Niech moc będzie z maturzystami. Do dziś nie wiem, co zrobić z wiedzą niezbędną na egzaminie ustnym z geografii. Na przykład, przypomina Katarzyna, podaj ilość cukru z buraka cukrowego uzyskaną z jednego kwintala. Takie to były kiedyś zadania. A dzisiaj egzamin z języka polskiego. O tych kwintalach na pewno jeszcze nie będzie. O burakach to nie wiem. Czas na wiadomości. Jest już 8:00. Za chwilę także prognoza pogody.
2: Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej Obrządku Łacińskiego, arcybiskup Józef Michalik, nie żyje. Sytuacja opanowana, trwa dogaszanie. Wrócimy do pożaru w nieczynnej fabryce drutów w Gliwicach. Na pierwszy ogień język polski. Maturzyści rozpoczynają egzaminacyjny maraton. Przed jedną ze szkół jest nasz reporter. Na zegarze 8:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Hierarcha zmarł wczoraj w wieku 85 lat. Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej Obrządku Łacińskiego, wcześniej biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski, wiceprzewodniczący episkopatu, a potem przez dwie kadencje stojący na jego czele. Także wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 75 lat, w 2015 roku zgodnie z prawem kanonicznym arcybiskup Michalik złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego. Nowym ordynariuszem został biskup Adam Szal. Przez całą noc z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek. Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutów w Gliwicach. Ogień objął w sumie 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, o czym mówi nam Damian Dudek ze Straży Pożarnej.
3: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy Straży Pożarnej, 106 strażaków.
2: Na miejscu cały czas jest sporo pracy.
3: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe. Całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
2: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Na razie, jak zapewniają służby, mieszkańcy nie są zagrożeni. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień język polski na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dzień dobry.
4: Tak, jestem. Dzień dobry.
2: Mateuszu, rozmawiałeś z tegorocznymi maturzystami. Powiedz, w jakich są nastrojach?
4: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
5: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
6: Szczerze w ogóle?
4: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
7: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
8: Na pewno

0: Wiadomości Radia Plus.
1: Od 1 maja na Wielkich Jeziorach Mazurskich przed gwałtowną pogodą ostrzega specjalny system. Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy i wszystkich użytkowników szlaku. System tworzy 17 masztów sygnalizacyjnych. Działają automatycznie po komunikatach z IMGW, mówi ratownik MOPR-u Mariusz Raubo.
2: 40 razy na minutę, bądź 90 razy, ja mówię zawsze wolno albo szybko, jak błyskają. Jak błyska wolno, to jest uwaga, jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. To jest prognoza, tak, pogody. Czy te chmury przejdą nad jeziorami, czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem, tak żebyśmy tego też nie lekceważyli, że teraz nie wieje, a coś tu błyska.
1: Ratownicy MOPR-u apelują do żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej płynęli do brzegu. A my sprawdźmy, co dziś czeka nas w pogodzie.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Wszyscy wstajemy, nie ma wyjścia, to poniedziałek, 5 minut po godzinie 8, Tomek Waloszczyk, dzień dobry, ale wstajemy z przebojami, z nutą nostalgii, więc już z założenia ten poranek będzie dużo, dużo lepszy. Tina Turner na początek, a za chwilę o pieniądzach będzie ABBA.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No nad tym dramatem musieliśmy się pochylić, nad tym problemem. Jacek jest z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jest coś cenniejsze niż pieniądze z piosenki zespołu ABBA, czyli ulubione kubki domowe. Trzy ich było, tak?
2: Tak, tak, minimum trzy, bo ich jest troszkę więcej nawet, ale takie trzy to jest podstawa na rano, popołudnie i wieczór.
1: A, i co się stało, bo do dramatu doszło.
2: No doszło do dramatu, ponieważ jestem kontuzjowany w ostatnim czasie i straciłem między innymi kontrolę nad układaniem w zmywarce.
1: No wiem, relacjonujemy czasami tę walkę z kontuzją na antenie.
2: Tak, oczywiście został włożony bezpodstawnie do zmywarki i doszło do stłuczenia jednego, pęknięcia i musiałem jednego biedaka wyrzucić. I co? Pozostałe dwa po prostu zostały osierocone.
1: No ale to delikatne chyba było, tak jak ta twoja noga, no w sensie, że zwykle się myje w zmywarce, wyjmuje i nic się nie dzieje.
2: Właśnie, ale jak się dobrze ułoży, a to musiało zostać źle ułożone, bo żona oczywiście włożyła, no i źle i musiał stuknąć i pękł cały wzdłuż.
1: No dobrze. No to ja zapytam, czy ten nasz kubek Radia Plus, który za chwilę wręczymy, ma szansę znaleźć się w tej trójce, czy on musi poczekać na awans?
2: Nie, zdecydowanie dołączy do trójki, świętej trójcy.
1: Dobrze, a te trzy, no dobra, teraz to już te dwa, co za okazję, co to za wyjątkowe kubki? Jakieś dostałeś kiedyś, czy jakieś wybrałeś sobie?
2: Sam sobie kupiłem, bo mają odpowiednią pojemność na odpowiedni dzień. Największy jest na kawkę z rana, później taki średni na kawkę w południe i trzeci też taki średni, troszkę mniejszy od tych trzech jest na wieczór. Także zobaczymy, w którą porę dnia wpisze się radiowy.
1: On jest taki średni, normalny, oczywiście mówię o pojemności, bo jest zupełnie wyjątkowy z wyglądu. Wysyłamy i życzymy miłego dnia każdego z tymi twoimi kubkami i z rytuałami.
2: Dziękuję
1: I pozdrów żonę i powiedz, że nic się nie stało.
2: oczywiście, ale zawsze w myśl zasady winny musi być.
1: No tak, no wiadomo, zwykle to my obrywamy, ale czasem też i żona. Do usłyszenia. Miłego dnia.
2: Wszystkiego dobrego, moje ukochane radio. Pozdrawiam i wszystkich słuchaczy i prowadzącego. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

No ten księżyc i to niebo to akurat na czasie, w związku z tym, o czym chciałem opowiedzieć, bo czasu nam mało już zostało. Znaczy, jak to się wszystko skończy, to i tak już dawno nas nie będzie na Ziemi. Nie dosyć, że nas osobiście, mnie, ciebie, państwa tutaj obok nas, słuchających, słuchaczy, ale ludzkości w ogóle nie będzie, bo to już chyba słońce się dawno wypali. Ale naukowcy sobie zadają też pytanie, co z całym naszym wszechświatem. Była taka teoria, że on będzie się rozszerzać w nieskończoność, ale inna teoria była taka, że gdzieś tam się porozszerza, a później zacznie się kurczyć. No i wcześniej mówili naukowcy, że to za około 20 miliardów lat. Teraz okazuje się, że ten czas się skrócił i to nie za 20 miliardów, tylko za 11 miliardów lat. Czasu mamy mniej niż nam się wydawało, a licząc i patrząc na to, że dzisiaj wszechświat ma już prawie 14 miliardów lat, no to już jesteśmy po połowie. Później się wszystko zawali, będzie jeden wielki kolaps. Więc cieszmy się tym, co mamy dzisiaj, cieszmy się chwilą obecną i patrząc na to, ile to jeszcze wszystko potrwa, to ten egzamin maturalny, to jest pstryknięcie, to będzie mgnienie oka. Postarajcie się, maturzyści, żeby w tym nieskończonym wielkim wszechświecie zrobić dzisiaj coś naprawdę fajnego i dobrego. Na miarę waszych możliwości oczywiście. Smałki już teraz przed nami, za 3 minuty w 8:30. Sally called when she got the word.

A my jeszcze wspominamy trochę te egzaminy sprzed lat. Emilia napisała: 49 lat minęło, to był stres i to pamiętam. Po egzaminach dopiero zauważyłam, że jest wiosna, że jest zielono, że wszystko pięknie kwitnie. Od tamtej pory maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, prowadzących i wasze radio, dziękujemy. A propos tego maja i tego kwitnięcia, to kasztany nie zakwitły. Znaczy bzy, znaczy te, no wszystko naraz. Bzy to tam gdzieś czuć. Trochę opóźniona jest pogoda w tym roku. A jak będzie dzisiaj, bo będzie bardzo ciepło, może to wszystko przyspieszy. Dowiemy się za chwilę wiadomości w Radiu Plus, no i najnowsze informacje o słońcu, chmurze i opadzie. Tego nie będzie ostatniego raczej.

0: Radio Plus.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek atak maczetą w okolicach Term Maltańskich w Poznaniu. Dwie osoby trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem. Policja odebrała zgłoszenie, że sprawca ranił ludzi ostrym narzędziem. Nieoficjalnie miała to być właśnie maczeta. Na razie nieznane są bliższe szczegóły. Więcej o tym powiemy w kolejnych wiadomościach. Premier na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu to powołane po rosyjskiej agresji na Ukrainę forum promujące dialog i współpracę. Na spotkanie zaproszono 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Dziś Donald Tusk spotka się z prezydentem Zełenskim, weźmie też udział w rozmowach dotyczących Ukrainy i w zespole poświęconym wsparciu reform oraz bezpieczeństwa Armenii. Tuż po spotkaniu EWP odbędzie się pierwszy w historii szczyt Unia Europejska-Armenia. Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą. Po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Niech się święci 4 maja. No, nowy tydzień nam się zaczyna, poniedziałek. To też ważny dla maturzystów na przykład dzień, ale wszyscy mamy jakieś tam zadania przed sobą do wykonania. Dzień dobry, o poranku. A może nawet powiem, niech się świeci. No bo dzisiaj dużo słońca będzie. Ace of Base na początek teraz, tej pół godziny. Nie chciałem powiedzieć godziny, ale to przecież jesteśmy po wpół do. A za chwilę Gypsy Kings i Bamboleo.

Niedobrze, znowu coś niedobrze. Jak nie wszechświat nam będzie krótszy, to w zatoce się pojawiły, w fińskiej i gdańskiej, z kosmosu widać takie wiry zielone i okazuje się, że są to glony, dokładnie sinice. Stworzyły takie wiry, coraz więcej ich jest w Bałtyku, a to oznacza, że w tych rejonach powstają tak zwane martwe sfery, strefy, ponieważ tam brakuje tlenu pod wodą, zabierają ten tlen innym organizmom. No i to jest nieciekawe zjawisko dla nas, ale z kosmosu, bo to uchwyciły zdjęcia satelitarne, te wiry sinic wyglądają przepięknie. Tak się odwirowały, że wyglądają jak ten obraz Van Gogha, Gwiaździsta noc. Tutaj morze, tu niebo, wszystko jakoś się ładnie układa. No ale to ładne jest tylko z kosmosu, a w Bałtyku niestety dosyć groźne. To tyle, jeśli chodzi o przyrodę i kosmos. Teraz słuchamy dalej muzyki, żeby się pocieszyć. Cher, Anna Jantar, to najbliższe nasze plany muzyczne w Radiu Plus. Za 18 minut będzie 9:00.

jeszcze jedno wspomnienie z przeszłości. Izabela napisała, dobrze, że to już historia, ale w sumie to miło było. Matematyki się nie bałam, bardziej języka polskiego. Pamiętam, że nasza pani profesor powiedziała nam, że to taka większa klasówka. No i pamiętajcie, maturzyści, to taka większa klasówka, chociaż maturzyści akurat nas już nie słuchają, nie słyszą, chyba że ktoś na absolutnie ostatnią chwilę dojeżdża na egzamin, bo za 7 minut godzina 9, więc za 7 minut zaczynają język polski. Ja kończę. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia.

0: Radio Plus. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Były przewodniczący Episkopatu arcybiskup Józef Michalik nie żyje. Ta informacja u nas na początek. Arkusze dotarły, maturzyści już w ławkach, egzaminacyjny maraton czas rozpocząć. Ścieżki spacerowe i edukacyjne. Wiosną w małopolskich lasach sporo atrakcji dla turystów. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wieloletni metropolita przemyski, nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Duchowny odszedł wczoraj w wieku 85 lat. Ze szczegółami już teraz nasz przemyski reporter Tomasz Widak.
2: Jako kapłan posługiwał przez 61 lat, w tym przez 39 jako biskup. Urodził się w Zambrowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku, a sakrę biskupią otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II. W Watykanie. W latach 1986-1993 kierował diecezją gorzowską i zielonogórsko-gorzowską, a od 1993 do 2016 roku był metropolitą przemyskim. Przez dwie kadencje stał także na czele Konferencji Episkopatu Polski.
3: Jego śmierć była konsekwencją ostatnich lat zmagania się z różnymi chorobami oraz komplikacjami po tychże chorobach.
2: Powiedział mi ksiądz Bartosz Rajnowski z archidiecezji przemyskiej. Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych mają zostać podane jeszcze dziś.
1: A mówił o tym Tomasz Widak. Dziękujemy. Rusza maturalna machina. W całej Polsce startują właśnie egzaminy dzisiaj polskie na poziomie podstawowym. W całym kraju pochyli się nad nim blisko 345 tysięcy osób. Z maturzystami szkoły w chmurze, którzy z pierwszym egzaminem zmagać się będą na stadionie Legii, rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
4: Półtorej godziny snu to trochę mało, ale obstawiam lalkę. Klasyk. Niech się dzieje wola nieba.
5: Mam nadzieję, że będzie Macbeth.
6: Cieszy mnie ogromnie, że są tutaj ci ludzie wszyscy i ta energia tej matury na tym stadionie jest czymś zupełnie bezcennym dla mnie i to, że to jest takie duże i cenię sobie to, że mogę zebrać wszystkich ludzi z całej Polski, którzy są mi bliscy w takim dużym wydarzeniu.
7: Stresuję się, ale raczej przez wszystkich dookoła i te pytania, jak się czujesz, czy czujesz się przygotowana, czy uczyłaś się wystarczająco i stresuję się, to oczywiście na mnie wpływa.
1: Zgodnie z planem arkusze dotarły do szkół, a przekonał się o tym m.in. nasz reporter w Bydgoszczy. Dawid Olszewski rozmawiał z dyrektorem 15 ELO Stanisławem Pilewskim. Okazuje się, że emocje udzielają się nie tylko maturzystom.
8: Jesteśmy tuż przed pierwszym egzaminem. Może jak nastrój?
9: Jak zawsze emocje. To nie ma żadnego roku, w którym nie przeżywałbym w dniu pierwszego dnia matur jakiejś emocji. Nigdy nie śpię spokojnie. Arkusze dotarły, stoją, czekają. Nie wiadomo, co jest w środku, jak Państwo wiecie. Teraz są tam różne niespodzianki.
8: To jest ta skrzynka, tak?
9: To jest ta skrzynka z arkuszami, 130 arkuszy z języka polskiego.
8: Kilka słów wsparcia dla maturzystów.
9: Jeżeli w dobrym nastroju usiądą w swoich ławkach, obojętnie czy to będzie pierwsza, czy ostatnia ławka, doskonale go napiszą.
1: Na pisemne polski na poziomie podstawowym maturzyści mają 4 godziny. W wiadomościach Radia Plus Moskwa dron uderzył w wieżowiec mieszkalny w luksusowej części miasta. Nie ma informacji o ofiarach. Według rosyjskiego resortu obrony minionej nocy przechwycono 117 ukraińskich bezzałogowców. Wiele z nich było w okolicy resortu obrony.

0: A budząca się przyroda. W tym roku dość późno zaczynamy słyszeć ptaki, zaczynamy widzieć tą zieleń dookoła nas. W związku z tym warto wybrać się przede wszystkim do małopolskich lasów, ale myślę, że na te takie mniej znane ścieżki, bo to jest, myślę, że najprzyjemniejsze w lesie, żeby spędzać ten czas jednak w samotności po prostu z lasem czy ze swoimi najbliższymi, a nie w tłumie.
1: Mówił Piotr Kępf z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Wycieczkę po lesie można zaplanować m.in. przez specjalny portal czaswlas.pl.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

2 plus 1 Easy Home, Easy Go w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut po 9, 4 maja w kalendarzu i czarno-białe straje przed szkołami, zazwyczaj po majówce, wzmożony ruch w okolicach liceów, techników, a to dlatego, że właśnie rozpoczynają się matury. I dzisiaj jest język polski i zmierzając tutaj do redakcji, po drodze zauważyłam właśnie młodzież w czarno-białych galowych strojach i pomyślałam, że dzisiaj moda jest podobna do tej, która była wtedy modna, gdy ja zdawałam maturę, że w tej kwestii się nic nie zmieniło. Znów wracają te troszeczkę szersze spodnie. No i właśnie, pamiętałam, jak byłam ubrana na maturze, ale nie pamiętam swojego tematu. Wiem, że było coś z bohaterem romantycznym. Jak to było u Was? Czy pamiętacie? Czy ta matura była dla Was stresująca? Czy dziś na przykład stresujecie się bardziej, gdy Wasze dzieci maturę zdają? 691 141 141, SMS-owy numer dla Was.

Drupi, Serenoe w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a Drupi wraca do Polski w tym roku na 3 koncerty, między innymi w Warszawie i w Gdańsku, ale to jesienią. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj dzieje się z emocjami maturzystów, ale też i rodziców maturzystów, czyli ten stres gdzieś pojawiający się przy okazji matur, ten maraton maturalny się właśnie rozpoczął, a ja dzisiaj pytam Was o to, czy pamiętacie Wasz temat z języka polskiego i czy matura była dla Was stresująca wtedy bardziej niż na przykład dziś, gdy Wasze dzieci maturę zdają. Marta w tej sprawie napisała: oczywiście, że doskonale pamiętam swoją maturę. Denerwowałam się dosyć mocno. Strój galowy, biała bluzka, czarna spódnica, żakiet czarny pisaliśmy jeszcze wtedy przy naszych nauczycielach, którzy nas uczyli. Także było to może troszeczkę mniej stresujące niż teraz, kiedy są nauczyciele z innych szkół w komisji. Polski pamiętam, miałam temat o Janie Kochanowskim. Wiadomość jest bardzo długa, a dodam jeszcze tylko, że egzamin Marta zdała dobrze i dobre wspomnienia pozostały jak najbardziej. Pomimo stresu i wszystkiego, to coś, co pamięta się przez całe życie. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a pytam dziś o Wasze maturalne wspomnienia. Halina Frąckowiak, Serca Gwiazd, teraz w Radiu Plus.

Jeffa Fordeganga, ale chyba najbardziej znany Rod Stewart i Some Guys Have All The Luck w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Manami, kocham cię, kochanie moje.

0: Radio Plus.
1: Sprawca ataku w okolicach Term Maltańskich w Poznaniu ścigany przez policję. Ucierpiały dwie osoby. Pisemny polski na stadionie Legii. Egzamin pisze kilka tysięcy uczniów szkoły w chmurze. Polacy głusi na apele. Milionów potrzeba, by posprzątać lasy. Opowiemy o tym na koniec. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca nocnego ataku ostrym narzędziem w Poznaniu, poszukiwany przez policję. Mundurowi wytypowali już podejrzewanego, ale poszkodowani, jak się dowiadujemy, nie współpracują ze służbami. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem na terenie osiedla Maltańskiego, to zamieszkałe ogródki działkowe. Nowe szczegóły w tej sprawie zna Dominik Rutkowski.
2: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne, nie chcą mówić, co się wydarzyło. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej, powiedział nam rzecznik Wielkopolskiej Komendy. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia.
1: A mówił o tym Dominik Rutkowski. Dziękujemy. Ruszyła maturalna machina. W całej Polsce wystartował egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceów w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski. Dzień dobry.
3: Tak, jestem.
1: Rozmawiałeś z maturzystami tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną. Powiedz, w jakich nastrojach byli młodzi ludzie?
3: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
4: Stres, bo się trochę spóźniłam.
5: Ale ogólnie myślę, że dobrze. No ja się czuję pewna, jak będę sobie powtarzać, że się uczyłam, że jest dobrze, że ja to potrafię, że ja to napiszę, to na pewno będzie dobrze.
3: Emocje udzielają się nie tylko maturzystom, stresują się nauczyciele i dyrektorzy.
6: Jak zawsze emocje, nigdy nie śpię spokojnie. Następnego dnia już jest dobrze. Pewne, że działa, funkcjonuje.
3: Przyznaje Stanisław Pilewski, dyrektor 15 liceum w Bydgoszczy. Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
1: To Bydgoszcz i Dawid Olszewski. Bardzo dziękujemy. A sporo stresu na pewno mają też maturzyści szkoły w chmurze, którzy piszą egzamin na stadionie Legii Warszawa. Rozmawiała z nimi Marta Radio.
7: 1,5 godziny snu to trochę mało, ale obstawiam lalkę. Klasyk. Niech się dzieje wola nieba.
8: Mam nadzieję, że będzie Macbeth.
9: Cieszy mnie ogromnie, że są tutaj ci ludzie wszyscy i ta energia tej matury na tym stadionie jest czymś zupełnie bezcennym dla mnie i to, że to jest takie duże i cenię sobie to, że mogę zebrać wszystkich ludzi z całej Polski, którzy są mi bliscy w takim dużym wydarzeniu.
10: Stresuję się, ale raczej przez wszystkich dookoła i te pytania, jak się czujesz, czy czujesz się przygotowana, czy uczyłaś się wystarczająco. I stresuję się, to oczywiście na mnie wpływa.
1: A jutro królowa nauk, matematyka. W wiadomościach zagranica irańska armia ostrzega marynarkę wojenną USA przed wpływaniem do cieśniny Ormus. To po zapowiedzi prezydenta Trumpa, że od dzisiaj amerykańska flota będzie pomagać statkom handlowym w tranzycie. Zaatakujemy, jeśli spróbują zbliżyć się i wpłynąć do cieśniny, napisał w oświadczeniu szef Zjednoczonego Dowództwa Sił Zbrojnych Iranu Ali Abdollahi. Armia wezwała statki handlowe i tankowce, by nie wykonywały żadnych ruchów bez koordynacji z irańskim wojskiem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Apele nie pomagają, lasy nadal toną w śmieciach, a leśnicy do znudzenia przypominają. To, co przynosisz do lasu, zabierz ze sobą.

0: odpady domowe, ale też duże i nietypowe śmieci.
1: Zostawiają wszystko. Tutaj wystarczy popatrzeć na relacje z naszych dotychczasowych akcji. Znajduje się w lasach praktycznie rzecz biorąc, począwszy od niedopałków papierosów, skończywszy na artykułach gospodarstwa domowego.
0: Mówił Kamil Łęczycki z Fundacji Zielone Jutro. W całym kraju Lasy Państwowe wydają co roku około 20 milionów złotych na usuwanie śmieci.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Breakout w Radiu Plus, kiedy byłem małym chłopcem. Piosenka z tych do nucenia przez cały dzień. 22 minuty po 10 teraz na zegarze. A jeśli chodzi o młodość, to historia makabryczna, ale z dobrym zakończeniem. Wiosna to taki czas, w którym mama nurogęsi prowadzi pisklęta do Wisły. I tak się dzieje w Warszawie. Nad bezpieczeństwem ptaków czuwają wolontariusze. Trasa Łazienkowska bardzo często jest zakorkowana, ruch wstrzymany, żeby nurogęsi bezpiecznie przeszły do wody. No i tutaj wszystko zadziałało jak trzeba. Jednak nie wszystkie nurogęsi miały szczęście. W weekend w Łazienkach mamy piskląt pożarł sum. Pisklęta trafiły do ptasiego azylu, a wczoraj do nowej rodziny. Inna mama w nurogęsi, której udało się dotrzeć do Wisły bezpiecznie, zaakceptowała młode i teraz w sumie całkiem spore stadko, bo aż 20 małych kaczuszek plus mama pływają szczęśliwie. Filmik można zobaczyć na Facebooku Warszawskiego Zarządu Zieleni. Przy poniedziałku takie urocze nagrania są jak najbardziej wskazane.

Bananarama w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Maturzyści głowią się, piszą, mam nadzieję, zgodnie z tym tematem, który sobie wybrali. Dzisiaj rozpoczyna się maturalny maraton, a ja pytam, jak to wyglądało u was? Czy pamiętacie jeszcze swój temat z języka polskiego? No i sporo wiadomości maturalnych, takich ogólnie maturalnych, na przykład taka. Matura z matematyki, rok 1995 o godzinie 10 podano maturzystom po bułce z wędliną. O dziwo, co niektórzy dostali bułkę z podwójną tacką. Między tackami była karteczka z rozwiązanymi zadaniami. Potem poszło już z górki. Ach, to ryzyko. W latach 90. kanapki były też maskotki. Na szczęście, jak to wyglądało u was? 691 141 141. SMS-owy numer dla was. Szklanka wody i Bajm teraz w Radiu Plus.

Simply Red i Stars w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o gwiazdy chodzi, to warto będzie patrzeć w niebo w środę, w nocy, bo wtedy będziemy mieć maksimum roju Eta Akwarydów. Być może niektórzy nazywają to właśnie nocą spadających gwiazd, jedną z wielu, które nas czeka w tym roku. No i warto te życzenia sobie pomyśleć, ale to dopiero w środę. Na zegarze 17 minut do 11.

0: Radio Plus.
1: W piątek Polska ma podpisać umowy dotyczące programu zbrojeń SAFE. Wielkie pieniądze też dla Ukrainy. Rozmawiali o tym przywódcy w Armenii. Mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Jest 11. Marcin Bartnik. Program SAFE coraz bliżej. Już w piątek przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej mają podpisać dwie umowy na rozpoczęcie finansowania uzbrojenia. Podczas wczorajszych uroczystości zapowiadał to szef resortu obrony, a dziś o szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co ustaliłeś?
2: Według moich informacji w resortach obrony i finansów trwają intensywne przygotowania do piątkowego podpisania umów. Ma to być, jak usłyszałem, duże wydarzenie. Prace nad dokumentami musiały w ostatnich dniach przyspieszyć, bo czas na samodzielne zamówienia zbrojeniowe przez kraje członkowskie Unii mija z końcem maja. Dlatego w piątek przedstawiciele rządu i BGK podpiszą z Komisją Europejską dwie umowy. Pierwsza, bardziej ogólna, dotyczy pożyczki i zakłada 15% zaliczkę na planowane kontrakty. Druga to już umowa operacyjna na realizację poszczególnych zamówień. Polska będzie nią zobowiązana do raportowania postępów realizacji umów i na tej podstawie będziemy mogli zabiegać o kolejne transze finansowania.
1: A na co w pierwszej kolejności będą przeznaczone pieniądze z programu SAFE? Te szczegóły w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Szokujące ustalenia policji po piątkowym wypadku na Mazurach, w którym zginął 16-latek. Chłopiec wraz z matką jechali osobówką, którą kierował nietrzeźwy 45-latek z aktywnym zakazem prowadzenia. W trakcie szybkiej jazdy mężczyzna, wyprzedzając inne auta, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Do tego tragicznego wypadku doszło w piątek w miejscowości Stawki koło Węgorzewa.
3: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
1: Powiedział nam Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 45-letni kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. 39-letnia matka nastolatka wymagała pomocy medycznej, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Teraz Armenia. W stolicy kraju, Erewaniu, na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbyło się spotkanie poświęcone Ukrainie. Przewodniczyli mu prezydent Francji i premier Wielkiej Brytanii. Wziął w nim udział m.in. premier Donald Tusk. Przed spotkaniem z przywódcami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom, że tematem rozmowy będzie m.in. to, kiedy jego kraj otrzyma wsparcie finansowe w ramach odblokowanej ostatnio unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Po wycofaniu przez Węgry weta 23 kwietnia kraje unijne jednomyślnie zaakceptowały udzielenie Kijowowi tzw. pożyczki reparacyjnej. W najbliższy czwartek, pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Z tej okazji w Warszawie odbędzie się specjalna msza z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. Będzie jej przewodniczył w kościele Najświętszego Zbawiciela, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipacci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Miał premierę w Majówkę. W Zakopanem działa już pierwszy w Małopolsce motoambulans. Karetka na dwóch kołach działa w strukturach pogotowia ratunkowego przy szpitalu powiatowym w Zakopanem. Ratownik na motocyklu będzie pełnił dyżur do końca września, mówi Paweł Mickowski, koordynator zespołu ratownictwa medycznego w Zakopanem.
4: Tym motocyklem z pewnością ratownik dojedzie szybciej. Szybciej rozpocznie już zaawansowane medyczne czynności ratunkowe. Szczególnie tutaj ta Głubołówka może być takim przykładem, gdzie motocyklem można przejechać alternatywnymi drogami, takimi jak ciągówka, a dużym ambulansem dojazd tą drogą jest mocno utrudniony.
1: Motocykl stacjonuje w Zakopanem, ale może być wysyłany na teren całego powiatu tatrzańskiego. Jest wyposażony m.in. w respirator, butlę z tlenem czy aparat USG.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Czyli San Francisco w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 11 teraz na zegarze. Pytam dziś o wasze wspomnienia maturalne. Wiadomość od Agnieszki, matura 2000. Uzasadnij tezę, że literatura różnych epok uczy odróżniać dobro od zła i piękno od brzydoty. Dziś jestem duchem z moim kochanym synem Nikodemem i chyba bardziej się stresuję niż 26 lat temu. Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim tegorocznym maturzystom. Dacie radę. Matura to tylko pewien etap. Łatwo mówić, gdy ma się go już za sobą, ale tak, wtedy dla młodego człowieka pamiętamy, jak to wszystko wyglądało. Strasznie przerażająco, ale gdy się już zaczęło pisać, to już jakoś szło. Pytam dziś o wasze maturalne wspomnienia o język polski. Czy pamiętacie, na jaki temat pisaliście? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was.

0: Robert Gawliński w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 30, 29 minut już tylko pozostało do południa. Maturzyści piszą maturę z języka polskiego, a my wspominamy, jak to było u nas. Małgorzata jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Małgorzata, napisałaś o tej maturze z języka polskiego. Temat, pytanie, kryzys, dotyczyło kryzysu wartości romantycznych w literaturze pozytywistycznej i oczywiście tutaj lalka i kilka innych lektur można było się wypisać. Piszesz też o matematyce, ale tutaj najbardziej w twojej wiadomości zaskoczyła mnie maskotka. Główka kapusty. Opowiadaj.
1: To były dawne czasy, rok 1990. Jeszcze wtedy można było przynosić maskotki na maturę, bo z tego, co później słyszałam, zostało to zabronione.
0: Tak.
1: I zastanawiałam się, co wziąć. Rząd pluszaków siedział i czekał w gotowości. A ja stwierdziłam, że ponieważ cała matura jest taka bardzo poważna, więc no może trochę złamać nieco tą konwencję powagi już w sobotę zaopatrzyłam się w znajomym warzywniaków główkę kapusty. Kapusta przeczekała spokojnie przez weekend i ja nie pamiętam, jaki to był dzień tygodnia. Być może poniedziałek.
0: Zazwyczaj
1: chyba
0: tak było, tak.
1: Zazwyczaj tak. Ale pamiętam, że dumnie wmaszerowałam z tą kapustą pod pachą i dyrektor nieżyjący już dzisiaj mówi: Małgosika, mówi, bigos gotujesz? Ja mówię: nie, panie profesorze, to moja maskotka. No wie, ale po co ci to? Po co ci ta kapusta? Dyrektorze, no co dwie głowy, to nie jedna, choćby jedna była kapuściana. I rzeczywiście, zostawiłam tą kapustę na ławce. Pamiętam, że jeszcze niektórzy nauczyciele tak ją oglądali, czy gdzieś tam między tymi liściami zielonymi nie ma jakiejś ściągi, jakiejś harmonijki, czegokolwiek. Czy na samych liściach nie ma czegoś wypisanego? Nie, absolutnie. Ona była czyściutka, zresztą potem poszła na bigos. To była młoda kapusta, tak, taka zielona, bo to jest...
0: Pysznie. Najpierw mogła napisać maturę, a potem trzeba było ją zjeść. Czyli nic się nie zmarnowało.
1: Oczywiście.
0: I wiedza też
1: nic
0: się
1: nie
0: poszła.
1: Zmarnowało.
0: Matura
1: nie,
0: zdana.
1: Absolutnie. Zdana, tak.
0: Super. Gratuluję, prezent mam dla ciebie. To jest kubek od Radia Plusa, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić. Antena twoja.
1: Bardzo dziękuję za prezent. Serdecznie pozdrawiam moją rodzinę bliższą i dalszą i wszystkich moich znajomych, którzy słuchają albo mają zamiar słuchać Radia Plus.
0: Bardzo dziękujemy i do pozdrowienia.
1: I ucałowania dla redakcji.
0: Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Za maturzystów trzymamy kciuki. Material Girl i Madonna teraz w Radio Plus.

Dire Straits w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 12. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. O 12 wiadomości, a później Janek Pasterski i Marek Sierocki, przebojowa poczta, a do południa jeszcze m.in. Classics Nouveau i Never Never Come w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest pierwszy przeciek maturalny i reakcja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Za chwilę też podsumowanie majówki w Tatrach oraz rowerowy maj, do którego przyłącza się coraz więcej szkół. Jest 12. Marcin Bartnik. To na razie pierwszy i jedyny przeciek maturalny. Zdjęcie arkusza z polskiego pojawiło się w sieci. Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że może to skutkować unieważnieniem egzaminu. Fotografię opublikowano w internecie tuż po rozpoczęciu matury z polskiego.
2: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne albo jakieś inne urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Zaznaczał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
3: Kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem. 38-latek, który wcześniej zaatakował kobietę, również został zabrany do szpitala.
1: Relacjonuje Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są osoby poszkodowane. Teraz podsumowanie majówki w Tatrach. Toprowcy przez długi weekend pomogli 22 turystom. W wyższych partiach gór nadal panuje zima, zaznacza ratownik Topru Grzegorz Kubicki.
4: Obyło się bez upadków z wysokości, no głównie dzięki temu, że była pogoda i mogliśmy ludzi ratować z opresji przy pomocy śmigłowca, szybko do nich dotrzeć i ewakuować z takich miejsc, gdzie wchodzili bez sprzętu. W niższych partiach Tatr mieliśmy sporo urazów takich typowych w wyniku potknięć, upadków gdzieś tam na zalodzonym szlaku, urazy stawów skokowych.
1: Najpoważniejsza akcja dotyczyła turysty, który utknął w bardzo trudnym terenie.
4: Turysta, który utknął w rejonie Wierzchołka Wielkiej Turni, zszedł po prostu bardzo stromym terenem w stronę Doliny Majłonki. Po dolocie na miejsce stwierdziliśmy, że trzeba tam zastosować całą asekurację linową. Wierciliśmy stanowisko, trzeba było opuścić ratownika w ścianę, gdzie stał ten turysta, kompletnie bez sprzętu.
1: Ostatecznie zabrał go śmigłowiec do Zakopanego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dwa kółka i w drogę na lekcje. Coraz mocniej rozkręca się rowerowy maj, który promuje aktywny i ekologiczny sposób docierania do szkół i przedszkoli. Przez najbliższe tygodnie dzieci za wybieranie rowerów, hulajnóg, rolek czy deskorolek w drodze do placówek będą zdobywać nagrody.
5: Zasady udziału są proste. Każdy uczestnik, który dotrze w sposób właśnie aktywny do swojej placówki edukacyjnej, otrzymuje do indywidualnego dzienniczka naklejkę, jak również naklejkę do plakatu klasowego i tym samym zbiera punkty dla siebie indywidualnie i dla swojej klasy.
1: Tłumaczy Paulina Chełmińska z Gdańskiego Magistratu. Uczniowie i klasy dostaną w nagrodę wyjścia do kina i teatru, warsztaty czy zajęcia sportowe, zaś najbardziej aktywne placówki wsparcie finansowe do inicjatyw ekologicznych i sportowych.
5: Rowerowy maj dynamicznie rozwija się w skali całego kraju. W tym roku kampania obejmuje 38 gmin, a do grona uczestników dołączyły m.in. Szczecin, Giżycko, Kielce, Reda Ustka i Luzino. I ta inicjatywa już na stałe wpisała się w kalendarz wielu dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy Rzeszów.
1: Akcja potrwa do 29 maja.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego kalendarza. 4 dzień maja to taki dzień wyjątkowy dla Beaty Kozidrak, bo ona dzisiaj świętuje swoją urodziny.
2: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia przede wszystkim i my przypominamy utwór Taka Warszawa. To piosenka z pierwszej solowej płyty Beaty Kozidrak, która ukazała się w 1998 roku. Znakomity utwór nagrany w słynnym Puk Studio w Danii. Blisko Aarhus, tam nagrywali m.in. Elton John, George Michael czy Depeche Mode. Tam też Beata zrealizowała swoją pierwszą solową płytę, która do dziś brzmi naprawdę genialnie. Teledysk, który powstał również w Warszawie, też był niegdyś często emitowany przez wszelkiego rodzaju muzyczne telewizje w Polsce. Dzisiejsza jubilatka Beata Kozidrak i Taka Warszawa.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: historia, która trwa, nigdy się nie kończy, ponadczasowa, Liman w kompozycji oczywiście Giorgio Morodera.
1: Teraz zaglądamy na naszą półkę z płytami i wyciągamy z niej album z największymi przebojami zespołu Chicago. To amerykańska formacja, w której prym wiódł niegdyś Peter Cetera, basista i wokalista. W roku 1973 skomponował utwór If You Leave Me Now. Koledzy z zespołu nie bardzo chcieli nagrać tę przepiękną balladę, bo nie chcieli zatracić swojego jazz-rockowego brzmienia. W końcu dali się przekonać i w roku 1976 na albumie zatytułowanym po prostu 10 grupa Chicago nagrała tę piosenkę, ukazała się na singlu, no i to był strzał w dziesiątkę, numer jeden w Stanach Zjednoczonych, numer jeden w Europie, piosenka wyróżniona prestiżową nagrodą Grammy, no i chyba największy sukces w karierze zespołu Chicago. No od tamtej pory takie ballady zaczęły się pojawiać w repertuarze zespołu Chicago, a Peter Cetera swoją drogą muzyk mający polskie korzenie.
0: No proszę, tym milej nam się będzie tego słuchało.

0: To był rok 1977. Niemiecki kompozytor i producent Frank Dostal, a także pochodzący z Kanady Rolf Soja, skomponowali ten utwór dla duetu Bacara. Dwie dziewczyny pochodzące z Hiszpanii w Niemczech nagrały piosenkę Yes, I Can Boogie. Choć ich angielski nie był najlepszy, to piosenka stała się numerem jeden w Wielkiej Brytanii. Myślę, że ze względu na występy w telewizji, jedna z pań występowała na biało ubrana, druga na czarno. Dość seksownie tańczyły i myślę, że to było jedno ze źródeł sukcesu.
1: To się nie dośpiewa, to się dowygląda.
0: No więc właśnie, ale Yes, I Can Boogie stało się jednym z najbardziej klasycznych hitów ery muzyki disco.
1: Podobnie jak bardzo klasycznym hitem, do którego lubimy wracać, stała się piosenka Lemon Tree grupy Fool's Garden.
0: To zupełnie innej dekady, bo to już z lat 90. Fool's Garden i Lemon Tree.

0: piękna wersja. Zwykle tak jest, że ten oryginał jest najciekawszy i tutaj faktycznie Percy Sledge zapoczątkował When a Man Loves a Woman, ale Michael Bolton też daje radę.
1: Daje radę, myślę, że dorównał, obydwie wersje są znakomite. Wyobrażasz sobie, że to już 45 lat na scenie zespołu Lady Punk?
0: A no wyobrażam, znaczy trudno mi to się mieści w głowie, ale tak.
1: Rok 1981 to pierwsze nagrania. Ja miałem przyjemność zapowiadać pierwszy koncert zespołu Lady Punk, taki nieoficjalny. To było w warszawskim klubie Akcent. Zupełnie przypadkowo prowadziłem tego dnia dyskotekę i właśnie dowiedziałem się od szefa klubu, że dziś będzie premierowy występ zespołu Lady Punk. Znałem już utwór Mała Lady Punk. Andrzej Mogielnicki przyprowadził kolegów dziennikarzy, żeby posłuchali zespołu, i wtedy jeszcze wokalistą był Janek Borysewicz, bo część utworów właśnie śpiewał Janek Borysewicz. Jeszcze Janusz Panasewicz był wtedy w wojsku, kończył służbę wojskową. No wiadomo było, że to będzie dobry zespół, ale że aż tyle lat będzie trwała ta kariera. No, 45-lecie zespołu Lady Punk będziemy świętować podczas festiwalu w Opolu. My tam też będziemy.
0: My tam będziemy i to już patrząc na kalendarz, równy miesiąc od teraz.
1: No właśnie, mniej niż zero na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Lady Punk. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12:00.

0: Radio Plus.
1: Nie tanieją paliwa, nie wiadomo co dalej z programem CPN. 9 maja odbędzie się pogrzeb byłego przewodniczącego episkopatu arcybiskupa Józefa Michalika. Maturzyści kończą właśnie egzamin z polskiego. Jest 13. Marcin Bartnik. Wciąż drożeją paliwa, jak ogłosiło właśnie Ministerstwo Energii. Od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 49 groszy, a oleju napędowego 7,31. Na razie program CPN przedłużony został do 15 maja. Nie wiadomo, co będzie w wakacje. Z ministrem Miłoszem Motyką na ten temat rozmawiał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Minister energii podkreśla, że rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada ciśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne. Czy program zostanie przedłużony na wakacje? Tego nikt nie wyklucza, choć ani Ministerstwo Finansów, ani minister energii nie chce dać jasnej deklaracji.
3: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormus. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
2: Mówi Miłosz Motyka. Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. W najbliższy piątek i sobotę odbywać się będą uroczystości pogrzebowe byłego przewodniczącego Episkopatu Polski, arcybiskupa Józefa Michalika. Swoją posługę pełnił w latach 2004-2014, przypomina rzecznik Episkopatu, ksiądz Leszek Gęsiak.
4: W czasach, kiedy toczyło się sporo sporów społecznych, wiele walk wewnętrznych, to był też czas przygotowania do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Pamiętamy, że te rzeczy także bardzo polaryzowały społeczeństwo, więc wtedy prowadzenie Kościoła było rzeczą trudno. I myślę, że arcybiskup robił to w sposób taki bardzo swój.
1: Pogrzeb odbędzie się w sobotę w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, a po Eucharystii ciało arcybiskupa seniora spocznie w jej podziemiach. Arcybiskup Józef Michalik miał 85 lat. Atakował nożem lub maczetą rannych w ręce zostało dwóch mężczyzn. Pogotowie zabrało ich do szpitala. Agresor wciąż jest poszukiwany na terenie Poznania, ale poszkodowani odmawiają współpracy ze służbami. Relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych. Pomimo tego policjanci zaczęli działać operacyjnie i ustalili podejrzanego, który aktualnie jest poszukiwany.
1: Do ataku doszło na terenie osiedla Maltańskiego w Poznaniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lalka, Antygona, Przedwiośnie czy rozprawka Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość? Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Z tymi, którzy Polski skończyli wcześniej ze szkoły w chmurze na stadionie Legii Warszawa, rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
6: Super, bardzo super.
7: Lalka była, Antygona była i Przedwiośnie było. Rozprawka też na temat lalki była.
8: Ile procent pani obstawia?
7: Przynajmniej 50, żeby było.
6: No ja sobie pod lalkę zrobiłem wypracowanko, a rozprawki nie było i była notatka.
9: Była dość trudna rozprawka, ale tak to całkiem okej. Okay.
10: Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział.
11: Łatwe zadanka, fajne lekturki były też.
12: Myślę, że na pewno powyżej tych 60% będzie.
1: Jutro królowa nauk, matematyka.

Z dedykacją dla tegorocznych maturzystów. Było śpiewające i słyszeliśmy w wiadomościach Radia Plus o 13, że no właśnie, że w większości chyba ten polski, który niedawno się zakończył, też śpiewająco poszedł. Od dzisiaj do 21 maja egzaminy pisemne będą, a ustne od 7 do 30. No, czyli maj pod znakiem egzaminów, ale trzymamy kciuki. Dobrze będzie, za to potem dość długie wakacje.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna,

Dla tych wszystkich, którzy kochają życie, Edyta Geppert, to za nami. No, to za nami też ostatnie wolne majówkowe dni, czyli taka celebracja tego, co fajne w majówce. Oczywiście grille, oczywiście odpoczynek, spacery, no piękna pogoda, która nam się trafiła. A patrząc trochę po mieście, to mam wrażenie, że być może jeszcze dzisiaj niektórzy z tych swoich wyjazdów dopiero wracają. Jeśli tak, to szerokości uważajcie na siebie, a my gramy dla was. Teraz Toto Cotugno, Italiano.

0: Radio Plus.
1: Pod koniec maja Warszawa i Londyn podpiszą traktat o obronności. Za chwilę też podsumowanie majówki na drogach oraz Bełchatów niczym Kraków ma swój własny hejnał. Jest 14. Marcin Bartnik. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii Europejskiej. Tłumaczy premier i ogłasza, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat. Chodzi m.in. o obronność, tłumaczy Donald Tusk. Premier dodaje jednak, że nie jest to próba obejścia współpracy w ramach NATO.
2: Nie ma alternatywy. Jeśli chcemy bezpiecznego świata, szczególnie tego naszego wolnego świata, to nie ma alternatywy dla współpracy Europa-Stanów Zjednoczonych.
1: Rozmowy w Erywaniu dotyczyły przede wszystkim obronności. Premier zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Z kolei w czwartek szef rządu zostanie przyjęty przez papieża Leona XIV, a później spotka się w Rzymie z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Oba spotkania zapowiedziały oficjalnie Watykan i kancelaria premier Włoch. Motywem miała być niechęć do ofiary, a zbrodnia była zaplanowana, ujawnia prokuratura, która zajmuje się tragedią w Jarocinie. 21-latek z Ukrainy usłyszał zarzut zabójstwa 35-letniego rodaka.
3: 21-latek spotkał się z rozjeżdżającym ze sklepu pokrzywdzonym, gdzie w trakcie wszczętej awantury zadał mu co najmniej 8 ciosów wcześniej zebranym z domu nożem.
1: Informuje Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że zabójstwo ma tło rodzinne.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, iż motywem jego działania mogła być niechęć do spotykania się pokrzywdzonego z jego matką.
1: Podejrzanemu grozić może dożywocie. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Podczas przesłuchania 21-latek przyznał się do winy. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano ponad 1300 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Do najtragiczniejszych wypadków doszło z udziałem motocyklistów, informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
4: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
1: Mazowieccy policjanci badają przyczyny dwóch takich wypadków w powiatach płockim i sochaczewskim.
5: W Nowym Kozłowie Pierwszym w powiecie sochaczewskim 46-letni motocyklista BMW zderzył się z Volkswagenem. Pomimo reanimacji życie motocyklisty nie udało się uratować. Kilka godzin później na Krajowej 62 w miejscowości Białobrzegi w powiecie płockim 40-letnia motocyklistka zderzyła się z łosiem. Kobieta zmarła w szpitalu.
1: Relacjonował Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Liczba wypadków, ofiar i rannych jest jednak na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku w czasie majówki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już słyszeć oficjalny hejnał miasta.
6: Wpada w ucho. Coś nowego.
7: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
8: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
1: Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nie jest przypadkowa, nawiązuje do daty nadania praw miejskich.

CCK, 22 minuty po godzinie 14. To zwykle w tym właśnie paśmie w Radiu Plus to jest dobra pora na to, żeby za chwilę wręczyć komuś gadżet od Radia Plus, a w tym tygodniu rozdajemy kubki takie, wiecie, właśnie z napisem i z logo waszej ulubionej stacji. Kawusia, herbatka, do pracy można zabrać, albo w domu się tym cieszyć, albo na działce na przykład. Wszakże sezon właśnie się na działki i ogrody rozpoczął. Gdyby ktoś potrzebował, dajcie znać, czekam na SMS-y pod 691 141 141.

0: budka suflera, a ja właśnie dodzwoniłem się do Artura. Arturze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Napisałeś, że dość wcześnie rano musisz wyjeżdżać do pracy i taki kubek od Radia Plus przydałby się, żeby się trochę kawką pobudzić.
1: Tak, oczywiście. Codziennie teraz dojeżdżamy z Aleksandrowa do Szczebrzeszyna, do stolicy języka polskiego, także przyda się taka, jak to się mówi, pobudka z rana.
0: Tak, ja pobudka. A jak daleko jest z Aleksandrowa do Szczebrzeszyna i ile się jedzie?
1: Około 40 km, bo przejeżdżamy przez Zwierzyniec, przez piękne, malownicze miejscowości, Roztocza, także przez Górecko Kościelne i tak dalej.
0: To jeszcze widoki troszkę człowieka pobudzają przy okazji.
1: Tak. To tylko trzyma przy kierownicy jeszcze, że człowiek nie śpi.
0: Super, kubeczek wysyłam i powodzenia w pracy przy dojazdach. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia wzajemnie.

0: Radio Plus.
1: Rząd gotowy na podpisanie umowy SAFE. Znamy listę pierwszych wydatków. W teren ruszyły komisje szacujące straty sadowników po ostatnich mrozach. Gwiazda FC Porto Oskar Pietuszewski zdaje maturę w Białymstoku. Rozmawiała z nim nasza reporterka. Jest 15. Marcin Bartnik. Na stole prawie 44 miliardy euro. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Wśród najważniejszych beneficjentów unijnego programu zbrojeniowego są lotnictwo i marynarka wojenna. W resortach obrony i finansów trwają ostatnie przygotowania do podpisania umów z Komisją Europejską. Choć to alternatywa do pierwotnie zawetowanej przez prezydenta wersji programu, pieniądze dla armii nie będą mniejsze. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na co konkretnie mają zostać przeznaczone?
2: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków ratownik i nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowej. Część środków będzie też przeznaczona na współpracę ze stroną ukraińską, która ma wesprzeć nasz przemysł w rozbudowie systemów dronowych sprawdzonych na tamtejszych polach boju.
1: Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że Bruksela otrzymała już z Warszawy umowę w sprawie SAFE. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Do tragedii doszło wczoraj po południu w miejscowości Okuniowiec.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali przyczepę w całości objętą ogniem. Po opanowaniu sytuacji i przeszukaniu pogorzeliska ujawniono wewnątrz przyczepy ciało osoby, która poniosła śmierć na miejscu.
1: Powiedział nam rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Już ponad 400 poszkodowanych gospodarstw, prawie 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda, wszystko po tym, jak w ubiegłym tygodniu nocny mróz okazał się zabójczy dla sadowników z regionu grójeckiego. Jak mówi Luisa Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego, informacje o stratach już spływają.
4: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisję w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
1: A przygotowane protokoły będą podstawą do wypłaty odszkodowań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki, by napisać egzamin dojrzałości. Jak sobie poradził z językiem polskim?
5: Raczej pozytywnie. Panie Tema się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć i to jest ważne.
1: Jutro matematyka, jednak jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Morze, piasek i słońce Jamajki. Już teraz w Radio Plus Goomba i Dance Band. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Ross Ramazzotti pięknie nam zaśpiewał w to poniedziałkowe popołudnie. Patrzę, czwarty dzień maja, miesiąc dopiero wystartował. No i w kalendarzu cóż, do wyboru, do koloru. Międzynarodowy Dzień Strażaka, proszę bardzo. Dzień Hutnika, Komisarza, Garncarza, Piekarza. Jakby komuś było mało, to jeszcze Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. I najlepsze zostawiłem sobie na koniec. Mamy też przy okazji Dzień Powolności. Czyli dzisiaj wszystko powolutku, po długim weekendzie majowym, może się komuś przybrało parę kilogramów od ekstra kiełbasek i szaszłyków, czy też karkóweczki z grilla, może tak być, także nieśpiesznie.

Małe kłamstewka, czyli Little Lies i Fleetwood Mac w Radio Plus. A już teraz, proszę bardzo, kobieco, bo to przed nami Tina Turner, Look Me in the Heart.

Kind of Magic to Queen na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrej reszty popołudnia. Trzymajcie się bardzo ciepło, Janek Pasterski, za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 16, a my słyszymy się jutro w samo południe.

0: Radio Plus.
1: Został zatrzymany przez policję mężczyzna, który zranił dwie osoby na osiedlu maltańskim. Paliły się 22 hektary lasu, druga doba akcji gaśniczej pod Kołobrzegiem. Do szkoły na dwóch kółkach rozpoczęła się akcja Rowerowy Maj. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. My od razu łączymy się z naszym poznańskim reporterem na linii Paweł Adamczewski, który zna szczegóły.
2: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
1: O czym informował Paweł Adamczewski. Sytuacja jest już pod kontrolą. Drugą dobę trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Pożar już się nie rozprzestrzenia, ale wciąż pojawiają się punktowe zarzewia ognia.
3: W związku z tym, że mamy do czynienia z podłożem torfowym, z utrudnionym dojazdem oraz dużą ilością tak naprawdę suchego materiału palnego i ograniczeniami w użyciu sprzętu, ciężko jest nam określić, ile to potrwa. Na pewno kilkadziesiąt godzin, kilkanaście.
1: Relacjonuje Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Ogień objął 22 hektary lasu. Stanęła kolej linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach. Do 22 maja będzie prowadzony wiosenny przegląd. W tym roku będzie o tyle istotny, że zostaną sprawdzone dodatkowe elementy, które trzeba badać raz na 5 lat, tłumaczy Marian Szewczyk z Polskich Kolei Linowych.
4: Współpracujemy w tym zakresie z Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie, które wykonuje nam badania na podporach, w stacjach. Badane są konstrukcje, połączenia spawane, jeżeli takie występują, połączenia śrubowe. W tym cyklu też są badane osie wałów kół napędowych.
1: W tym czasie na Kasprowy Wierch będzie można dostać się jedynie na piechotę. Trzeba jednak pamiętać, że restauracja na szczycie również jest zamknięta.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do szkoły na dwóch kółkach rozpoczął się Rowerowy Maj. Akcja, która ma promować aktywność fizyczną wśród uczniów w całym kraju. Do końca miesiąca będą dojeżdżać na zajęcia rowerami, hulajnogami czy deskorolkami.
5: Jest coś, o co się pani obawia?
6: Ważne, żeby dzieci miały świadomość, że jeździmy ścieżkami rowerowymi, że ważne są kaski. Koła uświadamia, bo uczą dzieci właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowym, czą właśnie przejazdów. Myślę, że taka akcja w przedszkolu już powinna startować, a w szkole jakby tylko się pogłębiać.
7: Jesteście gotowi?
5: Czy wiecie, jak dbać o bezpieczeństwo w trakcie jazdy?
8: Żeby się nie przepychać i żeby nie wjeżdżać pod koła.
1: O szczegóły pytała Julia Niewiadoma. Każdy aktywny dojazd to naklejka i punkty dla klasy. Najbardziej zaangażowani mogą liczyć na nagrodę.

0: Radio Plus.
1: Zdjęcia arkusza maturalnego wyciekły do sieci. CKE nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. Paweł Kozanecki poszukiwany listem gończym to adwokat od trumny na kółkach. Bobrów w morskim oku więcej niż myślano. O tym na koniec. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
2: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
3: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
2: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
4: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
5: Chciałabym 60.
6: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
7: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
2: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
1: Maturę w tym roku zdaje ponad 340 tysięcy osób. Część pisemna potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne do 30 maja. Nie stawił się do odbycia kary, jest poszukiwany listem gończym. Policja szuka Pawła Kozaneckiego, adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem w 2021. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie filmy, w którym nazwał samochód ofiar trumną na kółkach.
8: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim. Celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
1: Mówi Kamila Sowińska z Policji w Łodzi i prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o 46-latku. Z kranów w Komorznie popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła. Problemy zaczęły się 18 kwietnia wieczorem. Przez chwilę wody nie było, a gdy wróciła, była gorszej jakości.
9: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i pracowników podmiotów zarządzającego siecią.
1: Mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie jeden, a co najmniej 3 bobry żyją w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę, które zadomowiło się w tej części Tatry 5 lat temu, już na tyle oswoiło się z klimatem, że założyło rodzinę.
10: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń praktycznie wzdłuż szlaków koło morskiego oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. Wchodzi coraz dalej. Już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
1: Tłumaczy leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej. Tam jest ich o wiele więcej.
10: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
1: Teren morskiego oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego ludzie nie ingerują w to, co dzieje się w przyrodzie i w plany bobrów.

0: Radio Plus.
1: Ceny benzyny lekko w górę. Sprawdzimy, ile zapłacimy jutro na stacjach. Groźny wirus na pokładzie wycieczkowca. Płynący nim Polacy czują się dobrze. Maturzyści już po pierwszym egzaminie. Spytaliśmy, których przedmiotów boją się najbardziej. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Samochód wjechał w tłum w Lipsku w Niemczech. Są co najmniej dwie ofiary śmiertelne, kilka osób zostało rannych. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49, a 98 6,99. Za diesla zapłacimy wciąż 7,31. Ekspert rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
2: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
1: Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
3: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
1: W obecnym kształcie program Ceny Paliw Niżej ma obowiązywać do 15 maja. Przenoszony przez gryzonie wirus na pokładzie wycieczkowca. Płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci trzech pasażerów statku. Według południowoafrykańskich mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka.
4: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U pięciu osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
1: O czym informował Michał Rawa. Wczoraj w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na piątek i sobotę, to w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Pełnił funkcję przewodniczącego Episkopatu Polski w latach 2004-2014. Był dobrym człowiekiem, wspomina rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
5: On był człowiekiem, który zawsze słuchał i patrzył na drugiego człowieka. Odszedł człowiek bardzo nam bliski, który bardzo mocno o Kościół dbał.
1: Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę o 11:00. Po Eucharystii ciało hierarchy spocznie w podziemiach Przemyskiej Archikatedry.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pierwszy egzamin już za nimi, ale to dopiero początek maturalnego maratonu. Jutro czas na matematykę. A których egzaminów maturzyści boją się najbardziej? O to spytaliśmy przed opolską jedynką.
6: Matematyką.
7: Chyba mimo wszystko angielski, bo najmniej nauki, bo wydaje się najprostszy.
8: Ustny polski?
9: Wydaje mi się, że ustnym polskim.
8: Matmą. Rozszerzoną matematyką.
10: Chyba matematyką, bo potrzebuje bardzo wysokiego wyniku.
1: Matury potrwają do 30 maja, a na wyniki trzeba będzie poczekać do lipca.

0: Radio Plus.
1: Kierowca w rękach policji, to potem jak samochód wjechał w tłum w Lipsku w Niemczech. Premier odpowiada na ruch prezydenta, chodzi o Radę Nowej Konstytucji. Będą uczyć się pilotować, ale też budować bezzałogowce. We Wrocławiu powstaną klasy dronowe. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek najnowsze informacje z Niemiec. Samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska. Jest jedna ofiara śmiertelna i wielu rannych, informuje rzecznik saksońskiej policji. Wcześniej burmistrz miasta informował o dwóch ofiarach śmiertelnych. Wiadomo, że kierowca, który wjechał w tłum ludzi, został zatrzymany. Ma te najnowsze informacje, zbiera nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Saksońska policja poinformowała, że sprawca tego wypadku nie stanowi już zagrożenia. Według informacji dziennika Bild, podczas zatrzymania miało wykazywać objawy choroby psychicznej. Co najmniej 8 osób mogło zostać rannych. Na miejsce przyleciał śmigłowiec ratunkowy. Jest też kilkanaście karetek pogotowia. Niemiecki nadawca MDR podaje, że samochód pędził z prędkością nawet 80 km na godzinę. Do tego zdarzenia doszło na Grimmaische Straße, deptaku w samym centrum Lipska.
1: Według najnowszego komunikatu saksońskiej policji w mieście trwa zakrojona na szeroką skalę operacja. Nie będę udawał, że traktuję tę inicjatywę poważnie. Tak o powołaniu przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji mówi szef rządu. Zdaniem Donalda Tuska rola i zadania głowy państwa oraz rządu są precyzyjnie opisane w ustawie zasadniczej i nie wymagają aktualizacji.
3: Zadania i rola prezydenta jest dość precyzyjnie opisana w konstytucji. Ale jeśli ktoś ma złą wolę i chce tę konstytucję czasami gwałcić, czasami omijać, czasami reinterpretować, to oczywiście zawsze znajdzie taką możliwość.
1: Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego dr Antoni Rost wskazuje jednak na zapisy konstytucji, nad którymi warto się pochylić.
4: Podstawowa rzecz to jest kwestia resetu konstytucyjnego w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ten organ trwale stracił autorytet i jego odzyskanie w takiej dającej się przewidzieć w przyszłości będzie bardzo trudne. Opowiadałbym się za likwidacją ogólnonarodowych wyborów prezydenta.
1: Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Wczoraj akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji. Ogień ugaszony, ale akcja się nie kończy. Od wielu godzin strażacy dogaszają pożar, jaki w nocy wybuchł w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie walczyło z nim ponad 200 strażaków.
5: W tej chwili trwa ciągle dogaszanie pożaru. Na miejscu jest sprzęt budowlany, którym gruzowisko po rozebranych halach jest rozrzucane, a następnie dogaszane przez strażaków. Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej, 24 strażaków.
1: Relacjonuje Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pilotaż, budowa i serwisowanie bezzałogowców. We Wrocławiu otwierają tak zwane klasy dronowe. To szansa na zdobycie fachu, na który już teraz polują pracodawcy.
6: Oprócz tego, że nasi uczniowie będą mieli możliwość ukończenia takiego kursu, to będą również brali udział w możliwości projektowania, konstruowania i budowania takich dronów, jak i również ich programowania. Będą również poznawali podstawy elektroniki, żeby mogli samodzielnie takiego drona zmontować.
1: Mówi Stefan Hałat z wrocławskiego zespołu szkół nr 1. Rekrutacja na nowe kierunki, m.in. w lotniczych i elektronicznych zakładach naukowych, ruszy 18 maja.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Plus.
1: Dwie osoby zginęły, 25 zostało rannych. Kierowca samochodu wjechał w tłum w Lipsku. Sadownicy liczą straty, przymrozki zniszczyły ich uprawy. Po polskim czas na matematykę. Sprawdzimy, jakie nastroje panują wśród maturzystów. Jest 20, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zginęły, kolejne trzy są ciężko ranne. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w Niemczech. Sprawca przebywa w areszcie. To najnowsze informacje przekazane przez niemiecką policję. Radio Lipsk podaje, że uderzonych przez samochód zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy, dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. Według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia. Mówiła Zuzanna Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Akcja służb na miejscu trwa. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok. Jest śledztwo w sprawie wybuchu gazu w Wanielinie w Łódzkiem. W sobotę w eksplozji butli zginęła 15-latka, a jej matka z ciężkimi poparzeniami trafiła do szpitala.
2: Przyczyną wybuchu i w konsekwencji pożaru pomieszczeń mieszkalnych było korzystanie z butli gazowej bez zachowania należytej staranności, co spowodowało nagromadzenie się oparów i wybuchowy zapłon.
1: Mówi Jolanta Szkilnik z prokuratury okręgowej w Sieradzu. Prokuratura bada sprawy pod kątem sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi 8 lat więzienia. Liczą straty i załamują ręce. Mowa o sadownikach z gminy Łącko koło Nowego Sącza. Wszystko przez wyjątkowo zimne noce, których w ostatnim czasie było tam kilka. Mróz uszkodził wiele drzew owocowych, głównie jabłoni i czereśni. Straty są ogromne, mówią sadownice.
3: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, to jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
4: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
5: Dla tych, którzy żyją wyłącznie z sadownictwa, to będzie bardzo ciężki rok. Nawet jeśli coś na tych drzewach zostanie.
6: Te informacje, które płyną z terenu, są bardzo niepokojące, bo sygnały mówią nawet i o 100% szkód. To jest naprawdę rzecz bardzo poważna i trudna.
1: Dodaje Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. Straty będzie teraz oceniać specjalna komisja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po polskim czas na matematykę. Przed maturzystami jutro kolejny egzamin. O nastroje pytał Rafał Różycki.
7: Czy wy się boicie matematyki?
8: Ja trochę tak, ale jest na pewno mniejszy stres niż przed polskim. Ja już wiem, że nic nie potrafię na matematykę, także już więcej nie będzie stresu.
9: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
10: Trochę stresu jest więcej, ale myślę, że będzie dobrze.
8: Pewnie się czuję.
10: Dla mnie będzie tylko formalność. Bardziej się stresuję matematyką rozszerzoną.
11: Praktycznie codziennie się przygotowywałam do matematyki, więc tak obstałam, że też takie 60-70% powinno być.
1: Matura z matematyki wystartuje o 9 i potrwa 3 godziny.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka, także no nie może być innego tematu jak właśnie rozmowa o tej misji, o tej służbie, którą na co dzień wykonują strażacy. Ze mną w studio gość, brygadier Artur Laudy, oficer prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: A na łączeniu Paweł Frontczak, strażak wieloletni, rzecznik prasowy komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam bardzo serdecznie.
3: Dobry wieczór i dziękuję za zaproszenie.
1: No i drodzy panowie, no najpierw na wasze ręce złożę chyba podziękowania w imieniu swoim, ale też wszystkich słuchaczy, dla wszystkich strażaków za odwagę, za poświęcenie, za służbę, którą codziennie wykonujecie dla tych, którzy potrzebują pomocy w sytuacjach nagłych, często ratując czy dorobek życia, ale przede wszystkim życie danego człowieka. Także bardzo, bardzo dziękuję i od tych podziękowań zaczynam. A chciałam was zapytać, drodzy panowie,

0: i z nim działamy. Więc to na pewno ułatwia sprawę i nawet mogę powiedzieć, że nasza służba jest bogata w zabawki, o których małe dzieci marzą, a my jako funkcjonariusze możemy z nich korzystać. I korzystać chyba w najszczytniejszym celu, jaki jest, mianowicie dla ratowania życia ludzkiego.
1: Panie Pawle, pan od wielu, wielu lat w mediach funkcjonował, funkcjonuje jeszcze cały czas, oczywiście wypowiadając się o działalności Państwowej Straży Pożarnej. Jak pan patrzy na to z perspektywy swojego doświadczenia?
2: Zdecydowanie tak. No, ja tutaj kładę na szalę ponad 40 lat służby. To jest ogromny postęp i mogę powiedzieć, że uzupełniając wypowiedź Artura, którego pozdrawiam, że to nie tylko dotyczy tych narzędzi ratowniczych, tych technologii, do których mamy dostęp jako strażacy Państwowej Straży Pożarnej, ale zmienia się i zmieniło się w bardzo znaczący sposób wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dzisiaj niejednokrotnie trudno jest przeciętnemu obywatelowi naszego kraju odróżnić wyposażenie jednostki OSP i PSP. Ja nie mówię tutaj o jednostkach ratowniczo-gaśniczych, które są zlokalizowane w dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, czy tych jednostek, w ramach których działają grupy specjalistyczne. To, co Artur powiedział, to szeroko rozumiana robotyka, to bezzałogowe statki powietrzne, to również cała kwestia związana z obserwacją miejsc pożarów. Tutaj nawet wczoraj w przypadku wystrzelenia kolejnego satelity polskiego rakietą Falcon mówiono o tym, że ten satelita będzie mógł przekazywać pewnego rodzaju informacje, które mogą być przydatne nam, zresztą już dzisiaj korzystamy z takich technologii, w przypadku rozwoju pożarów lasów. Natomiast jeszcze inny sprzęt, który jest mega specyficzny, to jest sprzęt, który jest na wyposażeniu zakładowych straży pożarnych i lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych. Natomiast dodam jeszcze jedno. Jeżdżąc po świecie, jeżdżąc po Unii Europejskiej, jeżdżąc po krajach, które są na innych kontynentach, mogę z dumą powiedzieć, że byłem i jestem dumny, że jestem polskim strażakiem, a dzisiaj to większość kolegów w tych krajach, o których myślę, może nam zazdrościć tego wyposażenia, ale najważniejszym w tym wszystkim jest człowiek, czyli DNA tej formacji.
1: Czy współczesny strażak to ktoś, kto częściej gasi pożary, czy jednak mierzycie się głównie z innymi zagrożeniami, wypadkami, nie wiem, jakimiś katastrofami naturalnymi, czy kwestiami pogodowymi? Jak to teraz wygląda? Gdzie najczęściej strażacy wyjeżdżają, panie Arturze?
0: Najczęściej wyjeżdżamy do innych miejscowych zagrożeń, czyli wszystko to, co jest inne niż pożar.
1: Chociaż ten tak pożar to jest pierwsza rzecz, która zawsze nam przychodzi na myśl, kiedy myślimy o strażakach.
0: Tak, bo mamy w nazwie Państwowa Straż Pożarna, więc tutaj ten pożar i czerwone samochody zawsze będą kojarzone z ogniem. I te pożary, myślę, że musi być formacja, która będzie je gasiła. No i specjalizujemy się w tym i tak będzie, że będziemy je gasili. Ale cała otoczka i świat, który się zmienia, jak i potrzeby, bezpieczeństwo naszych obywateli, wymusiło na Państwowej Straży Pożarnej tak naprawdę znacznie większy przekrój możliwości do realizowania tych zadań, jakie spływają na numer alarmowy 112. Bo gdy obywatel jest w potrzebie, to on po prostu dzwoni, a dyspozytor musi dostosować służby, które będą w stanie poradzić sobie z tym zagrożeniem. Musimy wiedzieć przede wszystkim to, że Straż Pożarna ma bardzo duże samochody, dużo sprzętu i wystarczy doświadczenie oraz właśnie to, co Paweł wspomniał, czyli to DNA ratownika, czyli chęci do tego, żeby pomagać ludziom. I już razem można zawsze coś wymyślić i zawsze coś takiego zrealizować, żeby tym ludziom móc pomagać. I myślę, że no tutaj ludzie nas oceniają bardzo dobrze, więc wychodzi to nam w miarę dobrze.
1: To na pewno oceniają was bardzo dobrze, bo to formacja, która chyba darzona jest jednym z największych wskaźników zaufania, jeśli chodzi publicznego o różne służby mundurowe, to zawsze strażacy są no chyba najwyżej, czy gdzieś bardzo wysoko w tym rankingu. Ale powiedzieliśmy o

0: o ludziach, o tym, jak oni oceniają, czy patrzą na waszą pracę, ale tutaj też jest niezwykle ważny czynnik, właśnie ten ludzki, mówię to w kontekście poinformowania, czy zgłoszenia o tym, że dzieje się coś, gdzie ta straż jest potrzebna. Czy wy też tak uważacie, jak wy się do tego odnosicie, że bez tego czynnika, bez tego szybkiego zgłoszenia, czyli odpowiedniego czasu, no wasza reakcja może być, pomoc może być mniejsza lub większa? Pan Paweł?
1: Powiem w ten sposób. Praktycznie pani odpowiedziała na pytanie, które zadała. Bardzo się cieszę, że to pytanie zostało postawione. Tak jak wspólnie rozmawiamy od kilkunastu minut, jest wiedza i to bardzo duża wiedza, coraz szersza wiedza, która musi być z uwagi na spektrum, w jakim działamy i przychodzi nam pomagać innym, ratować życie, mienie, środowisko. Jest oczywiście doświadczenie zdobywane przez lata, są te najnowsze technologie i narzędzia, ale to od każdego nas, nie strażak, od pani, pana, zależy, jak szybko udzielimy tej pomocy. Niestety najsłabszym ogniwem w systemie bezpieczeństwa jest człowiek. Bezpieczeństwo kosztuje. Natomiast nasza reakcja, kiedy widzimy określone zagrożenie, jesteśmy świadkiem lub ewentualnie uczestnikiem, jest bardzo ważna. Wykonajmy drugi, trzeci, piąty, enty telefon, jeśli nie jesteśmy pewni, że ktoś to zrobił przed nami, wówczas nie opóźnimy tej, jak gdyby, procesu udzielania pomocy, podjęcia działań przez nie tylko Straż Pożarną, ale też przez inne służby. Taka informacja trafia do Centrum Powiadania Ratunkowego. Już Straż Pożarna nie odbiera tych numerów, czy też Narodowego 998, czy 112. Odbiera operator w jednym z 17 centrów powiadania ratunkowego. Ta informacja jest przekazana do nas, ale my, nawet jeśli dzieje się to obok nas na ulicy, my możemy nie wiedzieć. I od tego bardzo to zgłoszenie bardzo jest ważne, bardzo szybkie zgłoszenie. Sądzę, że ta prewencja społeczna, o której mówimy, budowanie świadomości, odporności, jest bardzo ważne i jest jednym z łańcuchów tych, który jest niezbędny w szybkości działania i w tej tak zwanej złotej godzinie, kiedy no, mamy szansę na uratowanie życia i zdrowia. A tak przy okazji, jeszcze uzupełniając wypowiedź Artura i odpowiadając na pani pytanie, 1/4 gdzieś mniej więcej w Europie i w Polsce to jest gaszenie pożarów. Artur powiedział o tym spektrum. Najwięcej to prawa natury generują tutaj to, co jest przez nas realizowane. Natomiast niestety najwięcej osób w Polsce w dalszym ciągu ginie w wyniku pożarów. Tam, gdzie jeśli nie wszyscy, to większość z nas czujemy się najbezpieczniej, czyli w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Na 10 ofiar w pożarach, które giną w Polsce, 8 ginie tam, gdzie przebywamy najczęściej i czujemy się najbezpieczniej.
0: Ja jeszcze tak gwoli uzupełnienia dodam, dopowiem, proszę potwierdźcie lub zaprzeczcie, ale słyszałam też od strażaków takie informacje, że często, może nie wiem czy często, ale zdarza się, że czasem osoby widząc zagrożenie gdzieś, nie wiem, wyciągają telefony komórkowe, nagrywają, zamiast zgłosić właśnie, że jest jakaś sytuacja alarmowa, myśląc, że może ktoś inny już to zrobił. Może to też jest taki ważny aspekt, na który należy kłaść nacisk, żeby uczulać jeszcze bardziej społeczeństwo, żeby pierwsza reakcja była taka, czy faktycznie gdzieś pomoc została wezwana?
1: Zdecydowanie tu pozwolę sobie powiedzieć na ten temat. Tak, mogę to potwierdzić, a na domiar złego, a zarazem jako przykład, który chciałbym podać, to już jest kilkadziesiąt lat temu, ale jest to jeden z takich najbardziej spektakularnych przykładów, kiedy w Gdańsku w samo południe doszło do pożaru kościoła świętej Katarzyny. Dziesiątki mieszkańców Gdańska, turystów, przyglądało się rozwojowi pożaru. Część włączyła się w ewakuację szatli liturgicznych i innych przedmiotów. Pierwsze zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło po 31 minutach. Natomiast dzisiaj, nawet komentując różnego rodzaju zdarzenia, do których dochodzi, kiedy państwo do mnie dzwonicie, spotykam się w późniejszym przekazie państwa jako dziennikarzy z takimi sytuacjami, kiedy rozmawiacie ze świadkami, osobami, które widziały to, co się wydarzyło, że większość z nas niestety dokumentowała to, chcąc pochwalić się, czy to znajomym, czy też zamieścić określony film czy zdjęcie w mediach społecznościowych.
0: Panie Pawle, tutaj tego. Musimy tak postawić przecinek i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: My dzisiaj obchodzimy Dzień Strażaka i właśnie rozmawiamy o strażakach, o waszej służbie. Ze mną w studio goście brygadier Artur Laudy, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy, a na łączeniu Paweł Frączczak, strażak i wieloletni rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Mówiliśmy przed samą przerwą o tym, żeby jeżeli tylko widzimy jakieś niebezpieczeństwo, jeżeli widzimy, że dzieje się coś, co wymaga pomocy, no właśnie, straży pożarnej, to nie nagrywajmy, nie patrzmy, ale sprawdźmy najpierw, czy ktokolwiek dał zgłoszenie, że dzieje się coś złego. Panie Pawle, pan o tym mówił, ja tylko chciałam to podkreślić, żeby to wybrzmiało, bo faktycznie wydaje się, że to jest bardzo istotne, aby uczulać społeczeństwo na to, żeby pierwsze co to dzwonić, komunikować, zgłaszać, nie bać się, wykonać telefon na numer 112 i zgłosić, że dzieje się coś złego albo jest jakiś pożar chociażby.
2: Dokładnie, drugą rzeczą, jeszcze pozwolę sobie uzupełnić i wtedy oddaję głos Arturowi, to jest dostosowywanie się do poleceń wydawanych przez służby ratownicze, przez strażaków, a także czytanie i stosowanie się do komunikatów, które są wysyłane nie tylko przez Straż Pożarną, ale na przykład przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Taka sytuacja wczoraj między innymi miała miejsce podczas dużego pożaru w centrum w Lidlic, gdzie był prowadzony monitoring powietrza, ale jednak prewencyjne zamykanie okien, ograniczenie swojej aktywności na zewnątrz, nie przemieszczanie się samochodem, tutaj to pomaga nam i nie naraża państwa na niepotrzebne niebezpieczeństwo.
1: Panowie wspominaliście już w naszej pierwszej części rozmowy o tym takim DNA, naturalnym DNA, który mają w sobie strażacy, strażaczki. Chciałam zapytać, co to jest? To naturalne DNA i czy każdy może zostać strażakiem?
3: Więc czy każdy może zostać? Każdy może próbować, ale oczywiście są pewne kryteria, testy i odpowiednie zdrowie, jak i wiedza, którą trzeba posiąść, żeby oczywiście zdać te wszystkie egzaminy, zostać dopuszczonym do wykonywania tego zawodu. I jeżeli to nam się uda, no to jeszcze liczy się ta współpraca zespołowa, bo tutaj strażacy pracują w najmniejszy zespół, to jest rota, czyli to są te dwie osoby, gdzie jeden za drugiego odpowiada i tylko w zespole jesteśmy tak naprawdę tak silni, że możemy stawiać czoła tym wszystkim zagrożeniom, czy to właśnie związanych z pogodą, czy też z wypadkami, czy z pożarami. To DNA to jest przede wszystkim chęć niesienia pomocy oraz odwaga do tego, żeby przezwyciężać własne słabości. Oczywiście pracując w zespole to nam pomaga, bo nie każdy jest jednocześnie silny i szybki. Zazwyczaj jak mamy siłę, to tracimy na szybkości. Jak jest nas 6 albo 12, 6 na samochodzie, 12 na dwóch samochodach i zostajemy zadysponowani w takim zespole do jakiegoś zderzenia, to zawsze możemy wśród nas znaleźć osoby z konkretnymi cechami, które w danym przypadku idealnie się sprawdzają. I ktoś powie, ty jesteś chudy czy szczupły, delikatnie mówiąc, nie masz siły, ty się do niczego nie nadasz w straży. A to nieprawda, bo tam, gdzie trzeba wycinać jakieś barierki, to można znaleźć szczelinę i tego chudego czy szczupłego chłopaka przycisnąć. I on zdejmuje hełm, głowa mu przechodzi i dalej już ramiona. I zanim my piłami czy hydrauliką zrobimy sobie dostęp, to on w środku już jest. Czasem zrobi rozpoznanie, a czasem zrobi robotę całą. Czyli odnajdzie osobę poszkodowaną, powie, jestem w mieszkaniu, wchodźcie przez okno. To jest to okno, przez które się wychylam. Jest podjazd dla podnośnika, widzę was z góry, tak? Czy macha latarką, jak jest ciemno. Więc tutaj ja się nauczyłem, będąc na podziale bojowym, czyli jeżdżąc do akcji, tego, że tutaj każdy się przydaje. I kobieta, która swoją tą empatią, tą ciepłotą, jest w stanie lepiej służyć tą pomocą psychologiczną, czyli dotrzeć do osób, którzy są w szoku. I zwłaszcza przy dzieciach to widać, że dzieci bardzo ciągną do kobiet i te kobiety idealnie tej pomocy udzielają. My się zastanawiamy, czy możemy, jak to dziecko złapać. Kobieta ma to, że tak powiem, w swoim DNA. Ona je przytuli i zrobi robotę większą niż 1000 naszych słów, tak? Najlepszego strażaka po najlepszych szkoleniach psychologicznych. Więc chudy się przeciśnie, silny nie będzie potrzebował młota, tylko kopnie, a szybki, zanim my sprawimy podnośnik, to już będzie na górze, tak? Więc dla każdego w straży można znaleźć miejsce, a oczywiście są jeszcze te osoby, które tej sprawności fizycznej nie mają, ale za to mają głowę. Mają głowę, żeby wymyślać jakieś koncepcje, realizować zamiary taktyczne, bardzo szybko dostosowywać się do zmieniającej sytuacji, bo to w straży jest nagminne, czyli opracowujemy sobie jakiś plan działania, ale za chwilę dochodzą kolejne czynniki, które powodują, że on nie ma szans na zrealizowanie i musimy wchodzić w plan B, który musiał się w głowie ułożyć albo w momencie układania planu A, albo musi się ułożyć od razu po tym, jak mamy tą informację, że plana się nie zrealizuje.
1: A jak zaczęła się panów przygoda, służba i tak naprawdę już bardzo długoletni związek ze Strażą Pożarną? Jak w ogóle trafiliście do straży, panie Pawle?
2: No, w moim przypadku to sądzę, że pani podczas rozmowy przed anteną poznała po części chyba, jak to się stało. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, zrealizowałem swoje dziecięce marzenia. To jest prawie opowieść jak z bajki. Wymarzyłem sobie, mieszkając w małej miejscowości, obserwując, kiedy wyła syrena, kiedy pojawiała się łuna, szczególnie po burzy, żeby zostać strażakiem. Widziałem, jak strażacy wyjeżdżali do działań. Pierwotnie chciałem iść na mechanizację rolnictwa, natomiast wada wzroku, żeby dostać się do ówczesnej szkoły oficerskiej, dzisiaj Akademii Pożarniczej, uniemożliwiła mi to. Natomiast skończyłem studia humanistyczne, później dostałem się do służby jeszcze i wówczas nie w Państwowej Straży Pożarnej. Na pewno pomogły mi w tym moje zainteresowania, moja pasja, moje hobby. Bardzo chciałem zostać strażakiem. Ówczesny komendant wojewódzki, bo rozpoczynałem swoją służbę w Komendzie Wojewódzkiej wówczas Straży Pożarnych, jeszcze przed Państwową Strażą Pożarną w Bydgoszczy, po prostu patrzył na mnie troszeczkę jak na takiego ufoludzka. Skąd facet się wziąłeś? Jeszcze masz taką wiedzę, która jest bardzo niesamowitą wiedzą jak na po prostu nie strażaka. No i później kontynuowałem swoją pasję. W dalszym ciągu nie wyobrażam sobie nie odwiedzenia jednostki straży pożarnej w danym kraju, kiedy jestem na wakacjach, no a zarazem wspieram swoją wiedzą moich młodszych koleżanki i kolegów, a także przede wszystkim, za co dziękuję, że Państwo mnie pamiętacie, też zawsze chętnie odpowiadam, niezależnie od tego, która godzina jest na zegarku.
1: Jeszcze całkiem młoda. Panie Arturze, jak to było u pana? Czy to też były pana marzenia, takie z lat dziecięcych? Bo prawda jest taka, że wielu chłopaków marzy o tym, żeby zostać strażakami. Chociaż teraz nie wiem, czy to piłkarz nie zajmuje pierwszego miejsca, ale chyba jeszcze ten strażak cały czas jest na topie. Jak to było u pana?
3: U mnie nie był na topie. Jest taki okres około 10 lat, że patrzymy na tą straż. Mam syna w wieku 12, więc pamiętam, kiedy jemu to przeszło. Już niestety tym się w tym momencie przynajmniej nie interesuję, bo wiadomo, że wracamy do pewnych tematów po latach. Ja byłem na studiach elektronicznych, jestem technikiem elektronikiem z wykształcenia i na studiach zauważyłem, że to wcale nie jest dla mnie, że ja potrzebuję więcej ruchu, że potrzebuję jakiejś pracy zespołowej i tak naprawdę zawód, który sobie obrałem w wieku 15-16 lat, nie chcę, żeby był moim docelowym zawodem. No i wtedy zadałem sobie pytanie, gdzie iść do pracy, żeby móc realizować trochę sprawności fizycznej, jednocześnie być zadowolonym z tego, co się robi. I tak naprawdę wpadło na służbę. Na służbę w Państwowej Straży Pożarnej, dlatego że tutaj na początku rzeczywiście są testy i musimy wykazać już pewien poziom, ale później ten poziom możemy cały czas doskonalić. I to doskonalenie jest bardzo przyjemne, bo na przykład jest mało zawodów, w których można iść sobie w czasie pracy na siłownię, albo pobiegać, albo pograć w piłkę.
1: To prawda.
3: Tak, a w straży jest to możliwe. Tylko później musimy mieć tą świadomość tego, że zamiast piłki, no to są schody, zamiast strojów sportowych, to są ciężkie ubrania, które no niestety najlepiej nie oddychają. Na głowie mamy ciężki hełm, jeszcze aparat ochrony dróg oddechowych, z powietrzem, więc no, z tej piłki robi się ciężka praca, ale dzięki temu, że byliśmy wybiegani, tak, to nawet z tym obciążeniem dalej jesteśmy w stanie biec, a jak ktoś nie biega i jeszcze go się obciąży, no to nie ma szans nawet iść, więc to było coś, co do mnie przemawiało i dalej do mnie przemawia, więc jak kogoś mam zachęcić, żeby przyszedł do straży pożarnej, to tutaj może cały czas się rozwijać fizycznie, a przez to, że ma kontakt z ludźmi, no to również głowa pracuje na najwyższych obrotach i musimy znajdować bardzo szybko rozwiązania trudnych sytuacji.
1: W Polsce mamy teraz około 30 tysięcy zawodowych strażaków. Czy widać, że z roku na rok wzrasta liczba, czy maleje? Panie Pawle, jak pan na to patrzy? Jest cały czas, są chętni?
2: Dokładnie jest to prawie 31 tysięcy. Nowa ustawa modernizacyjna zapewnia kolejne etaty w najbliższych latach. Natomiast w roku ubiegłym, z uwagi na odejścia na zaopatrzenie emerytalne strażaków z dużym doświadczeniem, był dokonywany nabór w całej Polsce. W wyniku tego naboru zostało przyjętych do służby ponad 1400 nowych strażaków, adeptów na strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Sądzę, że Artur tutaj uzupełni moją wypowiedź, natomiast zawód strażaka zawodowego w Polsce cieszy się nie tylko bardzo dużym uznaniem i zaufaniem społecznym, chociaż zawsze do tego uważam, że trzeba podchodzić z pokorą, ponieważ jest to pewien kredyt, który zaciągamy od społeczeństwa, ale tak się dzieje, że nie brakuje chętnych do służby w wielu miastach, w wielu jednostkach. Artur, sądzę, że będzie mógł to podać, jak to wygląda w Warszawie. Na jedno miejsce w dalszym ciągu jest od kilku do kilkunastu, a były takie przypadki nawet do kilkudziesięciu chętnych na jedno miejsce. Nie ma pomyłki tutaj w liczebnikach, którymi się posługuje. Natomiast no niestety z tą sprawnością, czyli tym, o czym mówił Artur, jeśli chodzi o zdawanie egzaminu ze sprawności, tutaj sporo młodych ludzi odpada, a później jeszcze są badania lekarskie, które też no, są tym kolejnym sitem, które odrzuca wielu chętnych,
1: Panie
2: którzy
1: Pawle,
2: chcieliby wstąpić do
1: tak,
2: służby.
1: I po przerwie będziemy dalej kontynuować rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: W Dzień Strażaka rozmawiamy o Straży Pożarnej, o tym, czy każdy może zostać strażakiem. Ze mną goście Artur Laudy, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy i Paweł Frączak, wieloletni rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Chciałabym, panowie, jeszcze chwilę skupić się na ochotniczych, na strażakach ochotnikach, ponieważ tak naprawdę to jest ogromny sztab ludzi, tak? Zawodowych strażaków mamy około 30 tysięcy, już 31 tysięcy, jak pan Paweł nawet tutaj mnie poprawił, a tych ochotniczych strażaków mamy, tak naprawdę jest nawet, podają, że 680 do 700 tysięcy, choć tych, którzy wyjeżdżają tak naprawdę na takie akcje, uprawnionych jest ponad 245 tysięcy ochotników. Jak można w ogóle, nie wiem, czy zakwalifikować tę grupę, ale czy można powiedzieć tak, że bez tak naprawdę działania ochotniczych straży pożarnych, no, straż pożarna nie dałaby rady poradzić sobie w wielu, wielu przypadkach?
2: Powiem tak, pozwolę sobie tutaj z uwagi na chociażby obszar całego kraju. Tak, jeśli chodzi o większość powiatów, mówimy o Polskę tak zwaną powiatową, biorąc pod uwagę krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który funkcjonuje i sprawdza się w praktyce od 1995 roku, bez jednostek ochotniczych straży pożarnych i tych w systemie, jak i poza systemem, w systemie jednostek jest już prawie 5300, kolejne zostały włączone. Szybkość reakcji, która jest podejmowana, która nie powinna poza terenem zurbanizowanym w Polsce przekraczać 15 minut, nie ma możliwości, aby jednostka zawodowa dotarła. Inaczej jest, a za chwilę to sądzę, że powie Artur, na terenie takiego miasta jak miasto stołeczne Warszawa. Uzupełniając pani dane, bo też sobie dzisiaj sprawdzałem, ostatnie dane nawet podają, że strażaków, którzy posiadają określone uprawnienia, a także przeszkolenie, które pozwala na udział w akcjach ratowniczych, jest już dzisiaj 295 tysięcy w Polsce. Mówimy oczywiście o strażakach ochotniczych straży pożarnych, w tym 155 tysięcy to są strażacy, jeśli chodzi o...
1: Czyli ta liczba cały czas rośnie, tak.
2: Dokładnie, rośnie krajowy system. I jeszcze jedno mogę uzupełnić, bo to się wiąże z pani pytaniami, które pani adresowała do nas. Bardzo wielu młodych ludzi, którzy są strażakami ochotnikami, chcąc rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a także szukając zawodu, który przynosi określone uposażenie i daje możliwości, no, krótko mówiąc, założenia rodziny i tak dalej, biorąc pod uwagę stabilizację, będąc strażakiem ochotnikiem, kontynuuje swoje pasje, swoją misję, swoje tradycje rodzinne, jeśli chodzi o później wstąpienie do Państwa i Straży Pożarnej, a po południu, kiedy wraca dana osoba ze służby, czy też ewentualnie nad ranem, jest strażakiem ochotnikiem i również wyjeżdża jako ochotnik do działań ratowniczo-gaśniczych. Takich sytuacji jest bardzo wiele i sądzę, że możemy mnożyć.
1: Podejrzewam, że na terenie miasta stołecznego Warszawy, no, sytuacja faktycznie jest pewnie odmienna niż w innych rejonach kraju, bo tutaj ilu jest w ogóle takich zawodowych strażaków?
3: Jednostek mamy po pierwsze bardzo dużo i one są gęsto rozlokowane, dlatego też nasz czas dojazdu jest nawet mniejszy, od 15 minut do każdego miejsca w obszarze chronionym, więc tutaj bez ochotników mogę powiedzieć, żebyśmy sobie poradzili. Tylko my się przyzwyczailiśmy do współpracy z nimi i nie chcemy wcale z tego rezygnować, dlatego że to jest ciężka praca i bardzo często potrzebna jest podmianka, czyli potrzebujemy wymienić ratownika, który jest zmęczony, na świeżego ratownika, który będzie kontynuował tą pracę, którą już rozpoczęliśmy. I wtedy ochotnicy, czyli druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnej są idealni do tego, dlatego że oni po pierwsze są po tych samych szkoleniach co my, jeżeli chodzi o podstawowe te zadania. Po drugie, jeżeli zobaczą, co my robimy, to później to kontynuują z takim samym zapałem, jakim, a czasem i większym. Więc my możemy odpocząć, podmienić sprzęt, a oni dalej, drążą dziurę na przykład, rozbierają jakąś konstrukcję i my z powrotem wracamy, czasem tylko żeby ponadzorować, a oni to działanie wykończą. Mało tego, możemy te nasze zastępy w przypadku wystąpienia drugiego zagrożenia w tym samym obszarze przedysponować, bo tutaj mamy ratowników, którzy się znają na tej robocie i jak ich nawet samych zostawimy, wiemy, że oni to dokończą.
1: Ja tutaj chciałam zapytać o kwestię jeszcze rodziny, bo tutaj pan Paweł powiedział o tej stabilizacji, o tym, że no, coraz więcej jest też i strażaków zawodowych, ale też tych ochotników strażaków, ale praca strażaka, my sobie może tak na to patrzymy, to nie są tylko przyjemne momenty w sensie, że udało się, tak? Wyszliśmy cały z opresji. Bardzo często są to też sytuacje, które są trudne, które obrazy, które zostają w głowie. Jak można, jak należy sobie radzić z tymi właśnie trudnymi momentami w pracy, po akcji, kiedy wracamy do domu, do rodziny, do dzieci. Patrzę w kierunku pana Artura, bo tutaj w przerwie pytałam, ile ma dzieci, powiedział mi, że dwójkę, więc pytam, jak sobie z tym poradzić, tak? Kiedy jesteśmy po bardzo trudnej akcji i wracamy do domu i tutaj przyziemne tematy dnia codziennego wychodzą na pierwszy plan.
3: Ja myślę, że potrzebujemy zrozumienia i wsparcia ze strony naszej rodziny i tutaj chciałem pozdrowić swoje dzieci oraz małżonkę, bo nigdy tego nie robiłem, a dzisiaj chciała, żebym to uczynił chociaż raz.
1: A imię małżonki?
3: Magdalena, tak jak i pani redaktor.
1: Pozdrawiamy panią Magdalenę, a dzieci? Jak mają na imię?
3: Wiktoria i Mateusz.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Więc ja jestem tym szczęśliwcem, który ma to zrozumienie i po mnie widać po prostu, że czasem jestem, ja to nazywam przebodźcowany, czyli za dużo tych sytuacji dziwnych do mnie dobiegło, za dużo tych tematów musiałem w krótkim okresie czasu przetrawić i potrzebuję uciec do własnej jaskini, czyli zostać samemu ze swoimi myślami, żeby to po prostu po pierwsze odpocząć, po drugie, żeby się to poukładało. No i moja żona to widzi i ona mi w tym po prostu nie przeszkadza. I to chyba najlepsze, co może zrobić, no bo ja niczego więcej nie oczekuję. I to się udaje. Więc ja chciałbym, żeby każdy z funkcjonariuszy, nie tylko Straży Pożarnej, miał oparcie w rodzinie i takie poparcie, jakie ja mam. Czyli ten spokój i to zrozumienie.
1: Pani Magdaleno, to na pani ręce też gratulacje, bo to też bez pani wsparcia no, nie dałoby rady pewnie tak wykonywać swojej pracy intensywnie. Panie Pawle, czy jakaś taka historia, którą pan może się z nami podzielić, może trudna, albo taka, która została panu w pamięci, a może z opowiadań kolegów, która po prostu gdzieś w pana sercu cały czas kołacze i warto, żeby też nasi słuchacze o niej usłyszeli.
2: Takich sytuacji są dziesiątki, setki, czy nawet biorąc pod uwagę 150 miesięcy, kiedy byłem rzecznikiem komendanta głównego, czyli to jest 12,5 roku w zestawieniu z ponad 30-letnią historią Państwowej Straży Pożarnej, to trochę to jest, ale chcę powiedzieć jeszcze taką kwestię. Rok 1985. Dwa lata już byłem wówczas w służbie. Być może zabrzmi to trochę irracjonalnie, ale każdy człowiek, każdy strażak przede wszystkim marzy na początku, żeby przeżyć dużą akcję, oczywiście nie pociągającą za sobą ofiar czy dużych strat materialnych. Było samo południe, upalne samo południe i doszło do pożaru lasu w okolicach Solca Kujawskiego w województwie wówczas bydgoskim. Tam dopiero zrozumiałem po raz pierwszy, niezależnie od wiedzy, pasji swojej, tego, co powodowało, że zostałem strażakiem, jak ogromny jest żywioł, jaki człowiek, niezależnie od wiedzy, sprzętu, determinacji, z którą przyszło walczyć z tym żywiołem, jest człowiek, że jednak żywioł wygrywa, no ogień jednym jest żywioł w naszego świata. Kiedy zobaczyłem, jak szybko rozprzestrzenia się pożar wierzchołkowy, kiedy uciekaliśmy z dużym samochodem, zrywając linie wężowe, kiedy później widział człowiek, jak zginęły zwierzęta, które biegną szybciej niż człowiek. To pozostało do końca życia i wtedy nabrałem pokory do żywiołu, zacząłem ogień szanować.
1: Panie Arturze.
2: Strasznie zabrzmiało to.
1: Strasznie tak. Zabrzmiało, ale...
2: Katastroficznie. Tak. Artur, sądzę, że nie znał tej opowieści, ale nawet odniosłem się w takim swoim, swojej wypowiedzi na łamach takiej jednodniówki, która ukazała się i będzie publikowana 9 maja, czyli w najbliższą sobotę z okazji 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim. Właśnie przywołano mnie, żebym napisał taki esej i właśnie tam do tego pożaru też się odnoszę.
3: Nie każdy pożar rzeczywiście można szybko ugasić. Czasem rozwój i powierzchnia, na jakim mamy do czynienia z tym ogniem, jest nawet dla wielkiej ilości tych strażaków, samochodów, tej pracy zespołowej ciężki do pokonania. I to rzeczywiście budzi nie tylko niepokój, ale i nasz lęk, no bo my jesteśmy bezradni. Podobnie jest z powodzią. Jeżeli widzimy tą wodę, która napiera, pomimo nakładających się worków i sztabu ludzi, ja pracowałem przy powodzi razem z osadzonymi, z cywilami, z sąsiadami, którzy przychodzili, pomagali i widać, jak ta woda zabiera te worki, no to widać, że człowiek jest tylko taki malutki wobec sił tego żywiołu. I to rzeczywiście jest problematyczne, bo to znaczy, że nie każdą walkę, bitwę czy wojnę możemy wygrać. I o tym niestety musimy wiedzieć, że czasem trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić i zadbać o życie ratowników, tak, za których dowodzący są odpowiedzialni. To jest jedna kwestia. A druga, no to są te obciążenia psychiczne. I z czasem to chyba coraz bardziej do człowieka dociera, bo to moim zdaniem się troszeczkę kumuluje. Ileś obrazków widzimy, ileś filmików się nam zarejestruje, czyli z akcji, które są bardzo niewygodne i większość ludzi nawet jakby oglądało taki film, to by to po prostu przełączyło. A my z racji tego, że musimy wykonywać te zadania, no ani nie przełączymy, ani nie wyłączymy tego kanału, tylko to się rejestruje. A z czasem to wraca. No i jak wraca i my wiemy, jak sobie z tym radzić i wiemy, że trzeba to przerwać, żeby tego systemu nie przeładować, no to wszystko okej. Okay. Jak ktoś tego momentu nie wyczuje, no to myślę, że każdy ma jakieś granice, których nie chciałby przekroczyć i to kończy się chorobami i to jest no, mega problematyczne.
1: Mam jeszcze wiele pytań, ale czasu niestety już nie mam zbyt wiele. To tak idąc ku końcowi, jakaś może jedna rzecz, najważniejsza zasada bezpieczeństwa, którą warto, żebyście panowie przekazali, oprócz tego oczywiście, że jak widzimy, że dzieje się jakaś no, katastrofa, tak, straszne wydarzenie, to pierwsze to powinniśmy zadzwonić, tak, i zgłosić, ale może też z waszego doświadczenia coś, co chcielibyście przekazać naszym słuchaczom, o czym warto pamiętać?
2: Pozwolę sobie ja na koniec.
1: Bardzo proszę, Panie Paweł.
2: Ja przede wszystkim chciałem Państwu podziękować, jeśli chodzi o stację radiową, że Państwo przecież na co dzień apelujecie, mówicie, ostrzegacie i wpisujecie się w tą siatkę bezpieczeństwa. Oczywiście to, czy ja zareaguję, to zależy ode mnie. Ale chociażby przekazując prognozę pogody, są informacje, które mówią i ostrzegają. Stosujmy się do tego, co między innymi na antenie Radia Plus jest przekazywane. Stosujmy się do komunikatów, które otrzymujecie Państwo, każdy z nas w momencie, kiedy coś złego się dzieje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy też ewentualnie, jeśli mamy zainstalowaną aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych zależy od nas, więc pamiętajmy o tym w naszych domach, w naszych mieszkaniach i proszę pamiętać, że strażacy to taka grupa, która są Państwa przyjaciółmi, którzy gotowi są nieść pomoc o każdej porze dnia i nocy, chociaż każdemu życzę, żeby ewentualnie podziwiał nasz kunszt, wyposażenie na wystawach, pokazach, a sądzę, że Artur zaprosi na pewną uroczystość, ale nie będę mu zabierał tej kwestii, także wszystkiego najlepszego i dziękuję za zaproszenie.
1: Dzięki, panie Arturze.
4: Dziękujemy. Ja chciałem powiedzieć, żeby, jeżeli chodzi o tą zasadę, no to przygotujmy się na najgorsze, czyli jeżeli wyjeżdżajmy, a nawet prognozy są dobre, no to zamknijmy okna, zakręćmy główny zawór wody, wtedy nawet gdy dojdzie do jakiegoś uszkodzenia wężyka, nie zalejemy sąsiada, bo trochę tej wody tylko się wyleje, co jest w rurach, a nie cały czas będzie napływała nowa. Jeżeli chodzi o te nabory, bo miałem uzupełnić, w Warszawie było 10 chętnych na jedno miejsce. Jak ja startowałem do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na studia zaoczne, również było 10 chętnych, a to było 20 lat temu. Więc tutaj cały czas do tej straży te osoby są zainteresowane i mkną, więc my nie nalegamy, żeby do nas przychodzili, ale chcemy mieć tych najlepszych. Dlatego mówimy o tym, że ta praca, ta służba jest bardzo ciekawa i tutaj w większości ludzie nam dziękują. Więc to też jest fajne, że ten mundur daje nam to poczucie, że ludzie nas postrzegają w sposób pozytywny. Co do zaproszenia, to oczywiście zbliżają się mazowieckie obchody Dnia Strażaka i 190-lecie Warszawskiej Straży Pożarnej. Tak, w Warszawie 190 lat mamy formację, która walczy o zdrowie i życie mieszkańców i to będzie 23 maja pod Pałacem Kultury i Nauki. Będą oczywiście scena, będą promocje, będą medale, ale również przygotujemy coś dla dzieci, żeby zbliżyć się do tych najmłodszych, bo wiemy, że oni na nas patrzą jako na bohaterów.
1: Z podziwem, tak.
4: Tak, a my się tak nie czujemy, ale będą mogli spróbować właśnie trochę wchodzić wyżej, wchodzić tam, gdzie jest dym, wyciągać manekina na przykład, a najpierw go odnaleźć przy pomocy kamery termowizyjnej, więc takich nowoczesnych technologii, z którymi mamy do czynienia. Więc na pewno myślę, że będzie fajnie, wesoło, a dla dzieci na pewno ciekawie.
1: Jeśli ktoś będzie w Warszawie, to oczywiście zapraszamy 23 maja, ale słuchają nas słuchacze w całej Polsce i nie tylko, i poza granicami. Także ja bardzo dziękuję. Pan Artur Laudy i Paweł Frontczak byli moimi gośćmi. I dla wszystkich strażaków życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów opieki świętego Floriana. I jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam raz jeszcze, a ze mną w studio Karolina i Łukasz Pokropek, rodzice 3-letniego Pawełka, chorego na śmiertelną, rzadką chorobę postępującą DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. Witam bardzo serdecznie Państwo, przyjechali do nas z
2: Międzyborowa, koło Żelazowa.
1: Czyli jeszcze przed chwilą Państwo dzwonili, że mogą nie zdążyć, ale się udało, ponieważ po drodze był wypadek czy korek?
2: Wypadek. Dość poważny, ale udało nam się.
1: Udało się dotrzeć do studia i dziękujemy za to. Od razu zapytam, z kim został Pawełek, Państwa 3-letni synek?
3: Z dziadkami,
1: tak? Także pozdrawiamy, jeśli nas słuchają, a jeśli nie, no to proszę oczywiście przekazać pozdrowienia. Na początku chciałabym, żebyśmy w ogóle opowiedzieli słuchaczom, o co chodzi w tej chorobie, co to jest za choroba i co ona tak naprawdę powoduje w organizmie malutkiego Pawełka.
3: Może zacznijmy od początku, że nasz Pawełek urodził się o czasie. Bez żadnych komplikacji, dostał 10 punktów w skali Apgar, nic nie wskazywało na to, że w ogóle będzie chory. Ale nas jako rodziców od początku coś zaniepokoiło. Pawełek był niespokojny. Po kilku dniach, gdy wyszliśmy do domu ze szpitala, bardzo, bardzo nam płakał, nie chciał jeść. Usłyszeliśmy od lekarzy, że to są kolki, że Pawełek się rozkręci, że wszystko jest w porządku, bez żadnych obaw. Ale mimo tego zaczął nam spadać bardzo na wadze. Zaczęliśmy zatem szukać przyczyny, o co chodzi. Dostaliśmy skierowanie do szpitala, więc udaliśmy się w regionie do Żelazowa do szpitala. Okazało się, że Pawełek ma chore nadnercza. Jego organizm po prostu sobie nie radził z funkcjonowaniem. Nadnercza produkują hormon, który jest niezbędny do życia.
1: I rozumiem, że
3: jego organizm był po prostu przez to bardzo, bardzo osłabiony. Żelazowa zostaliśmy przewiezieni do Warszawy, do szpitala, do WUM-u, gdzie spędziliśmy miesiąc i no tam lekarze zaniepokoiły kolejne wyniki badań, gdzie najpierw wykryli obniżone napięcie mięśniowe, dlatego zaczęto badania w kierunku SMA. Wynik wyszedł ujemny, więc zaczęli dalej szukać przyczyny. No niestety, robiąc kolejne badania genetyczne, okazało się, że Pawełek zmaga się z zespołem sąsiadujących genów, tak zwany XP21.
1: I co to w ogóle oznacza?
3: To jest tak jakby złożona choroba, powoduje dystrofię mięśniową Duchenna, właśnie tą hipoplazję nadnerczy oraz kinazę glicerynową. Lekarze nie do końca chcieli nam na początku powiedzieć, co to dokładnie oznacza.
1: Może oni po prostu sami jeszcze nie wiedzieli, o co chodzi. Panie Łukaszu, pan
3: być może
1: też w tym wszystkim był od początku i podejrzewam, że jeżeli tak jak tutaj pani Karolina mówi, że w ciąży nie było żadnych takich sygnałów, tak, że dzieje się coś niepokojącego, że jakieś wyniki są nieprawidłowe i w zasadzie, kiedy już Pawełek pojawił się na świecie, wszystko wydawało się, że jest okej, ale tak po kilku dniach okazało się, że nie jest, tak?
2: No, ciąża przebiegała 100% pozytywnie. Badania wszystkie były jakby wspaniałe. Lecz no, szybko, jakby to powiedzieć, nam się ukróciło. Los zmienił nasze plany. Jak się dowiedzieliśmy o najgorszym, o dystrofii mięśniowej Duchenna. To jest choroba genetyczna, postępująca. Z dnia na dzień Paweł traci siły. Więc no, walczymy tak naprawdę o przyszłość młodego człowieka. Żeby miał przyszłość, mógł żyć, być z nami.
1: I też z tego, co ja już zdążyłam wyczytać, to też chodzi o to, że stopniowo powoli zanikają mięśnie, tak? I to
2: dokładnie
1: jest tutaj jakby kluczowe w tym, tak, że no niestety jak dojdzie do zaniku mięśni, to też funkcje organizmu, tak? Przestaną być, organizm przestanie funkcjonować tak, jak powinien.
2: No czas działa na niekorzyść każdego dziecka z DMD.
3: Organizm nie produkuje tak zwanej dystrofiny. czyli tego białka niezbędnego do prawidłowej pracy.
1: Państwo mówią o tym w taki naukowy sposób. Myślę, że dla naszych słuchaczy i tak jak i dla Państwa zapewne to był szok na początku.
3: Był.
1: To też jest trochę jakbyśmy nagle byli w innym świecie, tak? W
3: jakimś... Zaczęliśmy czytać, co to w ogóle jest. Staliśmy się ekspertami, można powiedzieć, w tej chorobie.
1: No, podejrzewam, ale to nie jest, tak jak już pani wspomniała, pani Karolino, jedyna jakby stwierdzona choroba, tak? Do tak. tego są jeszcze inne współistniejące choroby, które powodują, że konieczna jest pomoc i stała kontrola przez różnych specjalistów. Tak naprawdę pod opieką ilu specjalistów jest wasz synek teraz? No wiadomo, że pediatra, no to jest podstawa, tak, ale...
3: Neurolog przede wszystkim, kardiolog.
1: Wiadomo, że pediatra, no to jest

0: wizyty w szpitalu? To jest czas?
1: No, do neurologa jeździmy aż do Belgii, do profesora światowej sławy, który zajmuje się dystrofią mięśniową.
0: Jak wasz Pawełek w tym wszystkim funkcjonuje? Jak on sobie w tym radzi? To jest trzyletni, bardzo dzielny chłopczyk, który ma bardzo kochających rodziców, ale też dziadków i osoby, które go wspierają. Jak on znosi chociażby te pobyty w szpitalach? Bo podejrzewam, że to też nie jest chyba łatwa sytuacja dla małego dziecka.
1: No jest ciężko. Jest ciężko. 3 razy w tygodniu też jeździmy na rehabilitację. Ale mimo wszystko jest bardzo pogodnym, sympatycznym chłopcem, który chce żyć.
0: A jak wygląda taki dzień wasz typowy, jeżeli chodzi o, no, o zajmowanie się i funkcjonowanie Pawełka? Jak to w ogóle wygląda? Czy pani, podejrzewam, cały czas musi być tak przy nim? Czy państwo może się jakoś wymieniają? Albo mają jeszcze kogoś, kto pomoże z rodziny?
1: Dziadków
0: serdecznie pozdrawiamy, tak?
1: Ale przede wszystkim na taki dzień w tygodniu zaczynamy od rehabilitacji. Rano wstajemy, jemy śniadanie, ubieramy się i wyruszamy w drogę. Jest rehabilitacja, trwa godzinę, po czym jedziemy do neurologopedy jeszcze, bo Pawełek ma problemy z jedzeniem kawałków. Jego mięśnie no też są słabsze. Więc odwiedzamy specjalistów po drodze, wracamy koło południa do domu. No i zaczyna się zabawa tak naprawdę. No, to jest trzyletni chłopczyk, który kocha zabawę. Chcemy też dać mu w tym wszystkim szczęśliwe dzieciństwo, mimo wszystko.
2: Wszystkie wieczory są nasze. Tyle nikt nam nie odbierze.
0: Każdy wieczór jest na wagę złota.
2: Dokładnie.
0: Tak. Ale też z tego, co ja tak obserwuję państwa, chociażby profil na Facebooku, to tam bardzo często zamieszczają państwo informacje o różnych akcjach, gdzie wyjeżdżacie w teren, żeby też zbierać środki na leczenie. Zaraz o tym leczeniu jeszcze opowiemy. Państwo tego nie widzą. Ja widzę w studio, pani Karolina, pan Łukasz mają na sobie takie t-shirty z napisem Pawełek Pokropek walczy z DMD i zdjęcie Pawełka. Prosimy o pomoc. Pawełek Pokropek się pomaga.pl. Tam też można znaleźć wszystkie te informacje. Lek, terapia, która mogłaby pomóc, jest niezwykle, niezwykle droga. 16 milionów złotych. Do tej pory na razie udało się zebrać ponad 5 milionów. Tak. Jesteśmy chyba na takim etapie, tak?
1: Tak. Mhm. Mamy już 5 milionów, ale walczymy już ponad 2 lata. Ponad 2 lata jeździmy po festynach, organizujemy kiermasze, kwestujemy pod kościołami, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby uratować Pawełka.
2: Prowadzimy także licytacje na Facebooku, gdzie cały dochód jest przekazany na Pawa konto, na się pomaga.
1: Walczymy licytacja w każdy dla sposób. Pawełka Pokropka.
0: Licytacja dla Pawełka Pokropka, ale też widzę, że bardzo dużo ludzi włącza się w tę pomoc i coraz większy krąg zatacza się osób, które chcą pomóc. Tutaj też niezwykle ważny jest czas.
1: Tak.
0: Ponieważ też podają państwo taką informację, że ta terapia im szybciej jest podana, tym, tak naprawdę tym lepiej, tak? I w zasadzie lek powinien być podany do skończenia 5 roku życia.
1: Najlepszym okresem jest między 4 a 5 rokiem życia, zanim dystrofia zrobi jakiekolwiek spustoszenia w organizmie, zanim zacznie postępować. Mimo że to już widać, bo Pawełek ma 3 latka, jeszcze samodzielnie nie chodzi, trzeba go asekurować, trzymać, żeby się nie przewrócił, ale no, w pewnej chwili zacznie ta choroba postępować. Gdzie to nie jest tylko praca rączek, nóżek, ale też zacznie to oddziaływać na oddychanie, na serduszko i w konsekwencji prowadzi do śmierci, czego absolutnie chcemy uniknąć, dlatego apelujemy o pomoc, o wsparcie.
2: Bez słuchaczy, bez ludzi dobrej woli wiemy, że nie damy uratować Pawełka.
0: Ja myślę,

0: Myślę, że damy radę. Wiem, że wielu naszych słuchaczy ma niezwykle hojne serca i na pewno będzie chciało pomóc. Jakie teraz mają Państwo największe takie wyzwania też w codziennym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o opiekę nad Pawełkiem? Co jest najbardziej potrzebne? Oczywiście oprócz środków, bo to wiadomo, tak, ale w takim, no właśnie, funkcjonowaniu, czy opieka lekarska jest zapewniona i macie też stały kontakt i tutaj nie ma jakby problemów i jest pomoc ze strony tych lekarzy, specjalistów?
1: Jest opieka. Najbardziej taką opiekę naszą w rejonie mamy z naszą panią pediatrą, z którą jesteśmy praktycznie w kontakcie 24 godziny na dobę. Pawełek teraz gorączkuje. Właśnie dzisiaj wróciliśmy nawet ze szpitala z SOR-u, bo miał prawie 40 stopni gorączki w nocy, gdzie przyjechała do domu do nas karetka. Także walczymy.
0: Z panią pediatrą to będziemy się zaraz łączyć, zaraz po przerwie, ale czy rozumiem, że teraz ta sytuacja i ta choroba, ta gorączka, to jest wynik jakiegoś, nie wiem, wirusu, bakterii, przeziębienia?
1: Okazało się, że to jest tak, że to jest wirus gorączkowy, gdzie jest wysoka gorączka i intensywny kaszel.
0: Czyli po prostu oprócz tej choroby, z którą cały czas walczymy, tak? Która cały czas, każdego dnia nie daje o sobie zapomnieć, tak. Dochodzą też inne, zwykłe i niezwykłe, codzienne i mniej codzienne choroby, takie jak spotykają też często inne dzieci,
1: dokładnie,
0: tak? W takim wieku, nazwijmy to przedszkolnym, czy tam wczesnoszkolnym, kiedy dzieciaki są jeszcze bardzo małe, więc to też nie odpuszcza, tak?
1: Nie odpuszcza i no tu też jest problem, bo musimy zrezygnować w tym czasie z rehabilitacji i z innych zajęć, które są niezbędne.
0: Rozumiem, że Pawełek na co dzień jest w domu pod Państwa opieką,
1: tak.
0: I oczywiście wszystkie wizyty u lekarzy, nie ma tutaj czegoś takiego jak jakieś, nie wiem, formy spotkania z innymi dziećmi, czy może chodzi na jakieś takie zajęcia, raczej nie ma na to przestrzeni.
1: Chodzimy do przedszkola na kilka godzin, gdzie ma zajęcia logopedę na przykład, więc się spotyka z dziećmi. Na rehabilitacji też są inne dzieci, więc minimalny kontakt jest.
0: Minimalny kontakt jest. Jakaś grupa, która go odwiedza? Może są jacyś jego koledzy ulubieni, którzy gdzieś przychodzą?
1: Chodzimy w środy na tańce do biblioteki, gdzie no stwierdziliśmy, że troszkę tej przestrzeni takiej...
0: Na tańce?
1: Tak.
0: Bo pani mówiła przed chwilą, że jeszcze nie chodzi, ale już tańczy? Czy gdzieś tam może tak zaczyna się poruszać?
1: Zaczyna się poruszać, ale to bardziej no tak gdzieś za rączkę, ale bardzo, bardzo lubi muzykę.
0: Czyli muzyka dobrze na niego działa.
2: Tak, jak słyszy muzykę, to wpada swój dziecięcy rytm i hulaj dusza.
0: Czyli muzyka jest ważna i to pewnie nie tylko u małych, ale też...
1: Dlatego mówię, no mimo wszystko tego beztroskiego dzieciństwa chcemy mu zapewnić jak najwięcej. Mimo tego, że no co weekend nas nie ma, bo jesteśmy gdzieś w terenie, jest wtedy z babcią albo z babcią i z dziadkiem, bo często dziadek też z nami wyjeżdża.
0: My za chwilę wrócimy do rozmowy i tuż po przerwie połączymy się z panią doktor Marią Fodorowicz. Zostańcie państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: My rozmawiamy o Pawełku Pokropku, trzyletnim, dzielnym, małym bohaterze, który każdego dnia walczy o swoje zdrowie, walczy o życie. Pawełek choruje na DMD. To bardzo rzadka choroba, śmiertelna, postępująca, dystrofia mięśniowa Duchenna, ale także na inne choroby współistniejące, jak chociażby hipoplazja nadnercza, o której już wspominała obecna ze mną w studiu mama Pawełka, pani Karolina, czy kinaza glicerolowa. Te same nazwy są już trudne do wymienienia, a co dopiero do zrozumienia, co się za nimi kryje. Ze mną w studiu pani Karolina Pokropek i pan Łukasz Pokropek, rodzice małego Pawełka, a na łączach pani Maria Fedorowicz, pediatra, jak już rodzice mi powiedzieli w przerwie, pani doktor, która jest non-stop na łączach. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, pani doktor.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie panią redaktor, szanownych radiosłuchaczy i panią Karolinę i pana Łukasza. Witam serdecznie.
1: Sytuacja nie była łatwa. Właśnie też państwo mi tutaj opowiedzieli, że udało się wyjść ze szpitala i mogli dotrzeć do nas, bo jeszcze chwilę temu Pawełek był w szpitalu, gorączkuje. Pani doktor, z medycznego punktu widzenia, jak wygląda przypadek Pawełka? Bo to myślę, że i w pani praktyce to nie jest częsta sytuacja, że ma pani takiego szczególnego pacjenta.
2: Nie jest to częsta sytuacja, jest to naprawdę pacjent dla mnie wyjątkowy. I tak jak wspomnieli rodzice, dystrofia mięśniowa nie jest jego jedynym problemem. Pawełek choruje na tak zwany, wspomniany zespół genów sąsiadujących, w którego tak naprawdę wchodzą trzy choroby. Pierwsza choroba to tak zwana hipoplazja nadnerczy, czyli tak niedorozwój organów, które wydzielają niezbędne dla życia hormony, tak zwane hormony sterydowe. W wyniku tego Pawełek musi być tak naprawdę na całodobowej suplementacji tych hormonów, które jakby warunkują jego przeżycie, jego przetrwanie. Drugie schorzenie to tak zwany niedobór pewnego enzymu, który umożliwia pozyskiwanie energii z tłuszczy, tak zwanej kinazy glicerolowej. Z jednej strony organizm Pawełka tak jakby nie może tego tłuszczu przekształcić w inne substancje i gromadzi ten tłuszcz, a z drugiej strony tak jakby nie potrafi pozyskać energii z tego substratu. W związku z tym dziecko musi być na specjalnej diecie, wymaga specjalnych preparatów żywieniowych, ponieważ bardzo słabo w związku z tym przyrasta na masie ciała. Oczywiście tak naprawdę kluczowym problemem jest, najbardziej obciążającym jest oczywiście dystrofia mięśniowa. To jest choroba, tak jak już mama wspomniała, jest to choroba bardzo rzadka, postępująca i tak naprawdę w większości przypadków powodująca śmierć dzieci. I polega na stopniowym osłabieniu i zaniku mięśni. Szacuje się, że choruje jedno dziecko na około 3,5 tysiąca urodzonych. Najczęściej dotyczy ono chłopców. W Polsce szacuje się, że jest to około 400 dzieci z dystrofią mięśniową. Natomiast przyczyną choroby jest brak pewnego genu, który odpowiada za prawidłową budowę włókna mięśniowego, tak zwanej dystrofiny, która stanowi tak naprawdę szkielet mięśnia, zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie, a co najważniejsze, warunkuje regenerację mięśnia. Tak naprawdę brak tego szkieletu mięśniowego skutkuje stopniowym osłabieniem, w konsekwencji obumieraniem włókien mięśniowych, co tak naprawdę prowadzi do postępu trującej utraty zdolności motorycznych u dzieci. Takie podstawowe czynności jak zachowanie pozycji siedzącej, pozycji stojącej, chodzenie, bieganie, skakanie tak naprawdę są u tych dzieci praktycznie w pewnym momencie niemożliwe i już w wieku młodzieńczym, około 15 roku życia, najczęściej wiąże się to już z użyciem wózka inwalidzkiego. Te dzieci nie są w stanie tak jakby podstawowych czynności ruchowych wykonywać, no tak naprawdę są wyłączone z codziennych aktywności, tak, wymagają stałej opieki opiekunów, tak, czy rehabilitacji. I musimy tutaj mieć jeszcze na uwadze jeszcze jedną kwestię, że degeneracja mięśni nie dotyczy tylko mięśni szkieletowych. ona również dotyczy mięśni gwarantujących jakby przetrwanie człowieka, czyli mięśni układu oddechowego, układu pokarmowego i układu krążenia, czy układu sercowo-naczyniowego. W większości przypadków, w miarę postępu choroby, dzieci te muszą się wspomagać tak zwanym oddechem za pomocą respiratora, tak? Niestety w większości około 30 roku życia giną w wyniku niewydolności krążenia, w wyniku niewydolności mięśni oddechowych i mięśnia sercowego. Także tak bardzo ważna jest terapia tych dzieci, tak? Odpowiednia rehabilitacja. Do tej pory leczenie koncentrowało się głównie na łagodzeniu objawów choroby, czyli polegało na podawaniu leków przeciwzapalnych, tak zwanych leków sterydowych. Bardzo ważnym elementem w tej chorobie jest tak zwana odpowiednia rehabilitacja i fizjoterapia, która jest nastawiona głównie na podtrzymywanie funkcjonowania mięśni ruchowych, wzmacnianie siły mięśniowej, zapobieganie przymurczom oraz poprawy funkcji mięśni oddechowych. Natomiast tutaj od 3 lat tak naprawdę dla tych pacjentów pojawiło się naprawdę możliwość leczenia przyczynowego tej choroby, tak zwana terapia genowa.
1: Pojawił się która nowy kosztuje 16 milionów złotych, już właśnie o tym wspomnieliśmy. Tak,
2: to jest tak, no, podstawowy mankament tej terapii.
1: Suma.
2: Tak, tak. No, terapia genowa, tutaj brzmimy troszkę abstrakcyjnie, natomiast tak zasada działania tej terapii
1: no właśnie,
2: jest bardzo prosta.
1: Co ona daje, tak? Jakby jakie ona ma korzyści dla chorego na chorobę DMD?
2: Tak naprawdę jest terapią przyczyny choroby. Nie jest jakby terapią objawową, jest terapią przyczyny choroby, a polega na podaniu jednorazowej dawce we wlewie dożylnym do organizmu pacjenta tak naprawdę brakującego genu, który stanowi jakby istotę tej choroby. Czyli podajemy za pomocą specjalnego nośnika, w tym przypadku jest to specjalnie wyselekcjonowany i dobrany wirus z fragmentem materiału genetycznego. Wirus w tym przypadku nie wywołuje żadnej choroby, jest tylko jakby dostarczycielem brakującego genu do komórki gospodarza, do komórki mięśniowej. Materiał genetyczny tak naprawdę przykleja się, kolokwialnie mówiąc, do materiału genetycznego dziecka chorego i zaczyna się produkcja białka, który właśnie stabilizuje włókna mięśniowe. Nie jest może to dokładnie to samo białko dystrofina, jest tak zwany krótszy fragment tego białka, tak zwana mikrodystrofina, natomiast zdecydowanie no, zatrzymuje ona postęp choroby. Także generalnie cudowna terapia i cudowny lek, no tylko kwestia ceny i druga kwestia, trzeba ten lek podać do tego 5 roku życia. To jest wiek optymalny, ponieważ wtedy sprawność mięśni jest największa.
1: Natomiast tu zostały nam niecałe 2 lata, tak? Bo kilka dni temu Pawełek skończył 3 lata, ale też powiedziała pani doktor, że to podanie tej terapii genowej nie musi oznaczać całkowitego wyleczenia, tak? Czyli my tu nie mamy gwarancji, że pacjent na pewno będzie już całkowicie zdrowy.
2: Niestety nie. Natomiast dla tych pacjentów bardzo ważne jest zatrzymanie postępu choroby. Tak naprawdę dajemy im białko, strukturę mięśnia, której właśnie u nich brakuje, której bardzo potrzebują. Co do skuteczności leczenia nie ma jeszcze tak naprawdę danych liczbowych. My uwielbiamy mieć jakieś, prawda, liczby, procenty, wiedzieć, że na przykład będzie to 100% skuteczności. Tak naprawdę od zatwierdzenia metody leczniczej upłynęły dopiero 3 lata. Lek przyjęło według tutaj producenta około 120 pacjentów. Jedyne, co możemy z pewną tak naprawdę potwierdzić, to znaczne zwiększenie stężenia właśnie białka dystrofiny i znaczną poprawę ruchowym pacjentów, co jest dla nich niesamowite.
1: Ja jeszcze tylko tak dopytam i dopowiem, bo z jednej strony tutaj rodzice mówili, pani Karolina mówiła, jak wielu specjalistów w zasadzie systematycznie jest potrzebnych teraz do tego, żeby wspomagać Pawełka. Pani mówiła o tej rehabilitacji, tak, która no jakby jest ciągle potrzebna, ale też neurolog, nefrolog, endokrynolog, kardiolog, dietetyk kliniczny, tak, że mamy tutaj całą gamę ekspertów, specjalistów, tak, z różnych dziedzin i rehabilitacja. Tak naprawdę rozumiem, że taki dzień, bo tak sobie to wyobrażam, tak, czy chcę wyobrazić i też oczyma wyobraźni uruchomić u naszych słuchaczy, funkcjonowania takiego małego pacjenta, to jest przede wszystkim rehabilitacja, Tak, dobrze rozumiem. Tak.
2: Pani... To jest kluczowe. To jest kluczowe jakby w funkcjonowaniu dzieci z tą chorobą. Tak jakby cały czas musimy wspomagać mięśnie, ponieważ w wyniku zaniku mięśni bardzo często i bardzo szybko dochodzi do przykurczów mięśni, do deformacji stawów, do deformacji kręgosłupa, czyli tak jakby osi pacjenta, tak? Pojawiają się skoliozy. Pojawiają się różne niedowłady w związku z tym, tak? Bardzo często te dzieci w trakcie trwania choroby muszą być też leczone operacyjnie, stabilizacją kręgosłupa, różnymi kołnierzami ortopedycznymi, różnymi po prostu metodami już bardziej zabiegowymi. A tutaj właśnie dzięki temu leczeniu moglibyśmy tego uniknąć, tak? Raz, że wydłużamy pacjentom życie, dwa, niwelujemy tak naprawdę najstraszniejsze powikłania tej choroby.
1: A jak ile przeżywają pacjenci średnio z chorobą DMD, jeżeli chodzi o jakieś takie ogólne dane dotyczące tej rzadkiej choroby?
2: Różnie to wygląda oczywiście w stosunku do każdego pacjenta, natomiast szacuje się, że to jest maksymalnie około 30 lat. To jest około maksymalnie 30 lat, z tym, że do wieku młodzieńczego niestety pacjent już jest bardziej zaprzyjaźniony z wózkiem inwalidzkim, jeżeli można to tak nazwać.
1: Czyli czas odgrywa tu kluczową rolę, tak jak mówiła pani Karolina, pani doktor, pan Łukasz, do 5 roku życia. Teraz mamy, pani Karolino, ponad ile milionów już udało się zebrać?
3: 5,5 miliona,
1: tak? Więc jeszcze trochę, panie Łukaszu.
4: Jeszcze trochę brakuje, ale nie podajemy się.
1: Ja mówiłam o tym i podkreślam, że Pawełek jest dzielnym, małym pacjentem, ale jest w ogóle takim wielkim bohaterem. Ale jak patrzę na państwa tutaj w studiu obecnych, to też widzę tą wielką determinację, którą państwo macie w oczach i myślę, że wasz syn na pewno to czuje, tak? Całym sercem. Zresztą pan Łukasz powiedział, że każdy wieczór jest nasz, panie Łukaszu.
4: Mały, wielki wojownik.
1: Mały, wielki wojownik, który uwielbia tańczyć, uwielbia muzykę. To już tyle dowiedzieliśmy się. I też chodzi do przedszkola na kilka godzin. Bo tu też zadałam pytanie, czy w ogóle takie dzieci z taką chorobą mają na to jeszcze czas, przestrzeń i w ogóle jakieś możliwości. Pani Karolina powiedziała, że tak, że kilka godzin dziennie, tak, przebywa w przedszkolu. My za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami, a w przerwie, jeśli macie chwilę, wejdźcie na siepomaga.pl.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio Karolina i Łukasz Pokropek, rodzice trzyletniego Pawełka, bohatera, który no już od 3 lat swojego życia zmaga się ze śmiertelną chorobą DMD, a na łączach, na łączeniu pani doktor pediatra Maria Fedorowicz, która cały czas ciągle, już można powiedzieć jako SOR działa, prawie że usłyszałam, a nie tylko jako pediatra. Witam jeszcze raz pani doktor.
2: Witam serdecznie jeszcze raz. Tak staram się być jakby całodobowo w kontakcie z rodzicami Pawełka. Wiadomo, że jest to pacjent wyjątkowy, no, który musi mieć pewne problemy rozwiązywane na bieżąco. Nawet zwykła infekcja górnych dróg oddechowych przebiega zdecydowanie inaczej niż u zdrowego dziecka. Z racji tego, że jest to dziecko, które ma niewydolne mięśnie, on nie potrafi odkrztuszać odpowiednio wydzieliny i bardzo często zwykłe infekcje raz, że nam się przedłużają, a dwa, generalnie w większości przypadków niestety dochodzi do powikłań po takiej nawet zwykłej infekcji. Generalnie w większości przypadków te infekcje przeradzają się w zapalenia oskrzeli, w zapalenia płuc. No, Pawełek niestety wymaga bardzo często antybiotykoterapii. Także musimy być tak naprawdę cały czas mieć rękę na pulsie, żeby z jednej strony szybko zareagować. No i tutaj tak jakby zawsze jestem do dyspozycji rodziców.
1: I w dzień, no, i w nocy.
2: Staram się być takim małym wsparciem. To, co mogę, to zawsze generalnie dla Pawełka zrobię, bo tak jak rozmawialiśmy, to jest mały człowiek, ale mały człowiek walczący. On naprawdę walczy każdego dnia, o każdy kolejny dzień, tak samo jak jego rodzice. Także tutaj wielkie uznanie dla rodziców. Jestem dla nich pełna podziwu i zawsze będę na każde ich skinienie.
1: Pani powiedziała, że to jest pacjent wyjątkowy, ale to jest bardzo dzielny pacjent, super bohater. Pani Karolina, pan Łukasz patrzą na mnie, widzę nawet wzruszenie w ich oczach. Jak państwo lubicie najbardziej spędzać czas z synem? Bo pan Łukasz już wspomniał, że każdy wieczór jest wasz. Jak najbardziej lubicie, nie wiem, czy macie mu jakieś swoje ulubione zabawy?
3: No, proszę, bo zaczynamy od tego, co Pawełek lubi najbardziej, od tańców.
1: Od tańców, tak. Ja już tylko sprostuję, bo tak powiedziałam, że codziennie chodzi do przedszkola, a on nie da rady nawet chodzić codziennie, ale systematycznie, pani Karolino, tak?
4: Kiedy jest tylko możliwe.
1: Kiedy jest możliwe, to chodzi do przedszkola i spotyka się ze swoimi rówieśnikami. Panie Łukaszu.
3: Lubi muzykę.
1: To na pewno. Ma jakieś ulubione piosenki?
3: No, ma kilka.
1: A ja na przykład jakieś coś może...
3: Mandacik. Waszemu znany.
1: Czyli idziemy trochę w disco polo.
4: Tak.
1: No. Tak. Okej.
3: Okay. A następnie jego ulubiony samochodzik, żółty. Lubi samochody. Lubi piłkę nożną. Ma swoją piłkę, którą też bawimy się często.
1: Ale trochę coś tam gracie? Coś pokopiecie?
3: Staramy się. Staramy się.
1: Może czasami w ręczną się przeradza. Nożna.
3: No, powiedzmy tak. Ale lubi nożną piłkę, jak są mecze polskiej reprezentacji, to kibicujemy.
1: Tak, o, super.
3: Wyczekuję.
1: Czyli tak jak większość i chłopaków, ale myślę, że też i bardzo wiele dziewczyn, tak? Lubi piłkę nożną.
3: Tak, jak najbardziej.
1: A pani Karolino, jak pani najbardziej lubi spędzać czas z synem? Kiedy? Nie musi być. Na rehabilitacji, u neurologa, u logopedy, u okulisty albo dietetyka.
4: A wtedy jeszcze czas dla nas. Wtedy się przytulamy. Bawimy, po prostu się bawimy. Rozkładamy matę na podłodze i sielanka.
1: Celebrowanie każdej chwili.
3: A jak pogoda pozwoli, to na plac zabaw. Pawełek jak w niebie.
1: A teraz pogoda pozwala, więc tylko, żeby jak najszybciej wyzdrowiał i wyszedł z tej gorączki, żeby go już nie trawiła i wtedy na plac zabaw, jak najdłużej. Państwo też wielokrotnie w różne miejsca udajecie się, jeździcie nie tylko na terenie województwa mazowieckiego, ale po całej Polsce. Jak szukacie tych miejsc, gdzie możecie prosić o pomoc? Czy to są głównie parafie, czy jeszcze jakieś może inne miejsca?
4: Najczęściej kwestujemy właśnie pod kościołami, no tam, gdzie księża, proboszczowie pozwalają, tam jesteśmy. Najczęściej jest tak, że wychodzę na ambonę po ogłoszeniach księdza i sama osobiście proszę ludzi o pomoc. Jeździmy tak naprawdę po całej Polsce. W tamtym tygodniu byliśmy w Ełku pod kościołem, w katedrze. W tą niedzielę jedziemy aż do Katowic.
1: Czyli szeroko w różne rejony Polski. Może ktoś z naszych słuchaczy, kto nas słucha, też wyjdzie z jakąś propozycją, może państwo tam pojadą, ale czasami też zdarza się, że na jakichś festynach czy różnych takich no, imprezach towarzyszących, nazwijmy to, wiem, że też państwo występują, głównie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, tak?
3: Tak, w rejonie. Staramy się być na wszystkich imprezach możliwych dla nas, żeby wspierać Pawełka, żeby się wystawić. Mamy asortyment astronomiczny.
1: Czyli są państwo w pełni przygotowani na tego typu akcje?
3: Tak,
4: tak. Dostaliśmy nawet taką propozycję. Nawet dzisiaj napisała do nas na Facebooku, na blogu Pawełka pani Ania, która powiedziała, że jej syn bierze ślub niedługo w parafii w Łowiczu i zamiast kwiatów proszą o datki dla naszego Pawełka.
1: Czyli można naprawdę pięknie pomagać w różny sposób. My ostatnio rozmawialiśmy o wspaniałej, fenomenalnej akcji Łatwoganga, który zebrał ponad 261, tam już jest znacznie więcej tych milionów złotych, i o tym, jak bardzo nasze społeczeństwo potrafi pomagać, tak? Jak się jednoczy w chwili, kiedy ta pomoc jest potrzebna. Jestem przekonana, że i w tym momencie, zresztą państwo też o tym mówią, że ludzie otwierają swoje serca, otwierają portfele, chcą pomagać i po prostu przelewają środki finansowe, no bo one są tutaj kluczowe, co by nie było mówić. Trzeba zebrać aż 16 milionów złotych. Wracam jeszcze do pani doktor, do pani Marii Fedorowicz. Pani doktor, pani już mówiła o tym, że ta terapia genowa, która od kilku lat w ogóle jest dostępna, no, jest do wykonania generalnie w Stanach Zjednoczonych, tak? Więc tak. 16 milionów złotych to jest niebagatelna kwota i kluczowy jest tutaj czas. Powinna być wykonana cały ten, ta terapia do 5 roku życia, bo czas jest bardzo kluczowy, tak? Ze względu na to, że tak naprawdę, no, im mniejszy organizm, i tym lepiej, tak?
2: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej jeszcze stabilne są mięśnie i tak jakby są w stanie przyjąć ten lek i z niego skorzystać. No niestety tutaj jakby ograniczenie jest, że lek nie jest jeszcze zarejestrowany w Unii Europejskiej. Dopuściła go tak naprawdę do leczenia amerykańska agencja do spraw żywności i leków i niestety na terapię trzeba się wybrać do Stanów Zjednoczonych. Natomiast już przyjęło ten lek tylu pacjentów, że wydaje się, że jest bezpieczny i że naprawdę, no, powstrzymuje postęp choroby, co jest właśnie, tak jak wspomniałam, już kluczowe, tak? Natomiast generalnie jakby sam lek oczywiście jest jakby terapią docelową, ale tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć, że wiadomo, zbiórka jest na jakby wyjazd Pawełka i na podanie leku, natomiast też potrzebne jest takie codzienne wsparcie, jeżeli chodzi o rehabilitację, jeżeli chodzi właśnie wsparcie, no też i finansowo, jeżeli chodzi o dostęp do specjalistów, bo oczywiście nie zawsze i nie wszystkich specjalistów damy radę jakby sobie tak jakby te konsultacje poustawiać, no, w ramach NFZ. Tak, to jest bardzo trudne. Dlatego tu jeszcze bym chciała właśnie zaapelować, że to po prostu też potrzeba pieniążków na takie codzienne funkcjonowanie w jako takim komforcie życia dla Pawełka. Tak, tutaj właśnie takie jeszcze moje słowo dodatkowe.
1: Proszę powiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o takie funkcjonowanie pacjenta, my już o tym mówiliśmy, tak? Co później, jeżeli pacjent przyjmie taką terapię, to jak później wygląda dalsze leczenie, tak? Czy to jest po prostu co, obserwacja? Jakie są, jak to zadziałało, tak, w danym przypadku?
2: Jest w dalszej obserwacji, bo tak naprawdę cały czas badanie nad tym lekiem trwa. Te pacjenci są pod stałą opieką oczywiście dalej neurologa, rehabilitanta, natomiast są monitorowani nie tylko po przyjęciu samego leku. Oczywiście to jest substancja, która generalnie może też wywołać skutki uboczne, natomiast i jest zapewniony tak jakby całodobowa opieka nad tym pacjentem, taki bardzo intensywny nadzór i potem jeszcze przez pewien okres czasu, tutaj tak jakby producent nie podaje, natomiast mogą rodzice zgłaszać, czy działania niepożądane, czy jakieś niepokojące ich symptomy, cały czas jakby jest to monitorowane, cały czas jest to zapisywane. Pacjent jest pod takim jakby stałym nadzorem lekarza i zespołu lekarzy, którzy jakby prowadzą tą terapię.
1: Tutaj też wspomniałyście panie, że jest bardzo ważna dieta. Musi być ona pod ścisłą kontrolą. Co pacjent właśnie z taką chorobą może jeść, albo inaczej, czego nie powinien jeść? Dlaczego ta dieta jest taka kluczowa w tym przypadku?
2: Z jednej strony tak jakby wszystkie substancje, które stymulują rozwój mięśni, są jak najbardziej wskazane, natomiast przypadek Pawełka jest szczególny, ponieważ u niego występuje jakby ta dodatkowa jeszcze choroba, czyli niedobór kinazy glicerolowej, więc dieta u Pawełka musi być tak jakby odpowiednio zbilansowana. Z jednej strony jakby zawiera mniej substancji, których teoretycznie Pawełek jakby nie zmetabolizuje, nie przetworzy na inne składniki, a z drugiej strony wymaga pewnych preparatów, które tak naprawdę stymulują jego rozwój mięśni. To już nie wchodząc w szczegóły, są takie jakby specjalne preparaty żywieniowe, które musi przyjmować i mieć tą dietę bardziej zbilansowaną niż zdrowe dziecko. Musi dostawać jakby odpowiednie porcje z odpowiednią kalorycznością w odpowiednich porach dnia, ponieważ z racji też niedoboru tej kinazy glicerolowej jest narażony tak jakby na utratę substancji energetycznych. Jeżeli zdekompensujemy organizm, czy chorobą, czy intensywnym wysiłkiem, tak naprawdę może dojść do niego, do tak zwanej hipoglikemii, czy niedoboru glukozy. I to jakby może powodować też zdecydowane osłabienie, a nawet utratę przytomności u dziecka. Także tu musi być tak naprawdę całodobowy monitoring, jeżeli chodzi o dietę, jeżeli chodzi o podawanie leków, całodobowo musi być pacjent tak naprawdę
1: monitorowany.
2: Co do kalorii dosłownie wszystko wyliczone. Tak,
1: pani Karolino, dokładnie. Teraz pytam mamę Pawełka, czy pani to wszystko monitoruje, sprawdza? Czy w konsultacji z panią doktor? Bo rozumiem, że pewnie pani musi to wszystko tam odmierzać, sprawdzać i podawać w określonych godzinach.
4: Na początku było tak z konsultacją, ale już dajemy radę i o konkretnych godzinach wszystko jest jak należy.
1: Czyli pani już się stała specjalistką wręcz.
4: Tak.
1: Tak. Ma pani może kontakt z jakimiś innymi rodzicami, którzy mają też dzieci chore na taką chorobę?
4: Tak.
1: I jak oni sobie radzą?
4: No każdemu jest ciężko, każdy zbiera na terapię. Wszyscy walczą jak rodzice, tak? Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby uratować nasze dzieci.
1: Chciałabym jeszcze zapytać już, ponieważ nasz czas też się kończy, ja Państwa zapraszam do wejścia na stronę pawełek.siepomaga.pl. Tam są wszystkie informacje, tam też można oczywiście wpłacać pieniądze na terapię. Potrzebnych jest 16 milionów złotych. Teraz jest ponad 5,5 miliona zebranych środków. Co Pani Łukaszu, Pani Karolino, co chcielibyście przekazać tym, którzy do tej pory Was wsparli i tym, którzy, mam nadzieję, to zrobią niebawem?
4: Chcieliśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, dobrym naszym duszyczkom, którzy nas wspierają, którzy pomagają, którzy dołożyli każdą złotówkę. do uratowania życia naszego dziecka, ale przede wszystkim chcemy zaapelować o dalsze wsparcie. Do zebrania jest jeszcze ogromna kwota, ponad 10 milionów złotych, dlatego bardzo wszystkich słuchaczy prosimy, nie omijajcie naszej zbiórki, wejdźcie na Się Pomaga Pawełek Pokropek i wpłaćcie choćby symboliczną złotówkę. Jakby każdy Polak dołożył tą złotówkę, uzbierałaby się ta suma.
3: Walczymy dla Pawełka wszyscy razem.
1: Walczymy dla Pawełka wszyscy razem. Każda złotówka ma znaczenie. Każdy grosz, każde miejsce może gdzieś też ktoś będzie chciał, aby Państwo do niego przyjechali, czy to do jakiejś parafii, czy do jakiegoś miejsca, gdzie będzie też można wesprzeć w jakiejś innej również formie, bo tak jak pani doktor wspomniała, tych potrzeb jest bardzo dużo. Tak. To nie jest tylko ta terapia genowa, która jest bardzo droga i to na, właśnie na nim jest ta zbiórka organizowana, ale na codzienne potrzeby de facto i tak, specjalistów.
4: Na rehabilitację też jeździmy prywatnie, bo na NFZ no, nie ma specjalistów, którzy się jakby specjalizują w tej chorobie. Więc no, działamy na wszystkich formach, na wszystkich.
3: Kilometry nie mają znaczenia na nas.
4: Nie mają.
1: Ja bardzo zachęcam jeszcze raz Pawełek Pokropek się pomaga.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę pani Karolina, pan Łukasz Pokropek, rodzice trzyletniego Pawełka chorego na śmiertelną chorobę DMD byli i są ze mną w studio. Na łączeniu pani Maria Fedorowicz, pediatra, 24 godziny na dobę. Pani Mario, pani również dziękujemy za no to bycie, tak?
4: Za cały wsparcie.
1: Czas. Za wsparcie, mówi pani Karolina. Także bardzo dziękuję. Pozdrówcie ode mnie bardzo serdecznie Pawełka, uściskajcie go. Mam nadzieję, że będzie okazja, że będę go mogła poznać. Bardzo dziękuję, a my po 23 zapraszamy jeszcze na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj o tym, jak kochać męża, a gośćmi będą Małgorzata i Dawid Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Ja już dziękuję bardzo i kłaniam się, Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Nocne światła.
1: Dwie minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa po majówkowej przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy cali i zdrowi, może nawet opaleni albo no przynajmniej zadowoleni po tym czasie wypadów majówkowych, a jeżeli nie wypadów, no to przynajmniej dobrze spędzonego czasu, a pogoda nam dopisała, było słonecznie, pięknie, no więc naprawdę możemy się poczuć wiosennie, bo już majowo, pierwsze majowe spotkanie w Nocnych Światłach. Spotykamy się po raz, szybko muszę policzyć, 2050, no więc może to nie jubileusz, ale no jakoś tak okrągło się zrobiło, prawda? 2050 wydanie Nocnych Światł. Jak zawsze przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. To na całym świecie można w ten sposób sięgnąć do naszych zasobów, czy to na żywo, czy do tych, które znajdują się na stronie. Wszędzie tam, gdzie dostęp do internetu, oczywiście na środku oceanu może być słabo, ale jest przecież łączność satelitarna, więc jeżeli ktoś przebywa w tej chwili na jachcie i chce posłuchać Radia Plus, no to wie, jak się połączyć. Na Facebooku, jak zawsze, pod pierwszym postem od góry, tam gdzie zwykle, forum wymiany myśli dla świetlików, tam zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, refleksjami, doświadczeniami, bo dzisiaj no taki temat, który w dużej mierze może się tutaj okazać Państwa domeną, oczywiście oprócz ekspertów, których tutaj zapraszam w studiu, oni będą mieli pierwszeństwo do tego, żeby się podzielić, ale Państwo, jak zawsze, mówię tutaj o słuchaczach, o świetlikach, czyli słuchaczach Nocnych Świateł, macie Państwo też swoje doświadczenia, którymi tutaj można ubarwić, czy nawet dodać jakieś wątki, które poprowadzą nas w stronę tego, co Państwo zaproponują. Bo dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, jak kochać męża. Goście Nocnych Świateł, wydawcy, ewangelizatorzy z wydawnictwa psalm18.pl, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi, Gosia Wołochowicz, witam cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I jej mąż Daniel Wołochowicz, witam cię również, Danielu, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: To muszę tutaj powiedzieć o książce, że to nie jest zwykła książka. To nie jest książka, która, jeżeli ktoś weźmie pod uwagę tytuł, będzie na przykład jakąś opowieścią o tym, jak natychmiast zmienić siebie, ale jak spojrzeć na swojego mężczyznę pod kątem swojej kobiecości. Tak zrozumiałem tę książkę, bo ona skupia się na tym, czego potrzebują mężczyźni w relacji, o czym, jak mniemam i jak mówi mi doświadczenie życiowe, nie każda kobieta może wiedzieć dokładnie, bo umieć odpowiadać na te potrzeby w praktyczny sposób to jest naprawdę duże wyzwanie wobec przekroczenia swojej tożsamości płci. Mówię o tym w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że pewne zwyczaje, pewne rozumienie i pewne różnice między kobietą a mężczyzną, a także naszej budowie mózgu, również nie zawsze pomagają na to, żeby zrozumieć drugą płeć. Dlatego uważam, że ta książka jest szczególnie wartościowa, bo chociażby przykładając tutaj to stare przysłowie, które mówi, że mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, już mówi o tym, że są pewne różnice, które jeżeli potraktujemy je w sposób nieodpowiedni, to one rzeczywiście mogą nas różnić, a nawet dzielić. Ale jeżeli spojrzymy na nie pod względem komplementarności, to one nie tylko będą czymś, czym można się zafascynować, ale wręcz budować na tym relacje i pogłębiać swoją bliskość i znaczenie tej miłości w naszym życiu wspólnej. Więc nie ukrywam, że książka zrobiła na mnie duże wrażenie, a jest to ciekawa jeszcze książka z tego powodu, że ona jest pierwszą częścią, właściwie nie wiem, czy pierwszą, ale w każdym razie pierwszą, po którą sięgnęliśmy tutaj, tak uzgodniliśmy, że spotkamy się w studiu przy tej książce po raz pierwszy, częścią tryptyku, który również zawiera oczywiście tytuły, przepraszam, porady, jak kochać żonę, czyli 18 konkretnych pomysłów i działań na to, jak okazać miłość żonie w swoim życiu, a również sposoby na to, jak randkować. I nie tylko randkować, będąc zainteresowanym połączeniem się w parę i konkretnie przyszłością małżeńską, ale także randkować w małżeństwie. To też, proszę Państwa, przechodzimy już konkretnie do rozmowy o tej książce, która dzisiaj, że tak powiem, została wzięta przez nas na warsztat. 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. No i tak, na okładce Gosiu jest, widniejesz jako autorka, Małgorzata Wołochowicz, ale no, nie mogę nie zadać tego pytania, czy książka powstała tylko i wyłącznie jako stuprocentowy produkt autorski, tak to pozwolę sobie ująć, czy jednak była to współpraca z Danielem?
0: No oczywiście była to współpraca. Ta książka jest bardziej moja. Ta druga, jeżeli chodzi o pomysły, jak okazać miłość żonie, była pisana bardziej przez Daniela. Natomiast taki plan ramowy ustaliliśmy razem. Też każde z nas czytało jedną i drugą książkę, coś tam dopisywało, wiadomo. Także no trochę jest to bardziej taka współpraca, obie książki.
1: No to jest o tyle, podkreślam po raz trzeci, ciekawa książka, bo w moim odczuciu zamiast teorii dostajemy proste, ale łatwe do wdrożenia inspiracje, które, no jak mniemam, oparte są na waszej praktyce, a są to często drobne gesty i mogą prowadzić do zmiany podejścia w bardzo prosty sposób, zrozumienia właśnie potrzeb drugiej osoby. Jak ta książka jest zbudowana? To jest pytanie do was jako autorów. Ja oczywiście mogę powiedzieć, ale to jest wasza książka.
2: Okay, chcieliśmy stworzyć poradnik, który będzie naprawdę przystępny i właściwie dwa poradniki, mogę powiedzieć, dla męża i dla żony. Pierwsza rzecz, którą widzieliśmy jako osoby, które wydają książki, jako osoby, które sprzedają książki, to jest to, że mężczyźni dużo mniej czytają. I typowy mężczyzna w dzisiejszych czasach może mieć problem na przykład z przebiciem się przez 300 stron tekstu. Więc chcieliśmy stworzyć poradniki, które byłyby łatwe w odbiorze, również dla osób, które mało czytają, i które zachęcałyby obie strony w małżeństwie do pracy. To było dla nas bardzo ważne, ponieważ znowu jest to coś, co ja widzę, że kobiety bardziej kupują książki, kobiety bardziej chcą zainwestować w to relacje, oczekują, że mężczyzna przeczyta, a dla niego to jest na przykład trudne, bo te książki, skoro są kupowane przez kobiety, często są wydawane, promowane, czy pisane bardziej pod kobiety. Więc stworzyliśmy dwie książki, które się uzupełniają, bo jedna jest dla męża, druga jest dla żony. I zamysł pierwotny był bardzo prosty. Przekształciliśmy naszą prezentację, którą mówiliśmy podczas warsztatów małżeńskich pod tytułem 18 pomysłów na okazanie miłości żonie i 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Idea była taka, żeby to przekształcić w prostą książeczkę. I w tamtym czasie, kiedy to ponad 2 lata temu właśnie ta idea przyszła, tak mi się wydawało, czy my w ogóle tą książkę wypełnimy, skoro cała prezentacja, jak my mówimy podczas warsztatów, to tam każdy z nas mówi po pół godziny na przykład. I to jest tam dosłownie po jednym, po dwóch slajdach na pomysł. Natomiast zaczęliśmy pisać. No i te strony się wypełniły, aż zanadto, wydaje mi się, że wartościowy pomysł, wartościowy sposób. Także idea jest taka, że jest 18 pomysłów właśnie dla męża, 18 pomysłów dla żony.

0: ku mojemu miłemu zaskoczeniu bardzo duży nacisk jest położony na seksualność, czego powiedzmy sobie szczerze, w Kościele nieraz brakuje. Oczywiście jakąś furtkę, jakiś wyłom już dawno święty Jan Paweł II zrobił, mówiąc i propagując teologię ciała i umieszczając w tym seksualność małżonków i o tym, że jest to dar od Boga i jest to piękny dar i należy go kultywować, bo sfera seksualności jest święta. Ale mam głębokie przekonanie, że Kościół instytucjonalny, nie mówię o wszystkich księżach, bo są tacy, którzy doskonale czują temat i go również realizują i propagują to w tym w podobnym ujęciu do was. Wracam do przerwanej myśli, że Kościół ma jednak duży problem nadal z tematem seksualności małżeńskiej.
1: Myślę, że tak. Gosia, chcesz ty? Myślę, że tak. To znaczy, przede wszystkim to, co odbieraliśmy sygnału na przykład od uczestników naszych warsztatów, czy to, co komunikaty, które dostaliśmy też w ankiecie, którą rozesłaliśmy do klientów naszego sklepu z książkami, gdzie anonimowe osoby szczerze się wpisywały właśnie, jakie są moje pragnienia jako męża, czy jeżeli to były żony, wpisywały się, jakie są moje pragnienia jako żony. I właśnie to wyszło nam nie tylko z doświadczeń, z rozmowy z ludźmi, których znamy, ale też właśnie z tych anonimowych ankiet. No, dostaliśmy ich ponad 100, więc można dyskutować, czy to jest duża grupa badawcza, czy mała. Natomiast to, co widzieliśmy nawet pośród tych ponad 100 odpowiedzi, to było to, że mężczyźni bardziej potrzebują tej bliskości fizycznej i że dla mężczyzny jest potrzebne, żeby ta sfera seksualna była zadbana, żeby tutaj żona też wyszła z inicjatywą, była otwarta. No a z drugiej strony, tak już trochę właśnie wychodząc w temat kolejnych z naszych spotkań, widzieliśmy, że kobiety mają zupełnie inne potrzeby. To znaczy, mówiąc wprost, żadna z pań nie napisała, że chciałaby bardziej namiętnego seksu, ale pisały takie proste rzeczy, że chciałaby, żeby mąż je zabrał na spacer, żeby odłożył telefon komórkowy, porozmawiał, żeby je przytulił, żeby zorganizował jakąś wycieczkę, więc no to już był dla nas taki mocny sygnał, że to, co czuliśmy pracując z małżeństwami, czy czując we własnym związku, tak naprawdę jest bardziej spotykane wśród innych małżeństw także, że te potrzeby są różne.
0: Co nie znaczy, że kobiety nie mają także potrzeb związanych z seksualnością. No tutaj myślę, że jeżeli ktoś nas słucha i odbiera to, co mówisz, jako pewną negację, że kobiety to są aseksualne i one po prostu potrzebują tylko spacerów, podtrzymania za rączkę i odłożenia telefonu, czyli chwili uwagi, no to nie, to wyprowadzamy państwa z błędu. To absolutnie tego nie oznacza. Oczywiście, jak powiedziałem, jestem jeszcze przed lekturą książki dotyczącej okazywania miłości żonie, ale no, myślę, że również damska część, to jest obecna w studiu, jak i słuchacze, które w tej chwili są z nami, doskonale wiedzą, że to nie jest tak, że kobiety po prostu są jakby sterylne pod względem seksualnym. No, że to jest jakaś również czasami no taka wegetująca jeszcze z czasów strasznie pruderyjnych myśl w Kościele, czy wśród jakiejś takiej pobożności, która wszystkie sprawy związane z seksualnością, właśnie kobiecą, gdzieś spycha w taki kąt pokryty absolutną ciemnością, że nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić na przykład figury Matki Bożej w ciąży. Maryi, która porodzi Jezusa. Jedną taką widziałem, jedno malowidło Wein Karem, gdzie Maryja, będąca w ciąży, jest wyobrażeniem tej kobiety, Matki Bożej Apokalipsy, która obleczona w słońce stoi na księżycu, no ale jak wiemy, Wein Karem, Maryja, będąca w ciąży, przyszła do Elżbiety, będącej już w bardziej zaawansowanej ciąży, ale tak poza kościołem, to wręcz słyszałem nawet o pewnym rzeźbiarzu, który chcąc zaproponować taką formę rzeźby, został, no, krótko mówiąc, podziękowano mu za współpracę. O. Bo ten pomysł

0: akurat nie mieścił się w wyobrażeniu proboszcza czy zarządców danej parafii, gdzie ta figura mogłaby się pojawić. Więc jest w tym wszystkim, w moim odczuciu, bardzo ważny akcent położony na tą seksualność, ale też oprócz tej ankiety, o której mówiliście, dlaczego zdecydowaliście się napisać w ogóle tę książkę? Czy widzicie, że jest potrzeba jakiegoś głębszego zrozumienia między płciami? Czy to jest jakiś brak? Czy to jest sygnał, znak czasu, powiedzmy, że mężczyźni i kobiety się nie dogadują? Czy to jest coś takiego, co jest rzeczą, że tak powiem, permanentnie istniejącą w rzeczywistości od wszechczasów i ona będzie istniała, dopóki ludzkość nie wyginie, czy nie nastąpi koniec świata? Że po prostu w każdym pokoleniu, w każdym czasie trzeba o tym przypominać, że jesteśmy różni.
1: No, powodów napisania tych książek, ja myślę, że moglibyśmy kilka podać. W takiej sferze duchowej mogłabym powiedzieć coś takiego. Mój mąż jest człowiekiem, który dużo się modli i który pewne rzeczy po prostu odbiera od Boga, co on ma zrobić. I kiedyś na modlitwie po prostu odebrał coś takiego, że powinien napisać taką książkę, że powinniśmy napisać takie książki. Czasami, kiedy Daniel za dużo się modli, znaczy za dużo, może nie można modlić się za dużo, ale kiedy Daniel dużo się modli, ja mam takie obawy, że za chwilę przyjdzie do mnie z jakimś kolejnym szalonym pomysłem i jak tylko przychodzi taki cały rozanielony i szczęśliwy i mówi: słuchaj, teraz na modlitwie Bóg mi powiedział, że... I ja mówię: o, no to teraz będzie trzeba coś robić, będzie trzeba znowu zagęszczać ruchy, będą jakieś ciekawe rzeczy się działy. No i właśnie z takich jego modlitw powstał taki pomysł. Z innej strony Daniel jest człowiekiem dosyć praktycznym i nie idzie tak na żywioł, tylko robi research, poszukał, poczytał różne książki. Zresztą no, wywodzimy się z takiego środowiska, rodzice Daniela, jako doradcy małżeńscy i mówcy chrześcijańscy wiele razy w różnych kościołach i niekościołach występowali i często właśnie w takich tematach małżeńskich usługiwali. Także trochę doświadczenia i trochę osłuchania się z tematem też mieliśmy. I Daniel stwierdził, że brakuje takich właśnie współcześnie napisanych książek, które byłyby bardziej dla polskich realiów, o tak. Bo takie książki gdzieś tam na Zachodzie powstały, nawet kilka z nich czytaliśmy i czasami tak spoglądaliśmy na siebie: ale to w Polsce to tak nie działa. Troszeczkę inna mentalność, troszeczkę inna kultura, inne przyzwyczajenia. I z tego właśnie powstał taki pomysł, żeby taką lukę uzupełnić. Mhm.
2: Jednym z takich szczególnych impulsów, który też nam pomógł zrozumieć potrzebę tych książek, był taki moment, gdzie byliśmy w kościele, gdzie były raczej takie, powiedzmy, dobrze usytuowane rodziny z dziećmi. I tam było ogłoszenie na koniec nabożeństwa, że będą warsztaty dla małżeństw. I padło pytanie najpierw, kto chodził na randki przed ślubem. No i tam sporo małżeństw podniosło ręce, a później padło pytanie, a kto z was był na randce niedawno? Tak, czy choć po ślubie, już nie pamiętam dokładnie, jak to było zadane, natomiast chodziło o taki czas bardziej teraźniejszy i tych rąk było bardzo mało. I to były porządne rodziny, dobrze ubrane dzieci, raczej dobrze usytuowane materialnie i tak dalej, kochające się. Ja nie mówię, że ci ludzie się nie kochają, natomiast coś, co widzimy i z perspektywy pracy moich rodziców i też z tego, jak my widzimy, jak funkcjonują nasi rówieśnicy, że bardzo często jest tak, że jest porządna, wierząca, kochająca się rodzina, ale kwestie zadbania o mieszkanie, nie, spłacanie, czy budowa domu, trójka dzieci, każde potrzebuje że tutaj jakieś te zajęcia, ubranka, tutaj szkoła. Jeszcze często to są ludzie zaangażowani na przykład w parafii, czy w kościele, we wspólnocie i robią dobre rzeczy dla Boga. Ja nie mówię, że złe, ale gdzieś umyka w ogóle ta przestrzeń dla małżeństwa. I to nie jest tak, że tam, że oni zupełnie nie wiedzą, że żona chciałaby porozmawiać, a że mąż może mógłby chcieć więcej seksu, tylko gdzieś to umyka w takim codziennym biegu, w natłoku obowiązków, w takim właśnie, w takiej dużej ilości spraw do załatwienia i to się tak spycha i te małżeństwa myślę, że po prostu czują ten brak, że to po kilku latach właśnie wychodzi, że już ta relacja nie jest taka bliska, że nie jest taka emocjonująca, że już tak nie pragniemy ze sobą spędzać czasu. I coś, czy my nieraz też do narzeczonych na przykład mówiliśmy, że małżeństwo jest jak ogród, wymaga stałego zadbania. I prawda, każdy z nas lubi wejść do takiego dobrze zadbanego ogrodu. Prawda? I myślę, że jest to też pewna nawet frajda i satysfakcja dbać o ogród, chociaż to wymaga wysiłku. Człowiek się może ubrudzić, człowiek może się zmęczyć, człowiek może...
0: Kleszcze mogą pogryźć.
2: Na przykład, więc to wymaga wysiłku, to wymaga zainwestowania czasu, pieniędzy być może też, ale chodzi nam właśnie o taką myśl, że warto zainwestować w małżeństwo.
0: I będziemy o tym mówić, proszę Państwa, do końca dzisiejszego wydania i nie tylko. Dzisiaj w Nocnych Światłach tych Jak kochać męża, Małgorzata i Dawid Wołuchowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Link do książki i do pakietu, takiego trójpakietu, takiego tryptyku księgarskiego, gdzie jeszcze jest 18 pomysłów na okazanie miłości żonie i nie tylko, jeszcze 10 pomysłów na randki. To już Państwo znajdziecie na Facebooku, tam, gdzie Państwa też zapraszam do dzielenia się swoimi refleksjami, pomysłami, doświadczeniami, komentarzami, ale także pytaniami do naszych dzisiejszych gości. Wracamy do Państwa za chwilę po piosence Ciąg Dalszy.
3: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Rozmowa. Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak kochać męża. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, wydawcy i autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi, są dzisiaj Państwa i moimi gośćmi. Nawiążę do tego, co Daniel mówiłeś o tym ogrodzie, który wymaga uprawiania. Nieraz wspominam świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza. No, przez 13 lat prowadziliśmy raz w tygodniu program dwugodzinny, więc sporo mi zostało w głowie z tego czasu. I pamiętam jedną rzecz, którą mówił, że żona wierząca, która jest przekonana o tym, oczywiście nie zapominając o tym, że Pan Jezus ma być na pierwszym miejscu, nawet jeszcze przed mężem, ale żona, która jest przekonana, że buduje małżeństwo, siedząc w kościele, chodząc na msze, na wszystkie nabożeństwa i modląc się w kółko gdzieś w kościele, bo tam jest najlepiej, i wracając do domu i mówiąc: mężu, kocham cię, bo Pan Jezus nas połączył, to nie będzie zdziwiona, kiedy pewnego dnia wróci do tego domu i męża tam nie zostanie, bo ta relacja małżeńska jest absolutnym priorytetem, bo o czym zapomina wiele małżeństw sakramentalnych? O tym, co już powiedziałem, że małżeństwo jest sakramentem, czyli Bożą rzeczywistością niewidzialną, która w tym sakramencie sprawowanym przez Kościół się objawiła właśnie przez udzielenie tego małżeństwa, połączenie tego małżeństwa w sposób Boży, aczkolwiek przez ludzi. Więc to jest bardzo istotne w tym wszystkim, bo jeżeli już o tym pamiętamy, to już jest jakaś przestrzeń do tego, żeby budować coś, co nas rzeczywiście łączy. Bo jeżeli Bóg mówi: ja was łączę, no to zastanówcie się, dlaczego ja was łączę, co macie w tym znaleźć, co macie w tym zobaczyć. No i właśnie, i to mnie na przykład skłania do tego, żeby zadać wam pytanie, jak wyglądała wasza współpraca przy pisaniu, czy zgadzaliście się we wszystkim na przykład?
1: Nie. Oczywiście, że nie.
0: No dobra, to Małgosia, jako podpisana na okładce przede wszystkim.
1: Ojej, w różnych kwestiach się nie zgadzaliśmy, to trzeba było dograć. Czasami powiedzmy, wybraliśmy jakieś pomysły i Daniel mówi: o, koniecznie musimy to. A ja mówię: wiesz co, nie, to nie jest jakiś taki najlepszy pomysł. Może coś innego tutaj wybierzemy, jeszcze jakoś inaczej tę listę. Czy na przykład kolejność. Ojejku, o kolejność to były bitwy po prostu. Musieliśmy czasami po prostu jeszcze pytać jakichś innych ludzi i zdać się, powiedzmy, na jakieś osoby trzecie, żeby zobaczyć, jak to zagra wśród innych osób, jak to zagra w innych małżeństwach. No to ja pytałam różnych jakichś takich moich przyjaciółek, on pytał różne osoby, żebyśmy zobaczyli, co będzie lepsze dla większości ludzi, bo może mnie się wydaje, ale może komuś innemu coś innego bardziej pasuje. Więc tak, nie zgadzaliśmy się, ale również w taki sposób chyba funkcjonuje wiele małżeństw, że jak się nie zgadzamy, no to rozmawiamy, no to jeszcze pytamy innych ludzi o radę, kogoś, komu ufamy, kogoś, kto może wie więcej na jakiś dany temat, albo może wniesie jakieś nowe światło. No i tak, myślę, że też jakby fajne pytanie zadałeś od takiej strony, czy się zgadzamy, czy się zgadzaliśmy, jeżeli chodzi o pisanie tych książek, bo tak naprawdę my jako małżeństwo, my jako charaktery, ja ci powiem, że my się bardzo często nie zgadzamy. W wielu takich, powiedziałabym, mniejszych, większych sprawach, natomiast wydaje mi się, że niewiele mogłabym wskazać małżeństw, które są lepsze niż nasze, dlatego że my, kiedy się nie zgadzamy, to potrafimy na ten temat porozmawiać.
0: No właśnie, już jest okazja, żeby się spotkać, prawda?
1: Tak, z jednej strony tak, ale też myślę, że taką bardzo ważną sprawą jest fakt, że w najważniejszym się zgadzamy, że mamy wspólny fundament, którym jest Jezus Chrystus. I to nas niesie i to nas przenosi na nowy poziom komunikacji, na nowy poziom, no właśnie, zgodzenia się w czymś, w czym do tej pory się może nie zgadzaliśmy. My słuchamy innej muzyki, my lubimy inaczej spędzać wolny czas, mamy inne charaktery. To się przejawia w takich małych rzeczach, ale
0: zawsze jest wyzwanie.
1: Tak, jest to pewne wyzwanie, natomiast nie wiem, wydaje mi się, że gdybyśmy byli zupełnie tacy sami, to byśmy się wynudzili jak mopsy.
0: Ale jest to okazja do przekraczania siebie.
1: Tak.
0: I to jest bardzo fajne, mi to się na przykład bardzo podoba.
2: Tak, jest taki werset w Piśmie Świętym, że żelazo żelazem siostrzy, a człowiek buduje charakter bliźniego. I myślę, że to też działa w małżeństwie. To znaczy, tak jak Gosia powiedziała, my jesteśmy bardzo różni. I nawet jak jedziemy autem, jest to to, czego słuchamy, czy słuchamy muzyki, czy audiobooka, jest też często moim wyrazem miłości do Gosi, że po prostu przełączam na to, co ona by chciała, a nie na to, co ja bym chciał. Ale właśnie myślę, że o to chodzi, że mam gdzieś w sercu tą satysfakcję z takiego okazania miłości, tak jak ona tego potrzebuje.
0: Aż doskonale cię rozumiem. To jest naprawdę sprawia, że człowiek jest szczęśliwy. No.
2: Tak, że
0: wiele lat temu, pamiętam tutaj w pierwszym sezonie Nocnych Świateł, z tych 13 lat, które program jest na antenie, pamiętam, że pierwszy sezon zamykaliśmy takim programem pod tytułem Co jest w życiu najważniejsze? I tutaj ksiądz, psycholog i trener mentalny, wszyscy jak jeden mąż, co wydaje się oczywiste, doszli do, na koniec, bez większych sporów, aczkolwiek w szerokim spektrum rozważań, dlatego, że miłość jest najważniejsza, ale na pytanie, którym zamykaliśmy to spotkanie i ten cały pierwszy sezon, było, co jest ważniejsze, kochać czy być kochanym? Wszyscy powiedzieli, że kochać, bo to jest największa pełnia, jaką człowiek może przeżywać, dawanie siebie i przekraczanie siebie. Czyli dawanie siebie, zrobienie czegoś, czego sam bym chętnie zrobił dla siebie, ale jednak tego nie robię, bo z miłości dla drugiej osoby mogę zrobić coś innego. I wcale nie chodzi o to, żeby wykuć w skalę nagle portret swojej ukochanej, jak tych czterech prezydentów tam w Stanach, prawda? Ale już taka mała rzeczywistość, jak tutaj Daniel powiedziałeś przed momentem, no posłuchamy innej muzyki, innego audiobooka, to już może być wyzwaniem, bo wszyscy mamy swoją historię, swoje upodobania i przez te ileś lat przed połączeniem się w małżeństwo już zdążyliśmy się w jakiś tam sposób ukształtować i, że tak powiem, usztywnić w niektórych rzeczach nawet.
2: Tak, ja powiem, wiecie, w ogóle nawet z czasem się zmieniamy i myślę, że w dzisiejszym świecie mamy z tym problem, bo taka dzisiejsza kultura funduje nam obraz, że jak spotkam właściwą osobę, do której pasuję, to będziemy na zawsze szczęśliwi razem. A jak tak, po kilku latach się okazuje, sami, że tak, nie jesteśmy szczęśliwi razem, to znaczy, że się pomyliłem, że spotkałem złą osobę i trzeba zmienić żonę, trzeba zmienić męża. I jak wreszcie spotkam, prawda, tą właściwą osobę, która mnie zrozumie, która mnie dopełni, która mnie zaakceptuje, to będzie to tworzyło dobre małżeństwo. Ale to jest fałsz. To jest zwyczajnie fałsz sączony nam może z telewizji, z filmów, z jakichś tam, z kolorowych gazet, bo prawdą jest to, co Paweł powiedziałeś, że miłość jest najważniejsza, ale w tym wymiarze, żeby kochać drugą osobę, a nie oczekiwać, że będę miał żonę, która będzie zawsze chciała robić to, co ja chcę robić, jeść to, co ja chcę jeść, spędzać czas w taki sposób, jak ja chcę i będzie mi szeptać czułe słowa w takiej
0: wersji. Będę
2: czuł się kochany. Nie.
0: I będę ją za to kochał.
2: Tak jak hymn do miłości mówi, że miłość nie szuka swego i to jest to, czego się uczymy każdego dnia w naszych małżeństwach, znaczy w naszym małżeństwie, ale z drugiej strony, kiedy spotyka się dwoje osób, które zaczynają nie szukać swego, tylko zaczynają szukać tego, co potrzebuje małżonek, co byłoby jego takim zdrowym pragnieniem, co jest jego potrzebą, to wtedy małżeństwo rozkwita. To wtedy, a już szczególnie jak jest zbudowane na fundamencie Jezusa, tak jak Gosia wspomniała, jesteśmy wierzący w sposób taki naprawdę żywy. Jezus jest dla nas najważniejszy.
0: Daniel, to wybacz, że zrobię dygresję, ale też ad vocem, bo Gosia powiedziałaś, że Daniel dużo się modli, no więc to jest pytanie, które bardzo często pojawia się i do mnie dociera z różnych stron i kiedy znowu tutaj pozwolę sobie przywołać świętej pamięci księdza Piotra Pawłukiewicza, jedna trzecia pytań, które przechodziły do katechizmu poręcznego, który prowadziliśmy, o czym wspomniałem kiedyś, no to była właśnie o tym, jak usłyszeć wolę Bożą, prawda? Jak odczuć, jak ją realizować, czy to swoje powołanie, czy w ogóle tego, co Bóg mówi. No, druga, jedna, trzecia to była seksualność, trzecia to były pieniądze. A generalnie ogólnie chodziło o moralność, czyli to wszystko, z czym mamy największe problemy. I nie mogę cię nie zapytać w takim razie w tym kontekście, jak to rozeznajesz, jak to słyszysz, no bo mam przekonanie, że dla wielu słuchaczy to może być naprawdę bardzo ważne, co powiesz, w jaki sposób usłyszeć to, co Pan Bóg ci powiedział. Bo ktoś powie, rety, facet ma, słyszy głosy, nie? Na przykład. może nie jest z nim w porządku wszystko. Ale jak to odbierasz? Jak to do ciebie przychodzi? Jak wiesz na pewno, że to Bóg ci powiedział i masz pewność, że to nie jest jakieś twoje własne wyobrażenie, czy sprawa ściągnięta z sufitu, albo własne potrzeby, które przekułeś na realizację jakiegoś pomysłu.
2: Okay. To jest bardzo dobre pytanie i niełatwe. Natomiast zacząłbym od tego, że jeżeli Bóg jest dla nas najważniejszy, to również to słowo objawione jest dla nas drogowskazem w życiu, czyli jeżeli cokolwiek czuję, czy coś bym chciał, coś mnie pociąga, to po pierwsze badam, czy jest to zgodne z Pismem Świętym. Prawda? I tu już dochodzimy do prostej rzeczy, na przykład jak Pismo Święte mówi, że mamy być wierni w małżeństwie, to ja nie muszę się modlić przed Bogiem i się pytać, czy ja mam tą żonę opuścić, czy nie, albo czy mam wejść w romans, czy nie. Po prostu to są rzeczy takie bardzo podstawowe, o których Słowo Boże mówi. I tego nie muszę rozważać. Natomiast oczywiście jest to pytanie o takie indywidualne powołanie, w sensie jakiegoś zaangażowania, czy w kościele, czy wobec bliskich, czy tego właśnie, jak ma wyglądać nasz dom, jak ma wyglądać nasza praca. I ja myślę, że to jest zawsze droga. Nawet jak sobie myślę o apostole Pawle, on też po prostu pewne rzeczy otrzymywał od Boga, że ma na przykład udać się w jakimś kierunku, ale później gdzie pod nią Bóg go prowadził, czy przeprowadzał przez trudne doświadczenia. I myślę, że u nas było podobnie na przykład z tymi książkami, że to kiełkowało w sercu, że Bóg dawał pewne pragnienia. Później to weryfikowaliśmy, rozmawialiśmy ze sobą, modliliśmy się, pytaliśmy się ludzi, dyskutowaliśmy, też to tak poddawaliśmy Bogu. I ileś razy ja modliłem się, Boże, jak to nie jest od Ciebie, ja nie chcę tego robić. Ty nam musisz pomóc, bo tak naprawdę to pisanie nawet nie było łatwe, a już szczególnie później wykańczanie tych książek nie było łatwe. Ale opowiem Ci też o takim ponadnaturalnym doświadczeniu, przynajmniej dla mnie ponadnaturalnym, co mi się zdarza, powiedzmy, raz na kilka miesięcy. Był taki moment w październiku zeszłego roku, że już tak mocno zaczęliśmy pisać i ja o 3 w nocy się obudziłem. I tak czuję, że wiem, co ma być treścią kolejnego rozdziału. Nawet nie pamiętam, który to był, ale tak czułem, że wiem. I ja normalnie, wiesz, dla mnie nawet przyjście dzisiaj na tę audycję jest swego rodzaju wyzwanie, bo ja normalnie 22 to już mój mózg się wyłącza i po prostu ja mogę wstać o 6 rano, nie ma problemu, ale gdzieś tam koło 22 już moja kreatywność...
0: Tym bardziej to doceniam.
2: Moja taka trzeźwość myślenia już się kończy. Ale był taki moment i to, wiesz, to jest coś, co naprawdę zdarza się bardzo, bardzo rzadko. 3 w nocy, po prostu budzę się. I czuję, że wiem, co mam napisać. Tak mówię, Boże, ale jest 3 w nocy, czy ja nie mogę tego zrobić rano? Ale tak czułem, że no wiem, co mam, jest ta wena. A ja się nie uważam też za jakiegoś pisarza wyjątkowego, wybitnego, który usiądzie i tutaj napisze jakieś wspaniałe treści. No więc tak ciutkę się zmagałem, ale stwierdziłem, dobra, wstanę. Wstałem, otworzyłem komputer, starałem się rodziny nie obudzić, my w ogóle byliśmy wtedy na wyjeździe, więc tam dzieciaki spały w salonie, więc tak, żeby im tam jak najmniej świecić i po prostu otworzyłem tego laptopa, usiadłem, spisałem te myśli, które tak miałem już takie gotowe. Wierzę, że od Ducha Świętego. Po niecałej godzinie już tak poczułem tak napisane, zamknąłem tego laptopa, poszedłem spać i obudziłem się rano wypoczęty. I to jest takie coś, co wiesz, może będzie śmieszne dla niektórych. Może ktoś powie, no to tak sobie wymyśliłem. Ale dla mnie to było bardzo takie mocne przeżycie tego, że Bóg stawał za tym, żeby te książki powstały, że Bóg to wlewał w nasze serca. I nie twierdzę, że każde z tych słów jest prawdą objawioną. My oczywiście też możemy mieć pewne własne jakieś tam zdania na jakiś temat, czy nie do końca rozumieć pewne kwestie. Natomiast wierzę, że te książki powstały z Bożej inspiracji. I to powiem tak nieskromnie, wierzę, że powstały z Bożej inspiracji, że Bóg nas prowadził w tym procesie. I również w takich technicznych rzeczach, że mieliśmy dobrego grafika, który nam to poukładał, także te książki atrakcyjnie wyglądają, że się udało dobrze z drukarnią dogadać, że wiele takich różnych kwestii, że czas był dobry, mimo że myśleliśmy, że to będzie wcześniej, ale z perspektywy czasu widzę, że one miały być teraz, że Bóg po prostu nam pomagał w tym projekcie.
0: No to tym bardziej Państwa zachęcam do lektury książki i tryptyku, o którym dzisiaj mówimy, do którego się odnosimy. Link do zarówno tego trójpaku, jak i tego tytułu, który dzisiaj rozważamy, czy zaglądamy do jego treści, czyli 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Tam Państwo znajdziecie, jednym kliknięciem przeniesiecie się Państwo na stronę wydawnictwa do konkretnych, no nie lubię tego słowa, produktów. No, krótko mówiąc, ta książka, co powinien mówić, jest produktem, chociaż jest również, a przede wszystkim treścią, prawda? Tradycyjnie tak to rozumiemy jako zawartą wiedzę za pomocą słowa pisanego. Szczególnie dla tradycjonalistów, dla takich, jak to się mówi, oldschoolowców, jak ja. No, na przykład myślę, że jeszcze wiele jest takich osób, które woli czytać książkę niż wpatrywać się w ekran komputera. Czy wszelkiego rodzaju generatorów tekstów, czy edytorów. Tego wieczora rozmawiamy o tym, jak kochać męża. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie są Państwa i moim gościem, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Na Facebooku nie tylko linki, tam miejsce na Państwa refleksje, komentarze, myśli, wątki, doświadczenia i pytania. Tam zapraszam, wracamy za chwilę.
3: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Jak kochać męża? O tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. W studiu Państwa i moi goście Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Link do książki i do trójpaku, którego książka jest częścią, na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, do czego Państwa zapraszam, czyli do tej wymiany myśli, do komentowania rozmowy i do Państwa doświadczeń. Kiedy pytałem was o to, jak czy nie różniliście się jakoś, czy nie mieliście sporów podczas pisania książki, no to nie mogę pociągnąć tej myśli do konkretów. Czy były jakieś pomysły, które szczególne spory wywołały między wami, kiedy rozważaliście kwestie tych wątków, czy zagadnień, które chcieliście umieścić w książce?
2: Ja myślę, że jedną z takich rzeczy, którą pamiętam, to zastanawialiśmy się, ile pisać o seksie i gdzie. I pamiętam, że na pewno o to, gdzie troszeczkę były takie starcia. Natomiast, żeby ludzie dobrze to zrozumieli, my, kiedy ja mówię, że z czymś się nie zgadzamy, czy coś tam... Ja nawet chyba nie mogę nazwać tego, że my się pokłóciliśmy. To nawet nie jest tak. Ja myślę, że ja akurat mam to szczęście, że mój mąż jest na tyle dojrzałym, tak duchowo i emocjonalnie człowiekiem. No ja to trochę może mniej, ale też się staram gdzieś tam dorównać do jego poziomu. Że my naprawdę nie mamy takich... problemów typu, nie wiem, jakieś ciche dni, albo że się na siebie wydzieramy. W ogóle Daniel chyba, nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu na mnie krzyknął. Więc to tak naprawdę nie były takie kłótnie, że tam talerze latają i jakieś wyzwiska padają, bo to w ogóle u nas takich rzeczy to nie ma. Natomiast tak, nie zgadzaliśmy się na temat tego, ile i w którym miejscu o seksie. To na pewno, jeżeli chodzi o tę książkę.
1: To jeżeli miałaś głos decydujący...
2: Nie miałam.
1: Osoba...
3: Miałaś.
2: Nie.
3: Miałaś.
2: No i teraz
1: powiem
2: też
1: tylko
2: się
1: tak,
2: nie
1: pierwsze chyba pięć rozdziałów jest o seksie.
2: Nie, myślę, że... znaczy Daniel jako pomysłodawca, wydawca i tak dalej, to w sumie on zdecydował. No i też jako mąż, no bo to mężom mamy okazywać miłość i on stwierdził, że jednak tutaj jest największa potrzeba i żeby tak właśnie zacząć z przytupem, a później to już można tak trochę odetchnąć, już ta żona może powiedzieć, okej, to już są dalej takie rzeczy, które są może łatwiejsze do wykonania, bo rzeczywiście... Z tego, co gdzieś tam wypuściliśmy takie macki, próbowaliśmy tam niektóre jakieś tam znajome osoby pytać, to i takie osoby, które powiedzmy, to też mają dużo znajomych i różnych jakichś innych małżeństw, które mogłyby coś powiedzieć na ten temat, to rzeczywiście no, dochodziły do nas takie głosy, że kobiety to nie bardzo z tym seksem, że to tak, no dobra, no może, ewentualnie, że wielu kobietom się po prostu nie chce. Ja byłam zdziwiona, ale no okej, powiedziałam Danielowi, dobra, skoro tak, no to już niech będzie po twojemu.
1: No dobrze, to teraz trochę męskiej perspektywy. Czego mężczyźni najbardziej potrzebują w małżeństwie? Uwaga. A o czym kobiety nie zawsze wiedzą?
3: Myślę, że tutaj się trochę możemy odnieść do priorytetów, które też w ogóle opisujemy w tych książkach. To znaczy mężczyzna, szczególnie w małżeństwie, gdzie są dzieci, chce wiedzieć, że jest najważniejszy. Oczywiście my jako chrześcijanie uważamy, że małżonek jest najważniejszy po Bogu, więc tu mówię też z takiej perspektywy. Ale że mężczyzna potrzebuje wiedzieć, że jest najważniejszy przez słowa, przez czyny, przez takie uznanie. I my czasem to ilustrujemy takim przykładem, że kiedy ja na przykład chodziłem do pracy w korporacji, wracałem koło tej na przykład 16, 17, do mieszkania, to otwierałem drzwi i pierwszy, kto przylatywał, to nasze małe dzieci. Tata, tata, tata. Ale to jest ten moment, gdzie po prostu oboje małżonkowie potrzebują bardziej na przykład przywitać siebie nawzajem i powiedzieć: tak, z wami się zaraz przywitam, ale najpierw się przywitam z mamą. Żona, to też trochę wspominam w książce.
1: Bardzo mi się to podoba i rzeczywiście jest rozdział temu poświęcony konkretnie. Czyli nie wiem, jak to było sformułowane.
3: Tak, celebruj
1: powrót z pracy męża. O.
3: Tak, i tutaj też chcielibyśmy być dobrze zrozumiani, że to nie chodzi o to, że jak mąż wrócił z pracy, to on już ma teraz kolejne 5 godzin spędzić w fotelu, a cała rodzina ma mu usługiwać i po prostu...
1: Wachlarz i tak dalej.
3: Tylko chodzi o takie wyrażenie uznania, docenienia. Ja myślę, że to może być kwestia nawet 10-15 minut po prostu, ale takie zatroszczenie się jego potrzeby, nie wiem, przyjście z posiłkiem, przyjście...
1: Przywitanie po prostu, no, zauważenie obecności.
3: Tak, nie? Zauważenie, spytanie się, jak mu minął dzień. Tym bardziej, że nieraz mężczyźni, może nawet tego nie okazują, ale zmagają się z trudnymi tematami w pracy. Zmagają się ze stresem, zmagają się z poczuciem odpowiedzialności za finanse rodziny. Więc właśnie ta celebracja, to nie chodzi o to, żeby teraz mężczyzna ma być na piedestale i wszyscy mają mu usługiwać, ale można przykładowo naprawdę go docenić, poświęcić 10, 15, 20 minut, żeby pokazać, że on w tym momencie jest najważniejszy, że doceniamy tą pracę, że cenimy, że widzimy, że to jest trudne, że cieszymy się, że wrócił do domu, że cieszymy się, że zarabia. I wtedy taki mężczyzna wierzy, że będzie dużo chętniej spędzał czas z dziećmi, czy zajmował się jakimiś naprawami, które są potrzebne w domu, czy wysłucha też wszystkich przeżyć żony z całego dnia, że ona być może potrzebuje trochę więcej czasu, żeby się wygadać i żeby już w ogóle się tak też przystawić na takie podzielenie się emocjami jakimiś głębszymi. Także to jest taki jeden z przykładów, gdzie można mężczyźnie okazać miłość, gdzie to nie wymaga wielkiego wysiłku, ale na pewno wymaga takiego zdecydowania i takiego zaplanowania, to chyba za duże słowo, ale takiego zaangażowania się, to bym powiedział, takiego zaangażowania się emocjonalnego, żeby skupić się na nim po to, żeby on poczuł się doceniony i mógł się skupić na rodzinie.
1: No, w pewnym sensie to jest coś, co powinno wynikać z jakiejś potrzeby bycia razem. Wtedy, kiedy ta druga część małżeństwa, a więc ta część ciała, bo przecież Kościół mówi o tym, że o prawdzie wynikające z Pisma Świętego, że oboje stały się jednym ciałem, więc no, ciało jest w komplecie, prawda? Wraca to część ciała i fajnie jest być razem. To jest coś takiego, co no, wydaje mi się oczywiste z punktu widzenia potrzeby bliskości między małżonkami, krótko mówiąc.
3: To generalnie myślę, że jest oczywiste, natomiast myślę, że wiele małżeństw i w naszym małżeństwie też się to zdarzało, trochę to może staje się to trudne, kiedy są dzieci, kiedy są obowiązki domowe, żona jest na przykład w trakcie gotowania, tutaj przychodzi dziecko, które jeszcze coś tam potrzebuje, innemu dziecku się pomaga z odrabianiem lekcji i oderwanie się na przykład od tych wszystkich zajęć i skupienie się na mężu może być trudne dla takiej kobiety.
1: No to wyobraźcie sobie tę interpretację tego obrazu przez lewicujące feministki. Kobieta w jakichś kocmołuch, w obszarpanych dresach miesza taką jakąś pulpę w wielkim garze bulgoczącym. Jedno dziecko ma tutaj na zapasce przyklejone do cyca, drugie obsmarkane z gilami przylepionymi do podłogi, ciągnie matkę za zapłakane, za spódnicę, czy za te dresy i mówi: mama, ona trąca go nogą i w tym momencie wchodzi mąż i mówi: no, nikt mnie nie przywitał. No, ja wszedłem tutaj. Jak zdezawuować taki obraz? Jak powiedzieć, że nie, no rzeczywistość tak nie wygląda i to wcale nie o to chodzi i to jest wynaturzony sposób patrzenia na relację małżeńską. Ja oczywiście nie przeczę, że może być i tak, że są jakieś sytuacje, środowiska czy małżeństwa, gdzie no ta bliskość małżeńska jest rozumiana w sposób patologiczny, albo te wzajemne oczekiwania, czy sposób relacji wzajemny jest po prostu do tego stopnia zaburzony, że może być i tak. Mhm. Ale tworzenie takiego obrazu, że małżeństwo i rodzina są rzeczywistością opresyjną, co jest w tej chwili, bardzo powiedziałbym, z premedytacją użyję tego słowa, modne, w przestrzeni publicznej, w mediach, w komunikacji, w pewnych prądach, trendach myślowych i tak dalej, i tak dalej. Więc co byście powiedzieli takiego, co mówi takiemu obrazkowi nie? Nie, to nie jest tak. To nie jest tak. W normalnej rodzinie tak nie jest.
3: Zdecydowanie w normalnej rodzinie tak nie jest. Znaczy, myślę, że w normalnej rodzinie, tak jak naszej, tak jak my widzimy, ta żona, czy właściwie oboje małżonkowie są mocno zaangażowani w różne rzeczy. I w opiekę nad dziećmi, i w to, żeby zatroszczyć się o dom, i zakupy, i pracę, i często kościół, czy wspólnotę, i tak dalej. Natomiast to, co ja bym powiedział, że mocne małżeństwo i takie zdrowe małżeństwo, zadbane małżeństwo lepiej wychowuje swoje dzieci. Te dzieci wyrastają wtedy na bardziej dojrzałych, odpowiedzialnych ludzi, którzy nie muszą cały czas chodzić do psychologa. Wyrastają na ludzi, którzy rozumieją, co znaczy kochać, w sensie okazywać miłość, w sensie poświęcać się.
1: No, uczą się przez obserwację tego, tak, co się dzieje w relacji.
3: Tak, rozumieją, co oznacza troska o drugiego człowieka i wtedy jest szansa, że te dzieciaki, które widzą miłość małżeńską, założą zdrowe rodziny. To jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest to, że mąż, który czuje to wsparcie rodziny, czuje się doceniony, będzie na pewno lepszym pracownikiem, niezależnie od tego, co robi w pracy zawodowej. To jest też istotne. I myślę, że to jest taka wizja, którą chcemy promować. To znaczy, są oczywiście różne sytuacje, są dzieciaki, które z takich czy innych przyczyn są wychowywane przez jedno z małżonków na przykład, czy jednego rodzica. Natomiast to, co jest najlepsze dla młodego człowieka, najbardziej potrzebne, najbardziej chroniące przed nałogami, przed jakimiś złymi związkami, to jest widzieć kochających się rodziców, bo wtedy też nie zabraknie tej miłości dla dzieci. I wtedy te dzieciaki wiedzą, że mają tam oparcie, że nie muszą się chować, kiedy tata wraca, że nie muszą się bać rodziców, że czują
1: ojciec wraca, ratuje się, kto w Boga wierzy.
3: Tak, że czują się bezpieczne. A to zmienia, i są na to badania naukowe, akurat my się tym nie zajmujemy w naszych książkach, ale są na to badania naukowe, że dzieciaki, które są wychowywane w zdrowych rodzinach, gdzie jest obecny tata, są dużo mniej narażone na przykład właśnie na nałogi. I nie skreślam nikogo przez to, że ma taką czy inną rodzinę. Natomiast ja jako ojciec trójki dzieci chcę dać moim dzieciom to, co najlepsze. Chcę dać mojej żonie to, co najlepsze, ale robię to też ze świadomością, że jakość naszej relacji bezpośrednio wpływa na to, jak czują się kochane moje dzieci i jak będą wyrastały, z jaką wizją rodziny, z jaką wizją troski o drugiego człowieka, z jaką wizją wiary w Boga będą wyrastały, więc to jest bardzo kluczowe i tego nie może zabraknąć.
1: Gosiu, jakbyś się znalazła w kontrze do tego obrazu kobiety mieszającej w aluminiowym garze pulpę koloru nieokreślonego?
2: Dlaczego w aluminiowym?
1: Aluminiowy jest bardziej trujący.
2: No właśnie, dlatego ja tutaj w kontrze to ja bym takie rzeczy postawiła, bo ja jakby do przynajmniej początku tego obrazu, który nakreśliłeś, że ta kobieta stoi przy jakichś garach.
1: Co więcej, ledwo stoi.
2: Oj, tam ledwo stoi. No to właśnie to jest takie, jak to ledwo stoi? No i ma tylko dwójkę dzieci?
1: więcej. Reszta, wiesz, leży tam porozrzucana po kątach.
2: No, to już lepiej.
1: Jest przywiązana za nogę do kaloryfera.
2: To już fajniej.
3: Nie, to nie fajnie.
2: Znaczy, nie że jeszcze jest jakaś reszta. Natomiast jedna rzecz to jest taka, że ja sobie myślę, jesteśmy jako społeczeństwo, czy jako w ogóle w świecie takim, powiedzmy, cywilizowanym to nazwijmy, tak wydelikaceni teraz, że spotykam się czasami z takimi historiami, to nie jedna historia, tylko kilka podobnych słyszałam, że dziewczyna rodzi dziecko pierwsze i musi przyjechać, nie wiem, jej mama, teściowa albo zatrudnia kogoś, bo ona sobie nie radzi, że tak powiem, z ogarnięciem domu i tego jednego dziecka. O ile to nie jest jakieś dziecko, które ma, nie wiem, jakąś chorobę, że na przykład ciągle płacze, że coś trzeba, nie wiem, jakąś rehabilitację czy coś, że to jest normalne, zdrowe dziecko, to ja nie widzę problemu. Ja brałam dziecko na biodro, nie wiem, mieszałam w garnku, odkurzałam. Nie wiem, no czasami jak trzeba było, to szłam z nim do łazienki, bo akurat płakał, a ja potrzebowałam, że tak powiem, do łazienki. I nie robię z tego jakiegoś, nie wiem, nie wiadomo czego. To jest normalna rzecz. Więc nie wiem, no tak samo w małżeństwie. To też nie jest jakieś nie wiadomo co, że ja pójdę na jakiś kompromis, że się zgodzę na coś, co tak naprawdę, no może ja bym nie chciała, ale Daniel uważa, że to jest dobre, no to okej, dobra, zróbmy tak. Nie musi być zawsze po mojemu. Nie musi być zawsze tak, że jest mi super wygodnie i leżę i pachnę, a wszyscy za mnie wszystko robią. Ja uważam, że to wręcz niezdrowa sytuacja i jeśli taka żona, no właśnie, stoi z tym dzieckiem, jednym tu, drugim tam i miesza w garnku, to dla mnie to jest szczęście, super, że Pan Bóg mi pobłogosławi, że ja mam dzieci, że mam co włożyć do tego garnka. Świetnie.
1: No
2: ja
1: tak,
2: się cieszę.
1: Ale, wiesz, no ja tutaj, żeby podkreślić, bo być może ktoś włączył radio w trakcie waszych odpowiedzi, a nie usłyszał zadanego pytania.
2: No tak, wziąłeś mnie pod włos, rozumiem.
1: No tak, odnosiłem się do takiego określania przez różne środowiska rodziny jako środowiska opresyjnego, które pokazuje taki model właśnie kobiety udręczonej, umęczonej, przypisanej do gara, do dzieci, tylko i wyłącznie jako kogoś, kto jest takim niewolnikiem rzeczywistości w tym męskim paternalizmie, który w ogóle nie uznaje ani jej potrzeb kobiecych, ani jakieś w ogóle tego, kim jest kobieta. No, i o tym rozmawiać będziemy, jak kochać żony jeszcze w swoim czasie, ale nawet mówiąc, chociażby już to dzisiaj padło, że jeżeli są pomysły na okazanie miłości mężowi, no to ta miłość jest czymś wzajemnym, więc jeżeli mąż kocha żonę, no to oczywiście uznaje i wręcz hołubi tę jej kobiecość. Dobrze umieć to. Dobrze, żeby mężczyzna to umiał. Żeby widział, że w swojej żonie po prostu kobietę. Bo to jest, myślę, podstawa. Nie tylko kobietę jako obiekt seksualny, ale kobietę z całą swoją złożonością i właśnie różnicami, co dzisiaj podkreślaliśmy w naszej rozmowie już wielokrotnie. A w studiu państwa i moi goście Małgorzata i Dawid Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężczyzny. Rozmawiamy właśnie o tym, jak kochać męża. Wracamy do państwa za chwilę, bo w sposób niepostrzeżony minął nam już półmetek nocnych świateł. To też jak zwykle o tej porze przerwa na piosenkę, a państwa nieustannie zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami. Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na państwa wpisy.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Od 12 minut mamy już wtorek, 5 maja. Nocne światła trwają od ponad godziny. Jeszcze no, około 50 minut nam pozostało do pierwszej, kiedy to będziemy się żegnać z Państwem. Ze świetlikami, których zapraszam jak zawsze na Facebook. Pierwszy post od góry na profilu Radia Plus. Pod nim jest przestrzeń do zagospodarowania, czyli forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami i doświadczeniami. Bo dzisiaj rozmawiamy o tym, jak kochać męża. Małgorzata i Daniel Wołuchowiczowie są Państwa i moimi gośćmi. Wydawcy, ewangelizatorzy, mówcy. Wydawnictwo Psalm 18 reprezentują i autorzy książki Zarazem. To przede wszystkim, biorąc pod uwagę dzisiejszy temat programu, książki zatytułowanej 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Małgosiu, wybacz, jeszcze przez moment męską perspektywę chciałbym tutaj zarysować i to wcale nie ma jakiegoś wydźwięku, że chcemy cię zdominować, ale skoro mówimy o mężach, no tutaj nie mogę się do tego odnieść, bo pytanie, które, no nawet mi się nie wydaje, ale jestem przekonany, że jest istotne. Daniel, czy kobiety często źle odczytują potrzeby mężczyzn? A jeżeli tak, to dlaczego, jak uważasz i w jaki sposób?
1: Ja jestem przekonany, że tak. Jestem przekonany, że tak, dlatego, że tak jak rozmawialiśmy na początku audycji, kobiety mają trochę inne potrzeby i inne rzeczy są dla nich ważne, przynajmniej w większości, a mężczyźni inne. I to jest powszechny problem. To jest, że mi się wydaje, że skoro ja to lubię, to Gosia też to powinna lubić. Ale tak nie jest. Nawet prosty przykład z naszego małżeństwa. Ja na przykład, i to jest takie trochę, powiedzmy, może niekoniecznie standardowe, ale ja bym chciał słyszeć słowo kocham cię codziennie. I Gosia to robi. I od dobrych kilku lat właśnie już tam tak wypracowała. Natomiast Gosia powiedziała, że ona by chciała słyszeć słowo kocham cię.
2: No, w sumie mi wystarczy ten jeden raz.
1: Raz na kilka miesięcy?
2: Nie zmienił zdania. Gdzie raz na kilka miesięcy? Też takie wyświechtane się robi, jak dla mnie.
1: I to jest kwestia bardzo indywidualna, natomiast to jest taki prosty przykład, jak różnie postrzegamy nasze potrzeby. Moja potrzeba jest to słyszeć codziennie i ja nie czuję się, na mnie to nie jest wyświechtane, jak codziennie kończymy dzień. Słowem kocham cię. Nawet jakbyśmy zaczynali, nawet jeszcze jakby było w środku dnia. Dla mnie by to cały czas nie było wyświechtane. Na gość już tak, więc myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia i tutaj też dodam tak od siebie, że pisząc tą książkę, z jednej strony opieraliśmy się o nasze doświadczenia, o doświadczenia ludzi, których znamy, a z drugiej strony chcieliśmy, żeby te pomysły też trafiały do osób, które są inne niż my. I wcale nie oczekujemy, po pierwsze, że wszystkie 18 pomysłów będzie pasować każdej żonie, każdemu mężowi. To po pierwsze, ale po drugie też w niektórych pomysłach przyznajemy, to nie jest coś, co jest naszym największym pragnieniem, ale wiemy, mamy takie sygnały od ludzi, że na przykład żony tego potrzebują, czy mężowie tego potrzebują. Więc żono, spytaj się męża, czy mężu, spytaj się żony, czy to jest coś, co twoja druga połówka by chciała.
0: No to Małgosiu, przechodzimy na twoją stronę boiska. Czy są takie pomysły, które działają zawsze albo prawie zawsze?
2: No ja myślę, że pomysły dotyczące seksu działają.
0: Zawsze.
2: Kropka. Działają. Mężczyzna jest prosty jak budowa cepa i naprawdę ja myślę, że każda kobieta...
0: A wie, jak cepa używać, to będzie wiedziała,
2: tak,
0: co
2: znaczy,
0: zrobić.
2: Tak, kobiety same są skomplikowane, więc często też zbyt mocno komplikują różne rzeczy. Tak mi się wydaje. Jeżeli ja mam 110 myśli na minutę i no większość kobiet jeszcze ma tak, że potrzebuje co najmniej połowę z nich wypowiedzieć na głos, chociaż może czasami lepiej nie.
0: Żeby dowiedzieć się, co same myślą.
2: Na przykład. Ja myślę, że każdej kobiecie zdarzało się

0: rozmawiać ze sobą, że tak powiem. Mnie kiedyś mój tata na tym przyłapał, jak, nie wiem, tam czyściłam lodówkę czy coś. Ja pamiętam tę scenę, to jeszcze było za moich panieńskich czasów. I mój tata tak stanął za mną i co ty robisz? No to no gadam do siebie, no daj mi spokój. Więc tak, no kobiety są dosyć skomplikowane i dlatego czasem zbyt komplikują rzeczy, które dla mężczyzn to jest proste, zero-jedynkowe. Po prostu okazuje mu miłość przez współżycie. To nie jest jakaś skomplikowana sprawa. Natomiast kobieta, która jest z natury skomplikowana, ma problem z czymś takim, że no bo mnie się nie bardzo chce, no bo on mi właśnie nie powiedział, że mnie kocha. Ja mówię o większości, nie o sobie teraz, bo ja akurat nie potrzebuję tego słyszeć, ale wiem, że większość kobiet tak. Bo nie przyniósł mi kwiatów, bo ostatnio nawet na mnie nie spojrzał, tylko w tej pracy siedzi, bo ma na przykład jakieś nadgodziny do wyrobienia, bo mu tam szef kazał czy coś, no nie wiem. No i wtedy taka kobieta, no gdzieś tam ma takiego lekkiego focha i nie, no niebo nie. Niebo
1: mi się nie boli, chce. Tak? Głowa mnie boli.
0: No tak, na przykład głowa mnie boli. No i to jest trochę takie... taka napędzająca się spirala, bo wtedy mężczyzna czuje się niekochany i jemu się też nie chce powiedzieć tej żonie dobre słowo, zabrać ją gdzieś, jakoś tam się wysilić.
1: Czyli kula śniegowa się zaczyna
0: dokładnie,
1: toczyć.
0: Dokładnie. I to jest ten problem. Ktoś no, musi to przerwać.
1: Czyli pytanie, które z pomysłów jest najprostsze, a jednocześnie najbardziej skuteczne, już właściwie to powiedzieliście, ale no tak, tutaj myślę, że weszliśmy już w taki moment, że mówimy o tej praktyce codzienności, czyli o tym, co jest właściwie celem tych 18 pomysłów, a więc no taki konkret i użyteczność dla słuchaczy, czytelników. Jest jedna rzecz, która tutaj no, w moim przekonaniu powinniście jakoś się do niej odnieść. No co zrobić, żeby nie popaść w jakąś sztuczność przy wdrażaniu takich pomysłów? Jakiekolwiek by one nie były.
0: Ja myślę, że niektóre z nich mogą tak czy inaczej nam się wydać sztuczne. Tak jak dla mnie, na przykład właśnie tak jak Daniel powiedział, to mówienie kocham cię. Ojku, dla mnie to jest mega sztuczne. Mnie tego nikt nie uczył, moi rodzice mi tego nigdy w życiu nie mówili. Ja akurat nie pochodzę z takiego domu, gdzie wszystko było super, jak pewnie większość z nas. Daniel akurat miał to szczęście, że u niego rodzice naprawdę się bardzo kochali. No u mnie to nie do końca tak było. I ja wiem, że no ja mam na przykład z tym problem i dla mnie jest to sztuczne, ale jeżeli wiem, że dla mojego męża jest to coś, co jest bardzo ważne, jemu bardzo na tym zależy, żeby mu to codziennie mówić, to ja staram się przełamać taką barierę tego, że dla mnie to jest sztuczne. I tak, pewne rzeczy będą nam się wydawały sztuczne, być może z początku, a być może w ogóle będzie nam to niezbyt wygodne, żeby któryś z tych pomysłów wdrożyć, ale okazuje się, że na przykład właśnie mąż bardzo by tego chciał. No więc żono, przełam się, zrób to. Czemu nie?
1: No dobrze. Dobrze, to w takim razie co wtedy, kiedy druga strona, czyli mąż, nie reaguje od razu? To znaczy niby robisz coś, wychodzisz z czymś, co w twoim przekonaniu powinno na niego zadziałać, gdzie on powinien się czuć zadowolony, rozanielony, jakoś bliższy, czyli znowu jakby pobudzić tą sferę miłości takiej odczuwalnej w nim, a on no jakoś tak, no okej, dobra, tak jakoś chłodno, a może tak, a może nie, no dobra, okej, w porządku, niech tak będzie, nie? Ale jakiegoś entuzjazmu wielkiego nie widać.
2: Ja tutaj, jeśli mogę się wtrącić, po pierwsze do każdego pomysłu dodaliśmy kilka pytań, takich, żeby najpierw w ogóle pomysł zawiera też tak miejsce na ocenę, żeby spytać się małżonka, czy mu się to podoba, czy nie. Tak, żeby zrozumieć kierunek, ale też koniec każdego rozdziału to są też pytania, które można zastosować, czyli na przykład mężom radzę, żeby spytali się żon, gdzie by chciały pójść na randkę, czy na przykład jak by chciały, żeby ten mąż się ubrał. I oczywiście pójście na randkę na przykład po 5 latach niechodzenia może być sztuczne.
1: Na koncert może być bankowy dziwne. Mężu zrób irokeza.
2: Tak, może być właśnie czymś takim, natomiast ja wierzę, że Gosia właśnie dobrze powiedziała. Potrzebujemy się przełamywać, potrzebujemy praktykować te rzeczy, potrzebujemy próbować, może nawet czasem się nie uda, ale prędzej czy później to zadziała. Dlatego, że Jezus każe kochać, Jezus każe okazywać miłość i to jest, to ma być tą wartością, nie to, czy tą naszą miłością kupimy miłość małżonka, że on teraz nam zacznie, tylko to, że zaspokoimy jego potrzeby. I wierzę, że z czasem to przyniesie dobry owoc. I powiem więcej, zaprojektowaliśmy te książki, żeby one tworzyły całość. Mąż czyta swoją, żona czyta swoją, oboje stosują. Ale teraz w kwietniu miałem okazję być w kilku miejscach przy okazji wydarzeń, mieć stoisko z książkami i też wiele dobrych rozmów i też widzieć jak... I widziałem zarówno jak małżeństwa kupują razem, ale też czasem były na przykład kobiety, które mówiły, ja poproszę tylko tą książkę dla kobiet. Widzę, że mąż nie jest jeszcze gotowy, ale chcę, ja chcę stać się lepszą żoną. I myślę, że to jest taka uniwersalna perspektywa. Może być tak, że twój współmałżonek wcale tego nie odwzajemni, nie będzie chciał się wysilić. Może potrzebuje więcej czasu, może potrzebuje więcej modlitwy. Natomiast ty jako żona możesz już dzisiaj zacząć praktykować i zacząć ćwiczyć się w tym, żeby okazywać mu miłość. I tak samo powiem mężom. Mężu, może twoja żona jest jeszcze na ciebie najeżona, może jest nieszczęśliwa, że wybrałeś tą pracę, albo to mieszkanie, albo ma jakieś tam zastrzeżenia co do innych rzeczy. Okej, ale ty na dzień dzisiejszy możesz praktykować to, żeby jej okazywać miłość, nie oczekując nic w zamian.
1: No to jest bardzo ważna rzecz, bo tutaj to od razu implikuje mi taką myśl, że trzeba zapytać o to, kiedy, co zrobić, kiedy tylko jedna strona chce nad tym pracować, ale do tego wrócimy, bo ja chcę koniecznie zatrzymać się na tym, co Gosiu powiedziałeś przed momentem, o tym, że większość po prostu rodzin nie jest idealna. No, nie ma idealnych rodzin. Jedne są mniej nieidealne, drugie są bardziej nieidealne. No, ja też pochodzę z nieidealnej rodziny. Wiem, że rodzice się kochali, ale to wcale nie była taka prosta miłość. Wiem, że jakby ta więź między nimi bardzo mocno istniała, ale to były osoby obciążone mocno doświadczeniami wojennymi, obozowymi, powstańczymi, prześladowanymi za czasów komuny, mieli swoje rodziny. Z tego, co z nimi rozmawiałem i usłyszałem w rozmowach między nimi, to wiem, że w tych rodzinach też były różne obciążenia z tych rodzin wynieśli. Co dopiero, kiedy już będąc dojrzałym mężczyzną, jakoś to wszystko przełożyłem na taki język, który udało mi się przyswoić i jakoś pozwoliło mi to zrozumieć tych rodziców moich, to też jakoś wiele rzeczy, takich zadr, które nosiłem w sercu, pozwoliło mi im wybaczyć, bo zobaczyłem ich jako ludzi, którzy po prostu też zmagali się sami ze sobą, ze swoim życiem i z trudami tego życia za czasów komuny, kiedy to dorastałem. Ale dlaczego taki background robię? Bo wiele zranień jest w różnych małżeństwach, wniesionych przez małżonków. Dlatego to, co powiedziałaś, no każe mi zapytać, czy można okazywać miłość, kiedy samemu się jej nie czuje? Nie wiem, nie chcę te oczywiście, żebyś to odebrała do siebie, ale może tak być, że wiele osób traktuje miłość jako uczucia, a nie jako relację, która jest pewnym stanem, na który człowiek się zdecydował, pewną trwałością, która wynika z decyzji. Bo kiedy wnosi się jakieś obciążenia, zranienia nieprzepracowane, no to konflikty i przeróżne trudne sytuacje, można powiedzieć, w pakiecie się wnosi w ten związek. Więc czy te pomysły działają również w kryzysie?
0: Ojej, no to jest trudne pytanie. Po pierwsze, my jako małżeństwo nigdy nie mieliśmy takiego kryzysu. I raczej nie specjalizujemy się w takiej pomocy, kiedy rzeczywiście
1: emergency, tak?
0: Są jakieś mocne sprawy, które, które gdzieś tam atakują to małżeństwo. Natomiast, no tak, jak się nie czuje miłości, powiedziałaś, dokładnie to jest ten problem, który myślę wiele osób w tej chwili ma, że nie rozumie, że miłość to nie jest uczucie. Myślę, że większość takich doświadczonych doradców małżeńskich, tak jak to robili właśnie zawsze Daniela rodzice, często powtarza takie zdanie, że miłość to jest decyzja. W miłości chodzi o to, że zdecydowałam i powiedziałam to przed Bogiem, przed innymi ludźmi, że Daniela nie opuszczę aż do śmierci i że będę z nim w zdrowiu i w chorobie i w każdych okolicznościach. I to oznacza, że nawet gdyby jemu naprawdę, nie wiem, jakaś, nie wiem, choroba psychiczna przyszła i by mnie na przykład nie poznawał, co no, w starszym wieku się zdarza, no to też, no ja go nie opuszczę, bo tak powiedziałam i tak zdecydowałam. I to jest decyzja, a nie to, że o, ja już tego nie czuję, tam... takie hormony przyszły, takie przeszły i co? I już nie ma chemii. No dokładnie, to jest tylko chemia w mózgu. Natomiast decyzja to jest coś dużo, dużo więcej. I tak mi teraz przychodzi też taka myśl, że jeśli chodzi o współczesne rozwody, które są, ja myślę, plagą teraz, większość z nich odbywa się z powodu tak zwanej różnicy charakterów. Czyli no, już mi się znudziło, no, już mi się nie chce, no, już tego nie czuję. Tak naprawdę...
1: Są nie tacy, jacy byli, albo jacy myśleliśmy, że są. Tak,
0: tak naprawdę to jest po prostu w większości przypadków mi się wydaje egoizm. To się nie da inaczej tego nazwać, że no, po prostu nie chce mi się i moja decyzja była taka no, na chwilę niewiążąca. Często ludzie zawierają w ten sposób małżeństwo, gdzieś tam z tyłu głowy mają coś takiego, że no w sumie no jest taka furtka jak rozwód, jak mi się nie spodoba, to przecież mogę sobie odejść. No jeżeli z taką perspektywą zawieramy małżeństwo, nie ma zbyt wielkich szans, że ono przetrwa.
1: Zostańmy, proszę Państwa, z tą myślą, bo mam głębokie przekonanie, że tu padły bardzo ważne słowa, które potrzebują jeszcze pogłębienia przez chwilę refleksji. To też na parę minut muzyka. Wrócimy do Państwa za chwilę dłuższą. Małgorzata i Dawid Wołochowiczowie, Daniel Wołochowiczowie są Państwa i moimi gośćmi. Autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Wracamy za chwilkę.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy o tym, jak kochać męża. W studiu Nocnych Świateł Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. Państwo też, mile widziani, jesteście na Facebooku. Zapraszam, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa komentarze, myśli, pytania. Mile widziane. I teraz nie mogę się nie odnieść do tego, o czym już wcześniej wspomniałem, bo no muszę postawić to pytanie. Co zrobić, kiedy tylko jedna strona chce pracować nad relacją, czyli w gruncie rzeczy no, kochać drugą osobę, widzieć jej potrzeby i realizować je dla wspólnego celu, czyli wzajemnego szczęścia, przez dawanie szczęścia drugiej osobie, spełnianie jej potrzeb z takim poczuciem, że to jest budowanie czegoś, co może nie założeniem, ale z poczuciem, że miłość budzi miłość, czyli wzajemne dopełnianie się, przyglądanie się swoim potrzebom na potrzeby właśnie budowania większe potrzeby, czyli budowania wspólnej relacji, bo jak tutaj Daniel mówiłeś, czy Małgosiu wcześniej, że im bardziej jestem na nie, tym bardziej jestem na nie, prawda? Że to jest no taka, jak to nazwaliśmy, kulą śniegową, która sama się nakręca, sama napędzająca się spirala niechęci, przez niechęć, no i również ma to kierunek przeciwny, na szczęście, czyli im bardziej kocham, tym bardziej jestem kochany. Oczywiście tak by było najlepiej, natomiast no nie zawsze tak może być, nie zawsze tak może być. Co wy na to? Kiedy, wracam do zasadniczego pytania, co wtedy, kiedy tylko jedna osoba chce pracować nad relacją?
2: To zależy, myślę. To znaczy, czasem na przykład mam stoisko z książkami, przychodzą do mnie osoby i mówią na przykład, moje dziecko jest w trakcie rozwodu, czy separacji, czy coś. I myślę, że są takie sytuacje, gdzie no, bez chęci drugiej osoby pozostaje tylko modlitwa. To znaczy, te nasze pomysły, czy dotyczące, nie wiem, pójścia na randkę, czy seksualności, czy napisanie miłej karteczki, czy coś, no odnoszą się do par, które zasadniczo są ze sobą i może gdzieś zaniedbały tą sferę okazywania miłości, może gdzieś się nie rozumieją, ale się kochają generalnie. Chcą być razem. Jeżeli jakieś małżeństwo jest już rozpadnięte, czy jest w jakiejś separacji, czy coś, myślę, że kochać, natomiast no, w sposób adekwatny, modlić się. Jeżeli na przykład druga osoba nie chce mieć kontaktu, to modlić się, nie wiem, okazywać jakąś życzliwość, proponować terapię, to jest też coś, o czym w ogóle wspominamy w książce, że jeżeli na przykład małżeństwo potrzebuje terapii, żeby móc zacząć ze sobą rozmawiać, czy na przykład jedna z osób potrzebuje terapii ze względu na przemoc czy uzależnienie, to też to najpierw warto przez to przejść. I wtedy budować to małżeństwo też bardziej w romantyczny sposób, bo wiadomo, że romantyczne chwile nie sprawią, że na przykład mąż przestanie pić, czy przestanie używać przemocy. To musimy rozgraniczyć. Także książkę adresujemy raczej do małżeństw, które po prostu się kochają, które gdzieś tam zagubiły może tą czułość, tą taką codzienną miłość, zagubiły tą bliskość, ale chcą to wypracować, natomiast nie do małżeństw, gdzie jest jakiś kompletny dramat i jest potrzebna po prostu pomoc z zewnątrz, pomoc profesjonalistów, decyzja też zerwania z nałogiem. To jest jedna rzecz, ale znowu no, chciałbym powiedzieć o tej Bożej perspektywie i tej myśli, co zacząłem, że są na przykład kobiety, które kupują tą książkę, mówią, chcę stać się lepszą żoną, widzę, że mój mąż nie jest jeszcze na to gotowy. I nawet w niektórych sytuacjach ja kojarzę tych mężczyzn i to nie są mężczyźni, którzy na przykład robią jakieś straszne rzeczy. No może oni po prostu nie są, może są zbyt zapracowani, może są zbyt zajęci innymi rzeczami, może zbyt mają wiele własnych deficytów, żeby tak od razu chcieć sięgnąć po taką książkę. Natomiast wierzę, że w takich sytuacjach właśnie na przykład ta miłość żony praktykowana, może obudzić tą miłość męża. I może obudzić to, że on będzie chciał się też zaangażować, że będzie chciał też odwzajemnić to uczucie, że będzie chciał też popracować nad tym, żeby żonie okazać miłość.
1: Małgosiu, dlaczego tak często przestajemy okazywać sobie miłość w długich relacjach? Idąc dalej, jaką rolę mogą odgrywać nawyki w małżeństwie? A w gruncie rzeczy, no taką myśl, do której te dwa pytania prowadzą, to zamienię na trzecie pytanie, czy miłości można się nauczyć?
3: Nauczyć się na pewno można. To nie jest tak, że rodzimy się ze wszystkimi umiejętnościami, uczymy się mówić, uczymy się chodzić, uczymy się jeździć na rowerze i tak dalej. Możemy też uczyć się, że tak powiem, lepiej kochać. Bo często jest tak, że, znaczy, myślę, że zawsze jest tak, że chcemy kochać i chcemy być kochani. Może po prostu czasem zabraknie jakiejś umiejętności właśnie i tutaj tak, mi się wydaje, że jest to coś, czego uczymy się całe życie i dlatego myślę, że często właśnie takie małżeństwa, które są w gruncie rzeczy dobrymi małżeństwami i nie wiem, no tak jak mówiliśmy o różnych kryzysach i różnych sytuacjach no, bardzo niepożądanych, to tutaj bardziej bym powiedziała o takich małżeństwach, które nie mają jakichś kryzysów, nie mają jakichś takich wielkich problemów, doświadczają często takiej sytuacji, że im dalej w las, tym fajniej. Im dłużej jesteśmy razem, tym
1: głębiej.
3: Tak. Tym bardziej się kochamy, tym lepiej okazujemy sobie tą miłość, bo właśnie uczymy się tego.
1: Czy sięgając do klasyka, czyli Kubusia Puchatka, im bardziej pada śnieg, tym bardziej pada śnieg.
3: Tak. Tak. Tak. No właśnie. Nie pamiętam, jak rozbiłeś to pytanie, o co jeszcze pytałeś.
1: Czy jaką rolę odgrywają nawyki w małżeństwie i czy dlaczego tak często przekazujemy, przestajemy okazywać sobie miłość w długich relacjach, ale właściwie to odpowiedziałaś, no bo jeżeli rzeczywiście te promiłosne nawyki, które nie są jakimiś uniesieniami, czyli tak zwanymi motylami, tylko pewne konkretne rzeczy na rzecz, korzyść drugiej osoby w spełnianiu jej potrzeb, mogą po prostu pomagać w okazywaniu sobie miłości w tych długich relacjach, czyli zapobiegać takiemu wypaleniu, jakiejś stagnacji, takiej nudzie, która rzeczywiście ludzi może dzielić, krótko mówiąc. No. Daniel, co bardziej według ciebie niż te relacje? Czy właśnie taki brak wielkich gestów, czy brak codziennych drobiazgów? No i jednocześnie, może idąc dalej, jak porozmawiać o swoich potrzebach też, żeby nie wymuszać uwagi u żony, czy w ogóle u drugiej, u współmałżonka, no i też, żeby jej nie ranić, no bo wiadomo, że może ktoś powiedzieć, no słuchaj, ale to jest nie dla mnie, to nie jest ta przestrzeń, w której ja się odnajduję. Mhm.
2: Okej, więc myślę, że miłość wyraża się przede wszystkim w codzienności, oczywiście w codziennej trosce, w tym, żeby wysłuchać żonę, ale z drugiej strony, do czego też zachęcam w książce, miłość to jest na przykład zaplanowanie, że raz w roku na rocznicę ślubu wyjdziemy do bardziej eleganckiej restauracji. I na przykład jako mąż oszczędzę na to pieniądze, albo jako mąż na przykład zaplanuję, że raz w roku polecimy gdzieś na dwa dni i to wcale nie musi kosztować jakichś strasznych pieniędzy, jeżeli to się odpowiednio zaplanuje wcześniej i mądrze. No, ale to będzie coś takiego, co poza tą codziennością zapełni te takie potrzeby emocjonalne żony, żeby na przykład raz w roku być gdzieś zabraną, czy raz na pół roku, czy coś takiego. Więc i to jest ważne. Jakbyś mi przypomniał jeszcze drugie pytanie.
1: Przepraszam, wyłączyłem sobie mikrofon przez moment. Pytanie brzmiało, co bardziej niż te relacje, czy brak wielkich gestów, czy małych takich codziennych drobiazgów, ale jak rozmawiać o potrzebach, żeby żona bądź ewentualnie z drugiej strony, jeżeli to obrócimy, żeby mąż nie czuł, iż się na... żeby się współmałżonek nie czuł, iż się na nim coś wymusza, albo no, nie czuł się zraniony, krótko mówiąc, bo być może pewne rzeczy są poza jego sferą. No właśnie... taką, która jest jakimś kształtem emocjonalności czy relacji, dotychczasowym, prawda, przedmałżeńskim bądź.
2: Okej, więc to, co działa u nas i wydaje mi się, że jest zasadniczo dobrym pomysłem, to jest powiedzieć małżonkowi, na przykład w ten sposób, czuję się kochany, kiedy usiądziesz ze mną i wysłuchasz moich myśli, prawda?
1: Czyli prosta sprawa, tak?
2: Albo tak, tylko...
1: zwerbalizowana tylko i konkretna.
2: Można, po pierwsze, pytanie jest o moment, w jakim to przekazujemy, prawda? Niekoniecznie jak są jakieś tam negatywne emocje i wyrzucamy, że tam ty nigdy po sobie nie sprzątasz skarpetek z podłogi.
1: A ty zawsze...
2: Prawda, ty zawsze to. Więc jedna kwestia to jest moment, a druga kwestia to jest właśnie to, żeby na przykład nie przypisywać złych intencji drugiej osobie, czy nie wymuszać właśnie to, co powiedziałeś. Czyli... mogę powiedzieć jako osoba, czułbym się kochany, gdybyś na przykład ze mną poczytała książkę, albo czułbym się kochany, czy czuję się kochany, jeżeli codziennie powiesz mi, kocham cię. Albo czuję się kochany, jeżeli zatroszczysz się o to, żebyśmy raz na dwa tygodnie gdzieś wyszli. Prawda? I czy druga osoba odpowie na to, no to już jest kwestia jej dojrzałości. I nie powinno się to wiązać z jakimiś nie wiem, jakby to powiedzieć, z jakimś właśnie wymuszaniem, czy jakąś warunkowością, że na przykład czuję się kochany, jeżeli ty zrobisz to i to, a jak nie, to ja przestanę tobie też okazywać miłość. Prawda? Czyli myślę, że po prostu możemy powiedzieć, czułbym się kochany, gdybyś zrobiła to, to i to. I liczy, że ta druga osoba odpowie. A jeśli nie, to tak czy inaczej ukochać.
1: Pytanie do was obojga. Jak uniknąć stereotypów w patrzeniu na rolę w małżeństwie? No bo jednak wnosimy w sobie to, czym nasiąkliśmy właśnie we własnych rodzinach, w świecie, w miejscach pracy, w szkole, w mediach, no w tym całym bałaganie, który gdzieś tam się wtłacza do głowy i powoduje zamieszanie, że wydaje nam się, że powinno być tak i tak jest dobrze, ale generalnie przecież może być inaczej itp. itd. No, a poza tym, a ciocia Zosia to mówiła tak, a w gazecie piszą inaczej. No i w pewnym momencie gdzieś tam się robi jakiś taki konstrukt, który zlepia się z różnych rzeczy i w gruncie rzeczy tak naprawdę nie wiemy, co jest co. Składa się na jakiś stereotyp w patrzeniu na tę właśnie rolę. Jak tego uniknąć, żeby nie żyć jakimś konstruktem własnym, tylko faktycznie być otwartym na drugą osobę?
2: Ja bym powiedział bardzo prosto. Zwróć się do Stwórcy i zobaczyć, co mówi Pismo Święte na ten temat. I wbrew pozorom Pismo Święte mówi bardzo dużo na temat roli kobiety i roli mężczyzny, również w związku. I o tym trochę piszemy w dodatkach, które są takich już bardziej biblijnych do naszych książek, bo zasadniczo nasze książki nie są dla osób wierzących, są dla szerokiego kręgu odbiorców. Natomiast w tych dodatkach na końcu, w rozdziałach takich, gdzie już opieramy się o Pismo Święte, mówimy o roli kobiety, która powinna być pomocą dla męża, o roli mężczyzny, który powinien przewodzić również duchowo, powinien podejmować decyzje, brać odpowiedzialność, troszczyć się o rodzinę.
1: No to jest największy problem w tej chwili w przestrzeni dyskusji społecznej.
3: Pewnie powiesz, że to jest pewien stereotyp, ale właśnie jak zacząłeś pytanie, jak uniknąć stereotypów, a ja myślałam sobie, ale dlaczego trzeba tego uniknąć? No...
2: Pytanie, czy są złe, czy dobre.
3: No właśnie. No,
1: pytanie, czy stereotyp to jest coś, co jest wpisane w antropologię, czy przeciw temu? Bo jeżeli rzeczywiście opieramy się na antropologii chrześcijańskiej, wynikającej z Pisma Świętego, no to nie jest stereotyp, tylko to jest konstrukt. Natomiast stereotypów wnosimy wiele, które niekoniecznie wcale muszą być oparte na jakimś zdrowym konstrukcie, tylko na sklejaniu przeróżnych doświadczeń, niekoniecznie budujących, tak bym to nazwał.
3: No dobra, to powiedz mi, jaki stereotyp w tej chwili miałbyś na myśli? Że ta kobieta przy tych garach, tak?
1: No tak, często są. Albo kobieta to jest ta zdominowana przez mężczyznę i jeżeli rozumiemy patriarchat, to znaczy, że kobieta jest taka służką, która nie ma nic do powiedzenia, taka cicha, nędzna, jakaś istota, która właściwie zawsze jest poddana temu panu. No to jest coś takiego, co jest lansowane w tej przestrzeni komunikacji społecznej, w której kobieta w tej chwili jest postacią, która wydaje mi się jest jakimś jakąś istotą z matriarchatu Marcina Wolskiego albo z seksmisji. Czyli mamy kogoś takiego, kto zaczyna przejmować rolę mężczyzny, a jednocześnie chce być tą kobietą, która jest absolutnie wpisana w jej gen, w jej istotę bytu, można powiedzieć, kobiecego, ludzkiego.
3: To z jednej strony ten właśnie taki stereotyp, jak to powiedziałeś, takiej służki, to jest zupełny jakiś mit, który moim zdaniem po prostu takie szalone, zagorzałe feministki próbują przekonać młode dziewczyny, żeby właśnie szły za takim czymś, że o, teraz ty tu jesteś sobie sterem, żeglarzem i okrętem, radzisz sobie sama, po co ci ten facet? I takich kobiet, które, że tak powiem, chowają się pod miotłą i nie wiem, tylko wychodzą spod tej miotły tylko, żeby usłużyć temu wszechpotężnemu mężowi. I ja takich kobiet nie znam. Nie znam ani jednej takiej kobiety. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś kompletny mit i bzdura.
1: Niemniej jednak wiele kobiet, które mówią głośno publicznie o tym, czy piszą i bardzo wysokonakładowe pisma to powielają, twierdzą, że tak jest i one chcą od tego uciec i wyznaczyć nowy kierunek kobiecości. A więc głoszą jeden stereotyp, zastępując go innym.
2: Tak, a ja wrócę do tej myśli, że najlepszym fundamentem jest Słowo Boże, które mówi na przykład, że bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Prawda? I mężowi miłujcie żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Jak ja sobie myślę, jak Chrystus umiłował Kościół, że Chrystus umarł za nas, umarł za ludzi, którzy go kochają, którzy go nie kochają, a że mył swoim uczniom nogi, co w ogóle w tamtych czasach to było absolutnym złamaniem wszelkich stereotypów i wszelkich konwenansów. Natomiast było okazaniem im miłości, było pokazaniem tej służby. To jest dla mnie wzór, który chcemy lansować, który chcemy pokazywać, o którym chcemy mówić, że właśnie ten wzór miłości, wzór poświęcenia, nie wzór właśnie tej służki, tak jak padło to słowo, tylko wzór dwojga osób, które sobie nawzajem służą. Które służą sobie nawzajem, które służą swoim dzieciom, które służą innym ludziom, też czy jako rodzina razem, czy jako małżeństwo. Prawda? Dla nas to jest przywilej, kiedy możemy służyć małżeństwom i na przykład głosić jak zadbać o wzajemną miłość. To jest w ogóle niesamowita rzecz dla nas, że możemy mieć wpływ i na przykład później dostajemy ankiety, że to pomogło małżeństwom poukładać jakieś tam pewne kwestie, czy bardziej skupić się na swoich potrzebach, czy bardziej zrozumieć. Więc myślę, że to się do tego sprowadza. Czy chcemy służyć Bogu i ludziom, czy chcemy służyć sobie? Bo jak chcę służyć sobie, to będę sobie budował konstrukty właśnie, kim ja powinienem być, kim, gdzie będę miał satysfakcję i czy jako kobieta, czy jako mężczyzna, czy coś. Natomiast jeżeli ja myślę o miłości Jezusa, to przyjmuję tą rolę, jaką On dla mnie ma. I jest to, i przynosi to dla mnie głęboką satysfakcję.
1: Krótka przerwa, proszę Państwa, za chwilę ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Światów i będziemy powoli się żegnać, ale domykając temat, który dzisiaj postawiliśmy w Nocnych Światach, czyli jak kochać męża, mamy jeszcze parę tutaj myśli, które chcemy podsumować, żeby tę rozmowę zamknąć i jednocześnie otworzyć ją na kolejne nasze spotkanie, które wynika z tryptyku, którego dzisiaj pierwszą część dyskutujemy, ale jeszcze będą kolejne. Na razie Jak kochać męża. Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi, są dzisiaj państwa i moimi gośćmi. Jeszcze chwila i wracamy na ostatnie minuty.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Cię.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W ostatniej chwili dzisiejszego wydania Nocnych Świateł tego wieczora rozmawiamy o tym, jak kochać męża, a w studiu Małgorzata i Daniel Wołochowiczowie, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi. I też ostatnie chwile dla Państwa, jeżeli ktoś chce dodać komentarz, myśl albo zadać pytanie, to zapraszam na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus, to forum wymiany myśli dla świetlików, tam się znajduje. Czas domykać nasze spotkanie, więc też chciałbym zwrócić się ku waszemu osobistemu doświadczeniu. Zresztą dzielicie się nim tutaj właściwie przez cały czas naszej rozmowy, ale ciekawi mnie rzecz, no nie wiem, może to będzie zbyt intymne pytanie, ale jeżeli nie chcecie, to nie odpowiadajcie. Co was najbardziej zaskoczyło w sobie nawzajem przez te lata małżeństwa? To jest pytanie do was obojga. Też w kontekście właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, co było pewnym wyzwaniem właśnie dla miłości wobec drugiej osoby. No patrzę na wasze miny
2: i tak właśnie. Ja chyba nie pamiętam.
1: Czy były jakieś... nic nie zaskoczyło?
2: My akurat mieliśmy taką sytuację, że my się bardzo długo znaliśmy przed małżeństwem. W ogóle nie myśląc o sobie nawzajem w ten sposób. Stąd dużych zaskoczeń, jeżeli chodzi o charakter, myślę, że nie było. Ja po prostu bardzo dobrze Daniela znałam i wiedziałam, że tak powiem, widziały gały, co brały. Bardzo dobrze.
1: No dobrze, ale wiesz, co innego, kiedy się z kimś kumplujesz, przyjaźnisz, bo się nawet zakochujesz, a co innego, kiedy zaczynacie mieszkać pod jednym dachem i widzisz, że coś nie leży tam, gdzie powinno. No mówię najprostszy przykład, no bo oczywiście rzecz może nie dotyczyć konkretnie charakteru, ale pewnych nawyków, wobec których trzeba się zmierzyć z własną wizją.
2: Dajmy no to taka może prosta rzecz, że musiałam go nauczyć, żeby nie zostawiał skarpetek w różnych dziwnych miejscach, tak? To taki klasyk, tak, standard. Taki klasyk w ogóle, nie ma problemu. I teraz widzę, że to jakoś chyba idzie po jakiejś takiej linii genetycznej, bo moi synowie też notorycznie zostawiają skarpetki w dziwnych miejscach i potem muszę je zbierać po różnych częściach domu.
1: Ciekawe, ja też zauważyłem ostatnio, że zostawiam skarpetki na krześle, nie?
2: Na no, którym widzisz, potem no to siadam. Nie wiem, może to jest jakaś męska cecha, która...
1: Ale
2: ja
1: nie,
2: wcześniej...
1: to mi się tak zrobiło na starość, wiesz? No, ja wcześniej tego nie robiłem, no.
2: Nie, ale Daniel się tego oduczył i teraz już grzecznie wkłada do kosza na pranie i tam je zazwyczaj zostają.
3: Tak myślę nad tym twoim pytaniem
1: Mogłaś zostawiała skarpetki gdzieś?
2: Nie, ja zawsze wkładam grzecznie tam, gdzie trzeba.
3: Nie, ale mnie na przykład zaskakuje, że Gosia ma takie bardzo sprecyzowane potrzeby. To znaczy na przykład potrzeba, żeby z nią porozmawiać, żeby z nią pobyć. Ona jest cały czas i to się przez 12 lat nie zmienia. Na przykład nie ma potrzeby, żeby słuchać, że ją kocham, czy że jest piękna, czy że jest wspaniała. I to takie wydaje się trochę podobna potrzeba, ale nie do końca. Więc myślę, że to jest coś... Więc ogólnie takim zaskoczeniem jest, że po kilkunastu latach małżeństwa, niedawno nam 13 lat minęło, cały czas się siebie uczymy.
1: No, to jesteście rówieśnikami Nocnych Świateł.
3: No. Cały czas się siebie potrzebujemy uczyć. O, ja bym tak powiedział. I że to nie jest coś takiego, co można, nie wiem, spędzić rok w narzeczeństwie, czy dwa lata, wszystko przegadać i już wszystko będzie jasne, tylko że to jest... Że my jako ludzie też się zmieniamy i że potrzebujemy odpowiadać na swoje potrzeby cały czas.
1: Założyliśmy na początku rozmowy, że nie będziemy cytować tutaj zawartości książki, czyli tytułów kolejnych rozdziałów, bo zachęcamy Państwa do tego, żeby się z nimi zapoznać. I mam przekonanie, że to jest chyba dobre, bo lepiej zachęcić do czytania, niż mówić o tym, co jest w książce, bo to po prostu mijałoby się z celem. Natomiast nie mogę nie zapytać was, który z tych pomysłów działa najlepiej w waszym małżeństwie, które tutaj są w książce. No to przynajmniej zdradzimy przynajmniej jeden jakiś rozdział.
2: Niech ja zajrzę do tego. Wydaje mi się...
1: Zadałem trud jakiś.
2: Nie, to wcale nie jest takie trudne. Ja myślę, Daniel, że zainicjowanie zbliżenia w nieoczekiwanym miejscu, że to jest coś po prostu, nie wiem, czy wszyscy faceci tak mają, ale, ale kilku na pewno takich namierzyliśmy, gdzieś tam ja rozmawiałam z żonami, i kilka z nich też mi powiedziało, no tak, my też mieliśmy takie różne jakieś ciekawe przygody, jeżeli chodzi o zbliżenia, że a to tu chciał, a to tam chciał, no i dobra, no czemu nie?
1: Aha, czyli jeżeli mąż mówi, słuchaj żono, chodźmy do biblioteki, zobaczymy, czy są jakieś nowości, to już trzeba po prostu się przygotować do tego, że to może być wyprawa w nieznane.
2: Wiesz co, ty się śmiejesz, ale tak mogłoby być, tak. Ja bym się wcale nie zdziwiła.
1: Okej.
3: Okay. Znaczy, nie sugerujemy zachowań, które mogły być krępujące dla innych, czy krępujące dla małżeństwa, to żeby było jasne. Jeżeli namawiamy do zbliżeń, powiedzmy nawet na łonie natury, to w jakichś takich okolicznościach, gdzie jest to w cudzysłowie bezpieczne, że nikt nas nie nakryje.
2: No tak, nie pójdziesz się, że tam tak. Gdzieś tam nie rozbili obozu harcerze w tym lesie, tak?
1: Nie ma obserwatorów, krótko mówiąc.
2: No, tak.
1: No plaża, nawet pusta plaża może być niebezpieczna, bo są przecież wieże obserwacyjne wokół. Naprawdę lornetują tam, co się dzieje na wybrzeżu. Więc to uważajcie.
3: Znaczy, nie wiem, plaże nierówne. No, widzieliśmy plaże, gdzie tam można daleko pójść, poza małą miejscowość.
1: No, mówię o bałtyckich plażach.
3: Wieczorem, tak.
1: Na szczególnie greckiej, tych blisko
3: tak.
1: granic.
3: No, ja mówię, powiedzmy, o greckiej wyspie, gdzie z małej miejscowości, jak się pójdzie gdzieś dalej, to szansa na to, że ktoś nagle przyjdzie, jest bardzo mała.
1: Macie swój jakiś rytuał miłości? Nie mówię tutaj o seksualności stricte, żeby nie było, że tylko jestem monotopantyczny.
3: To już trochę odpowiem na twoje pytanie właśnie o to, co jest najlepszym pomysłem dla Gosi. Pierwszy rozdział w książce, jak okazaliśmy żonie, nazwaliśmy regularny dzień randkowy. Idea jest taka, żeby po prostu zadbać o regularne wychodzenie na randki i to nie zawsze musi być wyjście do jakiejś eleganckiej restauracji. Czasem to może być do parku, czasem to może być po prostu spędzenie czasu razem, wzięcie mu kawy na wynos czy coś. Ale chodzi właśnie o to, żeby zadbać o taką regularność. I to chyba jest pomysł pierwszy w książce i chyba taki, którego się najbardziej docenia, że staramy się o to dbać, żeby przynajmniej raz na 2 tygodnie po prostu mieć taki czas bez dzieci. Na co dzień mamy 3 jeszcze w edukacji domowej. Więc żeby gdzieś się wyrwać, czy na wieczór, czy nawet w ciągu dnia, jak się nam uda w ten sposób akurat załatwić opiekę.
1: A gdybyście mieli dać jedną radę małżeństwom, to jaka by ona była? Znaczy, odnosząc się do waszej książki, który pomysł z książki jest absolutnie kluczowy? Mówię do tej, jak okazać miłość mężowi.
3: Ja to bym pokazał książkę mężowi, bym poprosił, żeby on wskazał sam. I tak samo żonie. Pokazał książkę i poprosił, żeby wskazała sama, bo te potrzeby są różne, one się też czasem zmieniają. Ja zakładam też, że na przykład małżeństwa, które jeszcze nie mają dzieci, mają zupełnie inną dynamikę i prawdopodobnie tam nie masz takiego deficytu czasu sam na sam. Też ja to tak wspominam z czasów, kiedy jeszcze dzieci nie mieliśmy, że wtedy na przykład nie masz takiej potrzeby angażowania się, żeby wreszcie gdzieś wyjść samemu, no bo jesteśmy sami dla siebie dużo częściej. Więc jeśli mogę tak odpowiedzieć, to bym sugerował, żeby dać współmałżonkowi do wyboru.
1: Mogło się?
2: No w sumie tak, przynajmniej takie zerknięcie w spis treści i wtedy może stać się jasne. O, to by mi się podobało, a to wiesz co, to niekoniecznie. I wtedy wszystko jest jasne, nie?
1: Co waszym zdaniem jest największym zagrożeniem dla miłości w naszych czasach, tu i teraz?
3: Myślę, że źle poukładane priorytety. I o tym też właśnie troszeczkę piszemy w książce. To znaczy, po pierwsze zachęcamy, żeby Boga postawić na pierwszym miejscu. Mm-hmm. Ale nawet jeśli ktoś jest niewierzący, czy na przykład jedna osoba w związku jest niewierząca, to wciąż zachęcamy, żeby małżonek był najważniejszą osobą z ludzi. Żeby dzieci były najważniejsze po małżonku, a kwestia pracy zawodowej, czy kwestia rodziny, mamy, taty, teściów, żeby to było poukładane jako kolejne priorytety. I to widzimy, że jest często zaburzone i widzieliśmy nawet w znanych nam małżeństwach, że na przykład kiedy mamusia zbyt blisko mieszkała i po prostu zbyt się angażowała w życie syna.
1: Żubka codzienna, tak.
3: Tak, który nie potrafił też postawić granic, no to małżeństwo nie przetrwało na przykład. Nie przetrwało. Nie mówię, że to jest jedyny powód, ale...
1: Syn wrócił do miłości swojego życia mamusi, tak?
3: No to tam akurat jeszcze bardziej pokomplikowana sytuacja.
1: Nie, no jasna sprawa, upraszczam.
3: Natomiast chodzi mi o to, że to będzie źle działało. I tak samo na przykład postawienie dzieci na pierwszym miejscu też będzie źle działało. Możesz nie wierzyć w Boga, ale jeżeli dzieci będą dla ciebie ważniejsze niż współmałżonek, on to odczuje, a te dzieci się wyprowadzą za te kilka czy kilkanaście
1: tak,
3: lat.
1: Coś i Bożek sobie poszedł, tak?
3: I nagle zostajesz z mężczyzną, czy którego nie znasz, który jest daleki, bo tam najbliższa relacja była z dziećmi, czyli to tak mówiąc bardzo pokrótce. To jest prosta droga do zmarnowania sobie życia. Tak samo praca zawodowa. Też ja na przykład kiedyś jechałem z człowiekiem, którego wziął na BlaBlaCar, on powiedział, że pracuje w Warszawie. Żona gdzieś mieszka gdzieś tam na wschodzie Polski. A on zabrał się ze mną, bo jechał po Forda Mustanga, żeby sobie kupić.
1: No, trochę jak American Beauty.
3: Tłumaczył mi, że no nie może mieszkać z rodziną, no bo tu musi zarabiać, żeby mieć jakiś tam standard życia, ale tak sobie myślę, człowieku, to ty wyrzuć tego Mustanga, a po prostu przeprowadź się do rodziny, zarabiaj mniej i miejcie ten czas razem. Prawda?
1: No,
3: więc
1: prowadzenie Mustanga to jest duże wyzwanie. No. To, kto jeździ samochodami o zacięciu sportowym, wie, o czym mówię. Więc to człowiek, widzę, który stawia ryzyko ponad codzienność, która, no, bo jednak życie w małżeństwie to jest przede wszystkim codzienność, oswojenie codzienności. No.
3: Tak, także ja myślę, że kwestia priorytetów ogólnie rzecz biorąc, jak są niepoukładane, czy to w relacjach, czy hobby staje się zbyt ważne, czy praca zawodowa, rodzina na tym będzie cierpieć. Małżeństwo też.
1: Małgosia, to jest do ciebie też pytanie.
2: No ja bym się tutaj zgodziła, tak. No i innym takim zagrożeniem, ja myślę, jest nasz własny egoizm i taka chęć komfortu i schlebiania sobie. Świat nam mówi, że jeżeli coś nie jest dla ciebie wygodne, to porzuć to uciekaj od tego, to zostaw to. Jak ci się nie podoba, to odejdź. I często nam się po prostu nie chce zainwestować w coś, żeby to ulepszyć, tylko po prostu to wyrzucamy. No tak jak, nie wiem, jakieś sprzęty AGD psują się, no to wyrzucę i kupię sobie nowe.
1: I tak, nastał taki czas, że nowy sprzęt jest tańszy od naprawy.
2: Tak, ale właśnie nie uczymy się naprawiać rzeczy i nie uczymy się naprawiać relacji, nie uczymy się ich budować, tylko uczymy się, a coś mi tam nie pasuje, no to może już czas się ulotnić. I wydaje mi się, że tutaj jest jedno z takich największych zagrożeń. To my sami, nasz komfort i nasze nieprzepracowane charaktery.
3: I też ja bym tak dodał do tego, co Gosia mówi, że na przykład umiejętność rozwiązywania konfliktów. Gosia wspomniała, że nie mieliśmy dużych konfliktów. No to zależy, co uznajemy za duże, bo

0: czuje się zraniony, oboje się czujemy zranieni. Ja uważam, że ona jest winna w 90%. Ona uważa, że ja jestem winny w 90%. Ale po prostu, Panie Jezu, nie chcemy wytykać, kto jest winny 90%. Chcę przyjść do Ciebie, chcę przeprosić za to, co źle zrobiliśmy i chcemy Twoją mocą, chcę, żebyś nam pomógł odbudować naszą relację. I wiesz, to działa. To działa, znaczy możemy być na siebie najeżeni, możemy być na siebie wkurzeni, możemy być, ale kiedy
1: ale po prostu... Ale słońce nad gniewem nie zachodzi.
0: Tak, przestajemy rozliczać się, ty jesteś winna tyle, a ja tylko tyle.
1: Winien i ma.
0: Tylko po prostu mówimy, przepraszam Ciebie za mój wkład. I prosimy Boga o pomoc. Naprawdę Bóg działa, że poza chyba jednym jedynym przypadkiem, tak, no, tak jak powiedziałeś, nad naszym gniewem nie zaszło słońce, czyli nie było tak, żebyśmy się nie pojednali przed położeniem się spać.
1: Czego nauczyło was wspólne pisanie tej książki? Małgosia.
2: Czy ja wiem? Tak naprawdę to były pewne rzeczy, które i tak mieliśmy już w głowach, i tak mieliśmy w sercach. Być może też to był taki kolejny projekt, na którym współpracowaliśmy, ale chyba taki największy.
0: Tak.
2: Bo już nad kilkoma innymi rzeczami pracowaliśmy razem, w sensie wydawniczo. Natomiast to był taki największy projekt i w sumie dobrze nam się pracowało razem, wydaje mi się.
0: Chociaż to była trudna droga, nie ze względu na naszą relację, tylko ja miałem ileś kryzysów, jeśli chodzi o pisanie tej książki Szykowaniak, to tak nie szło, czy gdzieś tam się zacinaliśmy i nie było weny, czy jakoś na przykład te rozwiązania graficzne, nie wiem, które dostawaliśmy, tak nam nie pasowały, czy coś. Było ileś takich momentów, gdzie ja miałem kryzys totalny, jak kolejne deadline'y, które sobie wyznaczaliśmy, to mnie też się nie udawały. Z różnych przyczyn. Wiele rzeczy się działo też no, gdzieś tam poza pisaniem tej książki w tym czasie, wiele trudnych rzeczy. Ale myślę, że to był cenny czas. Myślę, że to był cenny czas i czas takiego doświadczenia też tego, że Bóg działa w naszym życiu.
1: Ostatnia rzecz, o którą chcę zapytać. Co chcielibyście, albo jak chcielibyście, żeby czytelnicy, czy nawet słuchacze, którzy są z nami, zmienili w swojej relacji małżeńskiej po wysłuchaniu, a szczególnie po przeczytaniu tej książki?
0: Na pewno chcielibyśmy, żeby na co dzień dbali o małżeństwo. Przez takie praktyczne rzeczy, jak wchodzenie na randki, jak spędzanie ze sobą czasu, jak rozmawianie ze sobą, odkładanie telefonu komórkowego, patrzenie sobie w oczy, planowanie, żeby być razem. To jest jedna rzecz, ale naszym takim największym pragnieniem jest, żeby ludzie, którzy czytają tą książkę, doświadczyli Bożej miłości i tego, że Bóg ma dla nich dobre plany. Że ta śmierć Jezusa na krzyżu to jest coś, co naprawdę daje moc, żeby żyć bardziej pełnią miłości i że właśnie oparcie się na Bogu, że w ogóle takie kształtowanie małżeństwa na wierze, tak jak mówi list do Galatów, 5 rozdział, werset 22, że owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Ja wierzę, że właśnie te cnoty, one, my je oczywiście potrzebujemy kształtować każdego dnia naszymi siłami, ale wierzę, że bez takiego oparcia się na Bogu, one się nie wykształcą w pełni. A z drugiej strony wierzę i doświadczam tego, że Bóg naprawdę daje siłę, żeby tą cierpliwość, tą miłość, tą dobroć, tą wierność, żeby to wzmacniać, kiedy jesteśmy blisko Niego. Więc tak jest moje pragnienie, żeby czytelnicy po prostu doświadczali Bożej bliskości.
1: Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że to jest pierwsze z trzech, tak jak się umawialiśmy. Bardzo dziękuję też za książkę, która dla mnie była dużym przeżyciem podczas jej lektury i nie ukrywam, że miałem dużo radości i zadowolenia z czytania tej książki i

0: No nie wiem, czy to dobrze, ale z wieloma rzeczami po prostu się zgadzałem. Być może dlatego tak się dobrze czułem, czytając tą książkę. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po tę lekturę. Linki znajdziecie Państwo na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, czyli na forum wymiany myśli dla świetlików, które zamykamy dzisiaj, bo już mamy dosyć pokaźny bonus. 17, a właściwie prawie 18 minut po pierwszej, więc dziękuję Wam za cierpliwość. Mówię to do gości w studiu, ale też do Państwa, którzy z nami jesteście. Dzisiaj dyskutowaliśmy o tym, jak kochać męża, czyli początek tryptyku opartego na trójpaku, na pewnym pakiecie, do którego link Państwo znajdziecie tam, gdzie mówiłem przed chwilą. Wydawcy, ewangelizatorzy, mówcy z wydawnictwa psalm18.pl, autorzy książki 18 pomysłów na okazanie miłości mężowi, Małgorzata Wołuchowicz, dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję.
0: I Daniel Wołuchowicz, również serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję również Państwu, dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Też chcę na koniec przeczytać tutaj parę myśli, które Państwo napisaliście na Facebooku. Bogumiła napisała: super goście i ważny temat. Świetliki pozdrawiam. Też napisała Monika: ciekawa audycja. Też ponownie Bogumiła napisała: to, co pani Małgorzata powiedziała o kryzysie małżeństwa i masowych rozwodach, wynika rzeczywiście, i przynajmniej te, które widzę wokoło, często z egoizmu, szukania własnej przyjemności, a nie decyzji, którą podjęło się w przeszłości. Pomijam to patologię i przemoc. Tym bardziej zachęcamy Państwa do lektury tej książki, bo ona zbudowana jest na miłości, na miłości, która pochodzi od, jak powiedział przed momentem Daniel, od Jezusa, a więc źródłem miłości, która w nas, którą w sobie nosimy, jest ten, który sam miłością jest, a więc zwracajmy się do niego po to, żeby tą miłością się dzielić ze współmałżonkami, ale też ze wszystkimi innymi ludźmi dookoła. Oczywiście nie w ten sposób, jak ze współmałżonkiem. Zamykamy nasze spotkanie. Przypominam, Nocne Światło od poniedziałku do czwartku. Zaczynamy od 23:00, kończymy o 1:00, co nie zawsze się udaje, jak Państwo widzicie, a nawet słyszycie. Od poniedziałku do czwartku, od 18 do 20, przepraszam, zapędziłem się, późna pora. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. O czym jutro w Nocnych Światłach? Historia chrześcijaństwa. Wracamy z tym comiesięcznym cyklem. Jutro przejdziemy drogę od uznania przez Cypriana prymatu papieża do edyktu Galiena. Gościem Nocnych Świateł będzie jego współtwórca tego cyklu, rzecz jasna, historia chrześcijaństwa, profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog z Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Vitosa. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.